0: bo i w szkole średniej nie ma. Czasem przy okazji jakichś treści przedmiotowych są przemycane przez nauczycieli różne podpowiedzi, choćby uje się nie kreskuje, to jest jakaś podpowiedź, która pozwala nam zapamiętać jakąś zasadę, jakąś regułę. No ale niestety nie uczymy uczniów, jak się uczyć i później z badań, które przeprowadzamy na studentach, okazuje się, że wciąż stosują oni nieskuteczne metody uczenia się.
1: Wniosek jest więc taki, że studenci też nie potrafią się uczyć i cały czas przez cały przebieg studiów uczyć się nie potrafią, nie zdobywają tej kompetencji?
0: Nie, to nie jest tak. Tak też nie możemy na to patrzeć, dlatego że nie mamy lekcji o uczeniu się, to już ustaliłyśmy, ale no, jednak są wymagania. Każda szkoła od nas czegoś wymaga, każdy nauczyciel w sposób, w jaki on prowadzi lekcje, w sposób, w jaki on weryfikuje to, czego się nauczyliśmy, no wymusza na nas opanowanie jakichś strategii uczenia się. Jeden nauczyciel będzie dyktował notatkę do zeszytu i oczekiwał, że my dokładnie ją wyrecytujemy, no więc czego on od nas wymaga? Uczenia się na pamięć. Notatki. No więc opracowywujemy, wtedy opanowywujemy strategię uczenia się na pamięć. Ale inny nauczyciel będzie dyktował tylko pytania, oczekiwał, że my znajdziemy gdzieś odpowiedzi na te pytania, że my zrozumiemy to, jak będziemy odpowiadać na te pytania, no więc też dostosowywujemy strategię uczenia się do jego oczekiwań, do jego wymagań, do jego sposobu oceniania nas. I przez to jednak każdy z nas uczy się różnych strategii uczenia się. Na bazie tego, że doświadczamy no, różnych kontaktów z różnymi osobami, które mają różne wymagania. Natomiast no, niestety może tak się stać, że mamy dobrą pamięć, opanujemy tę strategię uczenia się na pamięć i próbujemy ją stosować później do wszystkiego. Więc zdarza się tak, że mamy uczniów, którzy w szkole podstawowej mają bardzo wysokie osiągnięcia, ponieważ ta strategia jest skuteczna, ponieważ tego materiału nie jest aż tak dużo, no, że oni wszystko są w stanie nauczyć się na pamięć i mają dzięki temu dobre wyniki. Ale później idą do liceum, materiału jest coraz więcej i okazuje się, że ta strategia już jest nieskuteczna, że już nie da się wszystkiego nauczyć na pamięć, a oni nie znają żadnej innej strategii. I paradoksalnie wtedy dużo lepiej wypadają uczniowie, którzy mieli gorszą pamięć, nie byli tak w stanie wszystkiego się na pamięć nauczyć, więc już wtedy musieli opanować inne strategie. Musieli robić notatki, musieli przetwarzać, musieli kojarzyć ten materiał z czymś, co już wiedzą. No i oni już mają inne strategie opracowane, skuteczniejsze, lepsze, bo to w nauce jest tak, że im więcej wysiłku włożymy w naukę, tym lepsze efekty nam to przyniesie.
1: Czyli przez cały system edukacji, przez który przechodzimy, nasze całe dzieciństwo i tę młodą dorosłość, uczymy się tak naprawdę intuicyjnie.
0: Uczymy się intuicyjnie, dokładnie. Sami się uczymy tego, jak się uczyć z różnymi drobnymi, tak jak już wspominałam, podpowiedziami ze strony nauczycieli, którzy mogą nam przemycać jakieś techniki uczenia się, bądź czasem sami, już licealiści czasem sami przecież sięgają do literatury, szukają jakichś podręczników, jak się uczyć, opanowywują różne mnemotechniki, czyli jakieś techniki ułatwiające zapamiętanie określonego materiału, więc tak, ale robimy to sami i jedni to robią lepiej, drudzy gorzej. Więc z jednej strony możemy opanować skuteczniejsze bądź mniej skuteczne strategie uczenia się, ale z drugiej strony jeszcze różnimy się tak zwaną, czasem mówimy od giętkości strategicznej, czyli takiej umiejętności dostosowywania strategii uczenia się do tego, czego mamy się nauczyć. I też jedni sobie z tym radzą lepiej, a inni gorzej. Czyli mówimy o takich uczniach sztywnych strategicznie. To są uczniowie, którzy jakieś strategie uczenia się opanowali, ale stosują je do wszystkiego, bez względu na to, czy ta strategia akurat do tego materiału będzie odpowiednia, czyli uczą się dokładnie tak samo historii, jak i chemii na przykład. Oczywiście lepiej sobie będą radzić uczniowie tak zwani adaptacyjni strategicznie, którzy potrafią dostosować sposób uczenia się do tego, czego się akurat mają nauczyć.
1: Czy to zależy od osobowości studenta, czy raczej od tego, jakiego akurat miał szczęście mieć wykładowcę? Mówię o tej zdolności do adaptacji.
0: Zdolność do adaptacji raczej będzie zależała od różnych doświadczeń. Jeśli miał właśnie różnych nauczycieli, którzy wymagali od niego różnych sposobów opanowywania materiału i w różny sposób to weryfikowali, no to oczywiście będzie ten uczeń miał tutaj większe szanse rozwinąć tę adaptacyjność, tak zwaną strategiczną. Natomiast jeśli chodzi o różnice indywidualne, które tutaj pani zapytała, co z osobowością, to ja też dość śledzę uważnie, co wiemy z badań na temat roli różnic indywidualnych w osiągnięciach szkolnych i akademickich i widzę różne trendy, jakie na przestrzeni wielu lat się pojawiają, czyli właśnie w czym my doszukujemy się tych różnic, od czego to zależy, że jeden uczeń będzie uczniem piątkowym, a drugi będzie sobie radził wychodził dużo gorzej. Czy właśnie od jakichś cech indywidualnych, czy od poziomu inteligencji, czy od cech osobowości, temperamentu, czy czegoś jeszcze innego, czy być może od jego aktywności, od strategii, jakie on stosuje i sposobów uczenia się. I widzę, że teraz właśnie jest duży nacisk na tę aktywność, że zwraca się uwagę, że to jednak od aktywności ucznia zależy, czy on się będzie uczył, jakie on będzie miał osiągnięcia, czyli jakie on strategie stosuje, czy potrafi je dostosować do materiału. A jeśli chodzi o cechę osobowości, która jest tutaj kluczowa i w badaniach potwierdza się, że faktycznie ona przekłada się na osiągnięcia szkolne czy akademickie, no to jest sumienność numer jeden. Uczeń sumienny będzie się miał lepsze osiągnięcia, ale to chyba nas nie dziwi, nic nadzwyczajnego nie powiedziałam, no bo ale dlaczego? No nie ta cecha przełoży się na jego osiągnięcia, tylko to, że on będzie pilnie się uczył.
1: Powtarzał, jeszcze raz powtarzał.
0: Tak. Oczywiście tak, wykonywał wszystkie zadania, jakie są polecone, ćwiczenia, które należy wykonać.
1: No dużo się mówi o tych współczesnych metodach uczenia się, nowych technologiach, ale tak koniec końców, to wychodzi na to, że mamy XXI wiek, ale wciąż to samo jest najważniejsze, czyli powtarzanie i motywacja.
0: Powtarzanie i motywacja, oczywiście, że tak. Co się zmieniło, możemy powiedzieć? No zmieniło się to, że dawniej jednak dostęp do informacji nie był taki prosty, szybki i łatwy, tak? Więc dużo więcej musieliśmy zapamiętać, no bo inaczej trzeba było iść do biblioteki, sprawdzić w encyklopedii, to mogłoby zająć bardzo dużo czasu, więc lepiej było to wiedzieć. Teraz, jeżeli mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki, no bo na wyciągnięcie smartfona, no to oczywiście trudniej jest młodych ludzi zmotywować do tego, żeby oni zapamiętywali dużo informacji i uczyli się. Ponieważ nawet jak ktoś wszystko wie, a drugi to, nie wiem, wyszuka w smartfonie, to ten, który wie, jakby nie jest odbierany jakoś lepiej. Jakby wiedza trochę traci na prestiżu posiadanie wiedzy. Ale to nie jest tak, że to, że ta wiedza jest teraz tak dostępna, to my nie musimy niczego zapamiętywać. Bo oczywiście dostęp do wiedzy jest łatwiejszy, ale no kluczowe jest to, żebyśmy umieli ją wykorzystać w rozwiązywaniu problemów. I musimy coś już wiedzieć, żeby te problemy móc rozwiązywać, bo jeżeli my dopiero wystartujemy od wyszukania informacji, zrozumienia ich i dopiero potem wykorzystania ich do rozwiązania problemu, no to będzie to bardzo czasochłonne. Więc jakieś podstawy oczywiście musimy wiedzieć, więc nie uciekniemy od zapamiętywania, od powtarzania.
1: No ale ten proces, który się jednak zmienił, czyli ta szybkość, no i jednak mniejsza droga do osiągnięcia tej wiedzy wpływa na to. No bo ja sobie tak myślę, że wcześniej no jednak trzeba było wyciągnąć tę wielką księgę, wielką najczęściej, no i znaleźć to hasło, myśleć o nim może trochę dłużej. Czy no sam ten proces sięgania po wiedzę już gdzieś tam nas uczył, a w tym momencie no tylko wpisujemy hasło w czata GPT, no i wszystko już mamy.
0: Czata GPT to może jest jeszcze inna rzecz, dlatego że jak w tej encyklopedii sprawdziliśmy jakiś termin, no to mieliśmy pewność, że to jest informacja rzetelna. Natomiast niestety czat GPT nam może wygenerować różne informacje, które niekoniecznie będą rzetelne.
1: No tak, zgoda. No to w takim razie skupmy się na źródle, które wiemy, że jest rzetelne. Są takie strony oczywiście, słowniki online, które wiemy, że mówią prawdę, a skupmy się na tym całym procesie.
0: To jeżeli mamy coś poszukać, iść do biblioteki, sięgnąć po książkę, która waży kilka kilogramów, zdjąć ją i wyszukać tam jakiegoś terminu, a znalezienie tego samego terminu przez Google w jakimś tam słowniku, to tak naprawdę to jest bez znaczenia, tak? No bo tutaj i tutaj sięgnęliśmy, jedyny plus tutaj zajęło nam to przez użycie nowych technologii, zajęło nam to dużo mniej czasu, którego zaoszczędziliśmy. Więc jak najbardziej to samo wyszukanie tej informacji, czy ona jest łatwiejsze, czy trudniejsze, nie ma znaczenia, że jak się bardziej wysilimy i więcej czasu nam to zajmie, to więcej zapamiętamy. Nie. Pytanie, co my później zrobimy z tą informacją.
1: No i z tym całym czasem, który zyskaliśmy, nie musimy do tej biblioteki wychodzić, tych tomów dźwigać, no więc mamy czas. Na co najbardziej efektywnie można w nauce wykorzystać czas?
0: Na powtarzanie, ale na powtarzanie odpowiednie. Czyli na powtarzanie, taki najczęstszy błąd, proszę Państwa, w uczeniu się polega na tym, że my czytamy po raz kolejny dany materiał. I to jest najmniej skuteczna metoda, ponieważ jeżeli spojrzymy na to, jak działa nasza pamięć, to możemy w niej wyróżnić trzy fazy. Pierwsza faza to jest zapamiętywanie. Jak już coś zapamiętamy, no to musi zostać jakoś przechowane w naszej pamięci. No i jest ta trzecia faza, faza przypominania, tak? Która jest nam potrzebna na egzaminie w sytuacji, kiedy ktoś nas odpytuje z tego, czego się nauczyliśmy. I teraz, jeżeli my podczas uczenia się koncentrujemy się wyłącznie na fazie zapamiętywania, no bo tylko w koło Macieju czytamy dany materiał, no to jakby kompletnie nie utrwalamy tej fazy przechowania, czyli nie utrwalamy przechowanych treści, No i wreszcie w ogóle nie odnosimy się do tej fazy przypominania, a powinniśmy się na niej koncentrować, bo nikt nas z zapamiętywania, czyli z czytania nie będzie egzaminował. To już nas egzaminowali w szkole podstawowej, już wiedzą, że umiemy czytać. Natomiast jeżeli się uczymy, nie wiem, w szkole średniej, jeżeli się uczymy na studiach, no to cały czas ucząc się powinniśmy się zastanawiać, ale w jaki sposób ja będę musiała wydobyć tę informację podczas egzaminu, czy to będzie test ABCD, czy to będą pytania otwarte, czy to będzie egzamin ustny. I powinnam, ucząc się, od razu sprawdzać, ile się nauczyłam. Czyli jakby powtarzać materiał, koncentrując się na tej fazie przypominania. Cały czas mówić to, czego już się nauczyłam. Próbować komuś to wyjaśnić, czego się nauczyłam. Wymyślać pytania i odpowiadać na nie. Tak? Czyli cały czas sprawdzać, czy i ile już się nauczyłam, a nie czytać po raz kolejny, ponieważ wtedy dalej nie wiemy, czy już się nauczyliśmy, czy się jeszcze nie nauczyliśmy, czy myślami nie byliśmy już bardzo daleko, a tutaj jakby oczami po tym tekście tylko wodziliśmy trochę bezmyślnie. Czyli ucząc się od razu wydobywać z pamięci te informacje na różne sposoby. Im więcej sposobów wymyślimy wydobywania informacji z pamięci, tym mniejsza szansa, że nas ktoś zaskoczy na egzaminie.
1: No i tutaj ten stary sposób odpytywania przez mamę, tatę. To może w szkole podstawowej, a później no, odpytywać może też nas kolega, koleżanka ze studiów.
0: Ale odpytać nas też może ChatGPT. My możemy mu wrzucić ten materiał, którego się uczyliśmy i powiedzieć, wymyśl mi z tego egzamin, wymyśl mi z tego test ABCD, wymyśl mi z tego pytania otwarte i odpowiadać na te pytania. I to jest fajne użycie narzędzi wykorzystujących AI do nauki. Niech nam wymyśli z tego quiz, a my sprawdzimy, czy w takim razie nauczyliśmy się, bo potrafimy go rozwiązać, czy nie potrafimy.
1: No i też od razu poznaliśmy może sekret pani doktor na formułowanie egzaminów dla studentów?
0: Być może też. Ja powiem, że układanie egzaminu wersji na pierwszy termin, na drugi termin dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych, osobno, to jest proces długotrwały i bardzo żmudny, więc czemu nie? Oczywiście zawsze trzeba zweryfikować to, co ten czat nam wymyśli, ale jak najbardziej. To jest sensowne, więc jak ja bym miała spojrzeć na to, do czego my możemy wykorzystać narzędzia AI w pracy nauczyciela akademickiego, no to na pewno do przygotowania się w ogóle do zajęć, do zrobienia fajnej prezentacji multimedialnej, prezentacji, która będzie też ładna i taka w jednym stylu, ponieważ jak użyjemy do tego odpowiedniego narzędzia, to wszystkie obrazy, które tam się pojawią, one będą w jednym stylu niż jak żeśmy gdzieś szukali w internecie, sprawdzali, czy mamy prawo użyć tego obrazu, czy nie, no to każdy ten obrazek, że tak powiem, z innej parafii, jak to się mówi, każdy inaczej wyglądający, a teraz możemy sobie zrobić piękną, spójną prezentację, która będzie dużo lepsza też w odbiorze dla osób studiujących, czy dla odbiorców ogólnie tej prezentacji. Możemy użyć też tych narzędzi, żeby zrobiły jakieś streszczenia, notatki, skrypty dla studentów, więc to są bardzo fajne, czy też, żeby ich zaktywizować na zajęcia, no też możemy jako wykładowcy wymyślać z AI różne quizy właśnie, różne gry edukacyjne do tego, które nam wzbogacą proces edukacyjny.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A ja jeszcze zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć na YouTube'a. Dr Anna Ziółkowska miała okazję przeprowadzić serię wykładów właśnie o skutecznych metodach uczenia się. Na YouTubie znajdziecie zapiski z tych nagrań, wykłady, a także prezentacje. To jest naprawdę masa wiedzy, która może pomóc w przyspieszeniu Wam tego procesu uczenia się. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, a ze mną i z Wami jest dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o skutecznych sposobach uczenia się. Ta motywacja jest to chyba jedna z głównych rzeczy, którymi muszą zajmować się w ogóle wykładowcy, ta motywacja.
0: Motywacja, tak. Oczywiście motywacja jest jednym z warunków skutecznego uczenia się. Żeby się czegoś nauczyć, musimy chcieć się tego nauczyć i to jest niby oczywiste, ale należy o tym pamiętać. Przystępując do nauki, zadać sobie pytanie, po co ja się tego uczę? I odpowiedzi mogą być różne, bo mnie to fascynuje, super. I wtedy jesteśmy bardzo zmotywowani i kierujemy się motywacją wewnętrzną, bo to jest coś, co jest naszą pasją, co nas fascynuje, super. Ale czasami sobie odpowiemy na to pytanie, muszę się tego nauczyć, bo muszę zdać egzamin. I wreszcie nigdy więcej nie musieć się tego uczyć. To też jest jakaś motywacja. I to jest, proszę Państwa, bardzo też ciekawe, dlatego że z badań wynika, że bez względu na to, czy my jesteśmy zmotywowani wewnętrznie, czyli tak jak właśnie powiedziałam, że kierujemy się jakąś, nie wiem, pasją, własnymi zainteresowaniami i wtedy oczywiście dużo chętniej uczymy się jakiegoś materiału, czy jesteśmy zmotywowani zewnętrznie, bo boimy się, że oblejemy egzamin, bo boimy się, że rodzice będą źli, jak dostaniemy dwóje w szkole i tak dalej.
1: Tak intuicyjnie pomyślałam na początku, że ta wewnętrzna motywacja jednak będzie na dłuższą metę skuteczniejsza. Okazuje się, że nie.
0: W przełożeniu na wyniki nauki ona będzie działała dokładnie tak samo. Oczywiście, że będzie przyjemniej nam się uczyć, jak się uczymy z pasji, niż jak się uczymy ze strachu przed oceną, ale dokładnie w zdaniu jakiegoś tam egzaminu, jeżeli to tak patrzymy na to z perspektywy, że mam się czegoś nauczyć i ktoś zweryfikuje, czy się nauczyłam, nie będzie przełożenia. Jak pani mówi o dłuższej perspektywie, jasne, no bo jak będzie się kierować tylko zewnętrzną motywacją, no to tak jak mówię, no to to nam pomoże zaliczyć jakiś egzamin tu i teraz, ale prawdopodobnie nie będziemy już do tego nigdy wracać, bo osiągnęliśmy swój cel. Więc cele są różne, ale przełoży się to dokładnie tak samo tu i teraz.
1: Ta motywacja wewnętrzna kojarzy mi się z przyjemnością, a ta zewnętrzna ze stresem.
0: Trochę tak może być, ale to jest pocieszające, że jedna i druga działa tak samo, tak? Bo to możemy sobie myśleć, że nawet jeżeli mnie nie fascynuje, nie wiem, historia, to ja i tak się jej nauczę skutecznie. Nawet jeśli sobie tylko na to spojrzę tak, dobrze, chcę się tego nauczyć, bo chcę to zaliczyć i mieć głowę. To też mi pomoże.
1: Z motywacją często związana jest w ogóle wiara w to, że jestem w stanie się nauczyć. Bo jeśli nie wierzymy, no to też ta motywacja jest bardzo niska.
0: Oczywiście tak, czyli jak zaczęłam od tego, że motywacja jest jednym z warunków skutecznego uczenia się, no to pozostałe dwa, może ich być oczywiście więcej, ja akurat sobie mówię o trzech warunkach skutecznego uczenia, czyli pierwszy, muszę chcieć się tego nauczyć, drugi, muszę potrafić się tego nauczyć i ja muszę mieć przekonanie, że potrafię, bo jeśli ja od razu wyjdę z założenia, nie, ja nie umiem się tego nauczyć, ja tego nie rozumiem, no to oczywiście, że się nie nauczę, tak? Więc tutaj w tym potrafię się tego nauczyć, zarówno mamy umiejętności uczenia się, czyli strategię uczenia się, ale też przekonanie o własnej skuteczności w kontekście uczenia się, tak? To jest też bardzo, bardzo ważne, czy ja właśnie wierzę w to, że potrafię się tego nauczyć.
1: Dużą rolę odgrywają też w tym nauczyciele, wykładowcy. Uczyłam się w liceum w szkole humanistycznej, no i tam nauczyciel fizyki z gruntu uważał, że my się po prostu i tak tej fizyki nie nauczymy. No więc koniec końców, rzeczywiście ja z fizyki nic nie pamiętam, no więc takie zewnętrzne motywacje też potrafią być bardzo negatywne.
0: Niestety tak i czasami rodzice też mimowolnie zupełnie mogą dziecku właśnie obniżyć jego przekonanie w to, że potrafi się czegoś nauczyć. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że dziecko dopiero zaczyna chodzić do szkoły, wszystko go na razie fascynuje, cieszy się, że dostało pierwsze zadanie domowe i ma narysować szlaczki i na razie wszystko jest jeszcze takie ach i wow. Później gdzieś ta motywacja powoli zaczyna się obniżać. No i możemy sobie wyobrazić sytuację, że dziecko zaczyna się uczyć matematyki, nie bardzo mu to idzie, nie bardzo potrafi dodać 1 do 2 i mama mówi, ale to nie, to ty się nie przejmuj, bo ty matematykiem to po mamusi nie będziesz. I teraz no, to jest tekst, który może się pojawić zupełnie mimowolnie, no ale teraz jak sobie spojrzymy na to, jak taki tekst może działać na dziecko, no to on go nie motywuje do nauki, tak? No bo mama nie była dobra z matematyki, to ja też nie będę dobra z matematyki, to po co ja się mam starać? No genów sobie nie wymienię, tak? No, więc trochę do tego to się sprowadza.
1: Czy to jest rzeczywiście tak, że jedna grupa jest humanistami, druga grupa jest ścisłowcami i koniec i już nie można wyjść z tych ograniczeń?
0: Nie, nie, to tak nie jest, bo jeśli spojrzymy sobie na programy nauczania, czy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, no to te programy przecież są zbudowane na bazie polskiej ramy kwalifikacji, która powstała na bazie europejskiej ramy kwalifikacji, która nam określa, co absolwent danego poziomu nauczania, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej, czy studiów, jaką on ma mieć wiedzę, jakie umiejętności i jakie kompetencje społeczne. I teraz oczywiście ta rama jest tak określona, że każdy absolwent danej szkoły ma je osiągnąć. Na bazie tego są budowane programy, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. W związku z tym, no ten program, jeśli jesteśmy w szkole podstawowej, jest tak zbudowany, że każdy absolwent szkoły podstawowej się tego jest w stanie nauczyć.
1: Oczywiście... To pocieszające jest w zasadzie, że system edukacji bardzo w nas wierzy.
0: Dokładnie tak, więc to nie jest tak, że ja jestem humanistą, to ja się nie nauczę matematyki na poziomie szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. No nie, jeśli chcę skończyć tę szkołę, to ja się muszę tego wszystkiego nauczyć, bo inaczej jakby ta szkoła nie ma prawa mi dać dyplomu jej ukończenia, jeśli tych efektów uczenia się nie osiągnęłam. I podobnie jest ze szkołą średnią, później ze studiami. No studia oczywiście już są sprofilowane i już je możemy wybierać ze względu na jakieś swoje predyspozycje, ale do tego momentu, no to wszyscy jesteśmy na tym samym jakby poziomie i no i wszyscy jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Czasem to jest taka nasza blokada też, że my się jakby sami określimy, ja jestem humanistą, to ja się tego nigdy nie nauczę. I to, co powoduje takie myślenie, że ja się nie staram tego nauczyć, po prostu. Ja nie próbuję zdobyć jakąś strategię uczenia się, która mi umożliwi zrozumienie tego materiału i nauczenie się, tylko ja po prostu odpuszczam. No i robi się błędne koło, no odpuszczam, no to siłą rzeczy się tego nie uczę, no więc utwierdzam się w przekonaniu, że nie mam tych predyspozycji. A być może wcale tak nie jest, tylko po prostu nigdy nie włożyłam tyle wysiłków w to, żeby opanować ten materiał.
1: Wróćmy do motywacji. System nagród może zadziałać, takich osobistych. Ja sobie sama dam nagrodę, jeśli się czegoś nauczę.
0: Zawsze. Zawsze, tak. Wzmocnienia, nagrody działają zawsze i właśnie warto to robić. Czyli warto sobie samemu planować jakieś nagrody, jakieś wzmocnienia za to, że czegoś się nauczymy. Czyli bardzo ważne jest, żeby planować swój proces uczenia się. Że na przykład dzisiaj nauczę się tego i tego. I jeśli się tego nauczę, to nie wiem, to pójdę do kina wieczorem. Jak się nie nauczę, to nie pójdę za karę. I to zawsze będzie działało. Czyli jeżeli sama siebie będę wzmacniać za pewne sukcesy w nauce. Tylko tutaj znowu, ja muszę sprawdzić, czy naprawdę się tego nauczyłam. Czyli nie chodzi o to, że ja 3 razy przeczytam rozdział z książki i sobie pomyślę, okej, już się nauczyłam, to idę do kina. Bo na razie to tylko wiem, że 3 razy go przeczytałam. Ale muszę faktycznie sprawdzić, czy się tego nauczyłam. Czyli właśnie odpowiedzieć na jakieś pytania, nawet te z podręcznika, wymyślić sama jakieś pytania, komuś opowiedzieć o tym. Jeśli mam pewność, że tego się nauczyłam, no to wtedy należy faktycznie się za to jakoś wzmocnić.
1: Skupię się na tym słówku jednym dzisiaj, bo powiedziała pani, jeśli dzisiaj się tego nauczę, no to pójdę do kina. Ten czas i to, w jaki sposób sobie go ograniczymy, wyznaczymy na nauczenie się danego materiału, też jest ważne w osiągnięciu właśnie sukcesu edukacyjnego?
0: Jak najbardziej. Bardzo ważny jest ten czas. Oczywiście nie możemy też tego przeszacować. Tutaj, skoro poruszyła pani ten czas, to ważne jest też to, że skuteczniejsze uczenie jest rozłożone w czasie niż skomasowane. I na to mamy też dowody naukowe. Czyli jeżeli na przykład ktoś zaplanowałby sobie, że się będzie czegoś uczył przez 3 godziny w poniedziałek, a druga osoba, że tego samego będzie się uczyła godzinę w poniedziałek, godzinę we wtorek, godzinę w środę, to ta druga osoba osiągnie lepsze rezultaty. Ponieważ jak się bardzo długo uczymy w ciągu jednego dnia, czyli stosujemy to tak zwane uczenie skomasowane w czasie, no to w pewnym momencie już nasz mózg zaczyna produkować pełne białka, które uniemożliwiają dalsze zapamiętywanie materiału. To ma chronić przed przeciążeniem poznawczym nasz układ nerwowy. W związku z tym tego nie przeskoczymy. I to jest, jak mówimy o tych słynnych 3 czy 4 Z, zakuć, zdać i zapomnieć, no to do tego się to może sprawdzić, tak? Ale na pewno, jak mówimy o skutecznym uczeniu, no to chodzi nam o to, żeby zapamiętać na dłużej. No to wtedy nie ma to szans. Czyli rozkładać w czasie i na pewno to jest skuteczniejsze. Nie robić tak, żeby przed egzaminem uczyć się całą noc, bo wtedy nawet jak zdamy, no to później nam to wyczyści się umysł bardzo szybko.
1: A dawanie sobie takich wyzwań, to znaczy spróbuję się tego nauczyć w 2 godziny, jest w stanie zmotywować nas do intensywniejszej, bardziej efektywnej nauki?
0: Może tak się zadziać, dlatego że może się wtedy zadziałać taki efekt samospełniającego się proroctwa. Jeśli ja wierzę, że się tego nauczę w jakimś określonym czasie, to tak się może zadziać i to na pewno będzie działało motywująco, niż jak sobie powiem, nie, na pewno się tego nie nauczę, nie potrafię, nie wiem, nie rozumiem, nie dam rady, tak? Więc bo wtedy też zadziała samospełniające się proroctwo, które sprawi, że faktycznie tego się nie nauczę. Więc wiara w siebie, wiara, że jestem w stanie się tego nauczyć, na pewno nam pomoże.
1: Mówiąc współcześnie o metodach uczenia efektywnego, mówimy to o takich starych prawdach cały czas, czyli o tej motywacji, o tym, że trzeba jednak powtarzać, o tej wierze w siebie. Co jeszcze do tego zostało, takich podstawowych zasad, które od lat się jednak nie zmieniają, dołożyłaby pani?
0: Wysiłek.
1: Ale fizyczny?
0: Wysiłek wkładany podczas nauki. Nie fizyczny, poznawczy, bardziej poznawczy. Faktycznie jest tak, że im więcej wysiłku włożymy w trakcie uczenia się, im bardziej przetworzymy dany materiał, którego uczymy się, nim sobie wymyślimy trudniejsze sposoby sprawdzania, czy już się nauczyliśmy, czyli na przykład uczymy się o ptakach z ornitologii, uczymy się o jakichś tam ptakach, klasyfikację tych ptaków i różne rzeczy na temat ptaków. I teraz oczywiście ja mogę później sprawdzać, czy już się nauczyłam, czyli według tej klasyfikacji, tak jak to było w podręczniku, sobie mówię, że tam ptaki, nie wiem, które odlatują do ciepłych krajów, czy nie odlatują, i sobie je wymieniam i próbuję przypomnieć wszystkie informacje, które oni

0: Przerzucam, to wszystko wiem, ale nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy, że wiem tu i teraz, ale egzamin będzie w środę, czy w poniedziałek, czy kiedyś tam, wtedy już mogę tego nie pamiętać. Natomiast jeżeli idzie nam jak po grudzie i sobie myślimy, Jezu, nie nauczę się tego, jakie to jest skomplikowane i wkładamy coraz więcej wysiłku i próbujemy komuś wytłumaczyć, żeby sprawdzić, czy już się nauczyliśmy, na pewno osiągniemy dużo lepsze wyniki po prostu.
1: A ja wrócę do tego wysiłku fizycznego, będę się tego trzymać. Jednak ta nauka kojarzy się z siedzeniem godzinami w jednej pozycji. Czy to na pewno jest najlepsza forma nauki?
0: Dobrze, że pani poruszyła ten temat. Ja śledziłam bardzo mocno literaturę historyczną w tym zakresie, ponieważ to jest też jeden z obszarów moich zainteresowań. I czytałam takie pierwsze z podręczników, które się pojawiły w języku polskim, jeszcze w XIX wieku albo i wcześniej, na temat tego, jak się uczyć. I to, co mnie zaskoczyło trochę, czyli czym się różnią te podręczniki, jak się uczyć XIX-wieczne czy jeszcze starsze od tego, co wiemy teraz z literatury, to różnica podstawowa jest taka, że wtedy ogromną rolę przykładano właśnie do tego, o czym pani mówi, czyli mówiono, zanim się nauczysz, to wywiedź pomieszczenie, w którym się nauczysz, jak się skończysz uczyć, to wyjdź na zewnątrz, więc bardzo dużą rolę przykładano do tak zwanej wtedy higieny psychicznej, o której dużo mówiono i faktycznie tak, no, powinniśmy rzeczywiście przed przystąpieniem do nauki przygotować to miejsce, w którym się mamy uczyć, czyli po pierwsze wyeliminować wszystkie dystraktory. Wyłączamy komórkę, wyłączamy jakieś wszelkie, nie wiem, komputery, czyli wszystko, co nas może rozpraszać, bo nagle tu jakiś komunikat, tu jakiś SMS, tu jakieś coś i niby się uczę, no ale dobrze, to sprawdzę, a to odpiszę szybko. No to też nie będzie miało dobrych efektów, no bo będziemy co chwilę rozproszeni, co chwilę będziemy przerzucać uwagę na jakieś inne źródła. I oczywiście, jeśli przygotujemy to, żeby siedzieć przy tej nauce, nie garbić się wtedy i tak dalej, no to też jest to zdrowe. Czy jak na przykład musimy się uczyć, dajmy na to historii i chemii, bo mamy jutro dwie klasówki, no to też zrobić przerwę między tą chemią i historią, wyjść gdzieś na zewnątrz, żeby się właśnie przewietrzyć, żeby przez chwilę odetchnąć i zrobić coś zupełnie innego.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
2: A na koniec zachęcę Was jeszcze do tego, byście zajrzeli na kanał YouTube'owy Uniwersytetu SWPS. Tam znajduje się mnóstwo fascynujących wykładów, podcastów, które otwierają nam oczy na świat. Między innymi wykład 10 przykazań skutecznego uczenia się dr Anny Ziółkowskiej. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
3: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Nuda, depresja, ciekawość, chęć złamania reguł, bunt, samotność, presja rówieśnicza, nadmierne obciążenie nauką i stres, postawa teraz albo nigdy, chęć utraty wagi czy podatność genetyczna. To 10 powodów, dla których młodzież sięga po dopalacze czy narkotyki. Tych powodów na pewno jest więcej, ale te akurat znalazłam na stronie jednego z ośrodków prowadzących terapię dla uzależnionej młodzieży, bo okazuje się, że coraz więcej młodych osób sięga po różne używki. Leki, papierosy, e-papierosy, alkohol, no i właśnie po narkotyki.
2: Jest jakaś interwencja, rodzice zawożą do jakiejś poradni, wręcz czasem przeszukują internet i na drugi dzień już wywożą dziecko do jakiegoś ośrodka, płacą często mnóstwo pieniędzy, gdzie to jest moment, że nie jest jeszcze uzależnienie i można podjąć zupełnie inną interwencję, która również może być skuteczna.
1: O programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać, o narkotykach, o tym, kiedy młodzież po nie sięga, dlaczego, jak się z tego nałogu uwolnić i co my dorośli możemy zrobić, by dzieciakom pomóc. Beata Korzeniowska, zapraszam na spotkanie z moim gościem.
2: Robert Ryjniak, pracownia rozwoju osobistego i psychoterapii. Właśnie jesień na przykład, to jest czas, kiedy w poradniach pojawia się najwięcej nowych przypadków, czyli na przykład

0: przykład tych młodych ludzi, którzy no jeszcze wcześniej nie korzystali z pomocy, a na przykład koniec września, październik okazuje się, że nie bardzo chcą wrócić do tej szkoły, albo że obracają się w innym gronie znajomych, przyjaciół i, no i ta pokusa spowodowała, że no niektórzy z nich bardzo łatwo się wkręcają w to, że to używanie, picie staje się coraz bardziej regularne i wydaje się młodym ludziom, że no ten świat już nie jest, czy nigdy nie będzie taki jak kiedyś, że zawsze, kiedy będzie bez narkotyku, bez alkoholu, będzie się wydawał szary, napięty, trudny do ogarnięcia, no i ta tęsknota za byciem pod wpływem będzie bardzo silna.
1: Co my jako rodzice możemy zrobić? Siadamy z dzieckiem i mówimy, tego nie, tego też nie rób i tego nie bierz.
0: No to są takie rzeczy, których z reguły młodzi ludzie nie lubią, tak? Czyli mamy tu jakiś, no właśnie, jakiś taki okrągły stół, gdzie my chcemy przekazać jakieś tam informacje swoim pociechom, ale generalnie chodzi o przygotowanie do każdej takich sytuacji, jakby w całym procesie wychowawczym. Tak naprawdę młodzi ludzie powinni być no miesiące czy lata wcześniej przygotowani do tego, że takie rzeczy następują, że takie pokusy mogą się pojawić. Myślę sobie, że te rozmowy powinny być cedzone, tak, w różnych sytuacjach, gdzieś tam właśnie są jakieś doniesienia medialne, coś o tym słychać, coś się tam wydarzyło, czy mamy tam co jakiś czas przecież informacje, że tutaj gdzieś jacyś młodzi ludzie przedawkowali narkotyki gdzieś z terenu Polski, ale też dużo rzeczy się dzieje tutaj w naszym regionie, gdzie te nowe substancje, które pojawiły się na rynku, no niestety no zbierają takie okrutne żniwo, bo to nie chodzi tylko o jakieś problemy psychiczne, ale po prostu też o poważne konsekwencje zdrowotne i utratę życia młodych ludzi z powodu przedawkowania. Więc to są zawsze takie okazje, żeby porozmawiać i powiedzieć, wiesz, Krzysiek, martwię się, nie? Bo boję się, że na przykład możesz mieć też kontakty z takimi osobami czy z takimi substancjami i naprawdę zależy mi na tobie, kocham cię i no, nie chciałabym, żebyś wkroczył na taką drogę. Nie unikać tego tematu, bo z moich doświadczeń takich praktycznych w gabinecie, w terapii, jakby wynika, że młodzi ludzie, którzy mają już poważne problemy w wieku 14 czy 15 lat z narkotykami, oni mieli pierwsze próby, mając 10 lat, 9, że tego spróbowali. To oczywiście były incydentalne sytuacje, ale jeżeli im się jakoś tam udało, nie ponieśli z tego powodu żadnych konsekwencji, to później za 2-3 lata próbują znowu. Uczą się używać tych używek, bo często dorośli myślą sobie, że jak jest taki pierwszy moment, że ktoś tam zapali papierosa i się nim zadławi i będzie kaszlał i będzie mu niedobrze, zwymiotuje, to tylko na pewno to odstraszy. No nic bardziej mylnego, bo najczęściej te pierwsze eksperymenty z alkoholem, narkotykami, papierosami nie są zbyt przyjemne dla młodych ludzi, ale po to mają swoich rówieśników lub starszych kolegów, koleżanki, którzy ich trenują w tym, jak tego używać, żeby to sprawiało większą przyjemność i rzadko się zdarza, żeby młody człowiek zraził się do jakiejś używki po pierwszym niepowodzeniu, bo mu było na przykład niedobrze. No i potem próbuje dalej, więc ja myślę sobie, że rozmawiamy z dziećmi o używkach wtedy, kiedy one zaczynają pytać. Oczywiście dostosujemy to do wieku i do poziomu, ale za każdym razem, żeby wyrażać swoją dezaprobatę dla używek, swój niepokój czy martwienie się o dziecko, gdyby się okazało, że ono by miało z tym do czynienia. Czyli staramy się opóźnić jak najmocniej ten wiek inicjacji.
1: No a teraz zakładamy, że rozmawialiśmy albo nie rozmawialiśmy, bo dziecko nie pytało. Ale dziecko, 15-latek, wraca do domu i ewidentnie widać, że jest pod wpływem.
0: No to pierwszą zasadą, której warto się trzymać, to to, żeby zadbać o bezpieczeństwo dziecka i nie prowadzić dyskusji, kiedy jest pod wpływem. Że bezpieczeństwo po pierwsze to jest najważniejsze, żeby zadbać, żeby obserwować jego reakcję i tak dalej, bo jeżeli zaczynamy dyskusję, co ty zrobiłeś, co piłeś i tak dalej, to najczęściej dochodzi do eskalacji emocji z obydwu stron, bo nie zawsze jest tak, że dziecko na przykład przegięło, jak to się mówi, czy upiło się i tak dalej, bo to planowało, nie? Różne są okoliczności ku temu, że rzeczywiście potem to widać, bo z reguły reguły nastolatki starają się to ukrywać przed rodzicami, czyli gdzieś tam spożywają alkohol, przeczekują, sprawdzają też po drodze, jak to na nich zareaguje, ile mogą wypić, żeby jak szybko dochodzą do siebie. Też pamiętajmy, że ten metabolizm nastolatka jest bardzo ekspresowy, więc jest jakiś moment, że oni bardzo mocno mogą być pod wpływem i kilka godzin później jakby wyglądają w miarę normalnie. Może to tak być, że młodzi ludzie będą na przykład używali różnych substancji od rana, rodzice, kiedy będą w pracy, i kiedy oni wracają, oni już też wracają, albo jeszcze leżą w łóżku i rodzice mają wrażenie, że oni nic nie robili, że cały czas spali i tak dalej, nie? Oni po prostu już się położyli, żeby dojść do siebie i wrócić do tematu na drugi dzień na przykład, tak? Opowiedzieć o sytuacji, jak to wyglądało, jak to dziecko się zachowywało, co mówiło, jakie to wywarło na nas wrażenie. Na początku się pewnie rodzice wkurzyli, zdenerwowali. Wcześniej może się martwili, bo na przykład nie ma długo dziecka, nie wraca, nie odbiera telefonu. To są takie typowe sytuacje. Jest dziesiątki nieodebranych połączeń lub tryb samolotowy, bo ten nastolatek, który właśnie imprezuje, nie ma wcale ochoty rozmawiać. Rodzic później się martwi, wyrywa sobie włosy z głowy, siwieje, wygląda przez okno, jest północ, pierwsza, druga, nie ma tego nastolatka. I kiedy on wraca i jest, jak to się mówi, zawiany albo wcięty, albo odurzony na przykład z czymś, jest trzecia nad ranem, to natychmiast emocje rodzica z troski, martwienia się, lęku, niepewności przemieniają się w złość, agresję, różne słowa padają, które nie powinny paść, a dziecko widzi jak zwykle niezadowolonego, wściekłego rodzica i się od niego oddala, tak? Bo on się przed chwilą świetnie bawił. Rodzic o tym nie wiedział. Nastolatek nie zdawał być może sobie sprawy, ile tam tych substancji jest, albo że rodzice się martwią. W grupie rówieśniczej chce pokazać, że on tutaj ma dobre relacje i że w ogóle wyłącza telefon, żeby nie było, że tam jest kontrolowany przez mamę czy tatę. No i tak, dochodzi do eskalacji i właśnie takich różnych akcji, że później jest jakaś interwencja, rodzice zawożą do jakiejś poradni, wręcz czasem przeszukują internet i na drugi dzień już wywożą dziecko do jakiegoś ośrodka, płacą często mnóstwo pieniędzy, gdzie to jest moment, że nie jest jeszcze uzależnienie i można podjąć zupełnie inną interwencję, która również może być skuteczna.
1: Czyli jak? Szukać jednak pomocy specjalistów, czy na początek próbować samemu ten problem rozwiązać?
0: To znaczy, zanim dziecko wchodzi w okres dojrzewania, to generalnie powinny być wprowadzone różne zasady i normy dotyczące używek. No po pierwsze, rodzice nie mogą tego tolerować, ale jeżeli ta sytuacja zostanie jakoś tam złamana, ta zasada, to wtedy no, muszą być wcześniej ustalone konsekwencje, jakie są z powodu złamania tej zasady, na przykład nieużywania alkoholu czy narkotyków przez niepełnoletnią osobę. No i jeżeli te konsekwencje nie skutkują, albo po tym pierwszej jakby sytuacji, rozpatrzeniu tego, jakie były okoliczności, przyczyny i tak dalej, sytuacja się powtarza, no to oczywiście powinno się korzystać z pomocy osób, które zajmują się profilaktyką i terapią uzależnień. My od wielu, wielu lat mamy taką ofertę. Realizowany jest program wczesnej interwencji FRED, który jest krótką, taką szytą na miarę interwencją w stosunku do młodych osób, które są w fazie pierwszych eksperymentów czy pierwszych kontaktów z używkami, niezależnie czy to jest alkohol, czy różne substancje psychoaktywne, nielegalne leki, czyli tam, gdzie jest jakieś nadużycie i tam, gdzie to jest taki pierwszy czas, kiedy rodzice zmagają się z tym problemem. Oczywiście oni czasem mogą ujawnić, że pierwszy raz ktoś, ich dziecko było pod wpływem, ale dla tego dziecka to nie jest pierwszy raz, ale nie muszą tego rozstrzygać, tak? Czyli to jest pierwszy ujawniony fakt i wtedy rodzice mogą pójść ze swoim dzieckiem na taką rozmowę wstępną, gdzie rozmawiamy o okolicznościach danego zdarzenia, później jest rozmowa indywidualna z tym nastolatkiem, a następnie zaproponowany mu jest program, który jest w formie takich trzech spotkań. Razem mają one 8 godzin. No i to jest taki czas, kiedy w grupie rówieśniczej, pod okiem terapeuty, który nie jest tam takim prowadzącym, ale bardziej moderatorem, młodzi ludzie opowiadają o swoich doświadczeniach, swoich swoich poglądach na temat używek, rozmawiają o prawie, o konsekwencjach prawnych, zdrowotnych, rozmawiają o osobistych motywach sięgania, jak to się człowiek czuje w grupie rówieśniczej, jakie są przyczyny, efekty pozytywne i takie konsekwencje negatywne używania alkoholu bądź narkotyków. Rozmawiają na temat własnych ograniczeń, własnych mocnych stron, zasobów, żeby poznać siebie bardziej, też na tle grupy rówieśniczej, co takiego może być dla nich zasobem, czynnikiem chroniącym, a na co powinni uważać, bo jakie mają tendencje, które mogą w przyszłości wpłynąć na rozwinięcie się u nich uzależnienia. To wszystko jest w takiej formie warsztatowej, gdzie w zasadzie są może 2 lub 3 momenty, kiedy ten prowadzący ma 2-3 minuty na jakiś mikrowykład, ale wtedy, kiedy jakaś sytuacja jest nierozstrzygnięta. My nie doceniamy często młodych ludzi i mogę powiedzieć, że z reguły w takiej grupie 8 czy 10 nastolatków znajduje się 2-3 specjalistów od prawa, również od prawa do spraw nieletnich. Znajduje się 2-3 specjalistów z wiedzy na temat działania różnych substancji. Znajduje się 2-3 specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, którzy wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje. Sporo z nich ma doświadczenia czy obserwacje dotyczące ich rówieśników, którzy źle skończyli, którzy trafili do szpitala, na oddział psychiatryczny, do ośrodka terapeutycznego lub do ośrodka wychowawczego, którzy wpadli w konflikt z prawem. Oni potrafią przywoływać wszelkie takie różne sytuacje, które mogą się zdarzyć i myślę, że taki najistotniejszy element tego programu to jest to, że to jest wszystko zasób informacji i doświadczeń, które pozwalają młodym ludziom podejmować decyzje w oparciu o taką samoocenę i ocenę ryzyka związanego z używaniem i zadają sobie sami takie pytanie, czy ja na pewno chcę iść tą drogą, co powinienem zrobić, żeby jednak to się tak nie potoczyło, jak pogodzić chęć zabawy, doświadczania, eksperymentu, bycia w grupie rówieśniczej z tym, żeby to było wszystko bezpieczne. No i jak badania pokazały, które prowadziłem w całej Polsce, w 25 miastach, okazało się, że większość tych młodych ludzi zmienia swoją postawę wobec używek. Zmniejsza się używanie, palenie marihuany lub zaprzestanie w ogóle, że osoby, które trafiały do programu, miały najwięcej doświadczeń, jeżeli chodzi o na przykład picie czy upijanie się alkoholem. To u nich zmiany były diametralne, tak, że biorąc pod uwagę na przykład ostatnie pół roku, ci młodzi ludzie, którzy wcześniej potrafili upijać się co tydzień, to potem przez pół roku upili się raz. To jest bardzo duża różnica, bo też to wymaga od nich tworzenia takich bezpiecznych warunków, jeżeli już gdzieś tam idą na imprezę.
1: Program wczesnej interwencji FRED skierowany jest do grupy w wieku od 13, to jest przerażające, do 19 lat. Jeżeli dziecko zostało przyłapane na zażywaniu narkotyków, czy dopalaczy, albo na piciu alkoholu, może zostać skierowany do takiego programu, to jest dosłownie kilka godzin zajęć. A jak powiedział wcześniej mój gość, dr Robert Rejniak, terapeuta uzależnień, bardzo często po przejściu tego programu młodzież na dłuższy czas rezygnuje z używek.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet. Rocznie na świecie rozpoznaje się go u 1,5 miliona kobiet. 400 tysięcy umiera.
3: Coraz częściej chorują również kobiety młode.
1: To nie jedyna groźna choroba, z którą zmagają się coraz młodsze kobiety. To jest program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska, zapraszam. A moim gościem jest dr Wojciech Krypiński, specjalista ginekologii onkologicznej.
3: Najczęstszym nowotworem występującym u kobiet rzeczywiście jest nowotwór piersi.
4: W jaki sposób panie się dowiadują o tym, że są chore?
3: Niestety najczęściej dowiadują się już w przypadku zaawansowanej choroby, gdy same wyczuwają zmianę w piersi i jest to zmiana już o wysokim stopniu zaawansowania.
4: Co mogłybyśmy zrobić, żeby ewentualnie dowiedzieć się wcześniej?
3: Najlepszym sposobem jest wykonywanie badań profilaktycznych. Taka profilaktyka już zaczyna się od samo badania piersi, które najlepiej, żeby pacjentka wykonywała sobie przynajmniej raz w miesiącu. Kolejnym badaniem profilaktycznym powinno być przynajmniej raz w roku zbadanie gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych pachowych przez lekarza. Kolejną metodą profilaktyki jest wykonywanie badań USG przynajmniej raz na 2 lata, a Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi aktywny screening populacyjny wczesnego wykrywania raka piersi, który polega na wykonywaniu badań mamograficznych i takie badanie jest refundowane co 2 lata od 45 roku życia aż do 75 roku życia.
4: Od 45 roku życia, a pacjentki, które trafiają do szpitala z nowotworem piersi, są w jakim wieku?
3: No coraz częściej niestety ten wiek przesuwa się i coraz częściej chorują również kobiety młode. Także jakby oprócz tego screeningu mamograficznego, te wcześniejsze rzeczy, o których mówiłem, czyli samo badanie, badanie przez lekarza i wykonywanie USG piersi, powinno być wykonywane przez pacjentki już nawet od 25 roku życia.
4: Kiedy taka kobieta, nawet ta bardzo młoda, dowiaduje się, że coś jest nie tak, że w tych badaniach rzeczywiście wyszło, że tam jest jakaś zmiana. Co wtedy?
3: Kolejnym etapem diagnostyki jest wykonanie badania histopatologicznego. To w zależności od rodzaju zmiany, którą widzimy w badaniach obrazowych, może być biopsja cienkoigłowa lub biopsja gruboigłowa. I na podstawie wyniku histopatologicznego dalej pacjentka jest kierowana do leczenia w ośrodkach zajmujących się leczeniem chorobami piersi.
4: Jak wygląda takie leczenie? To jest chemia?
3: To wszystko zależy jakby od momentu, w którym nowotwór jest stwierdzany. W przypadku nowotworów o niskim stopniu zaawansowania klinicznego możliwe jest leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy i takie leczenie polega na wycięciu zmiany z piersi, pobraniu węzłów chłonnych do badania histopatologicznego tych węzłów wartowniczych i w zależności od wyników badań jest prowadzone leczenie uzupełniające radioterapią, brachyterapią. No w przypadku, gdy choroba jest wyjściowo już na wysokim stopniu zaawansowania klinicznego rozpoznana, przed operacją dosyć często potrzebna jest chemioterapia taka inducyjna w celu zmniejszenia masy guza w piersi, żeby operacja mogła być wykonana radykalnie.
4: Jakie kobieta ma szanse z tym nowotworem?
3: W tych dobrze rokujących nowotworach szanse na, można powiedzieć, pełne wyleczenie jest bardzo duże. Dalej idąc, jeżeli mamy nowotwór o negatywnych czynnikach prognostycznych, leczenie może wydłużyć znacząco jakby czas wolny od choroby. Tak jak w całej onkologii, jakby ten stopień zaawansowania klinicznego wyjściowy rzutuje później na to 5-letnie przeżycie.
4: Kiedy pacjentki pojawiają się w szpitalu, dowiadują się, są chore, muszą się leczyć, jak one są nastawione? Dla nich to jest wyrok?
3: No to zależy w dużej mierze od jakby stanu psychicznego pacjentki. No są pacjentki, które traktują od razu to jako wyrok, że nic nie da się zrobić z chorobą, no ale też jest dużo pacjentek gotowych jakby do walki i aktywnie chcą uczestniczyć jakby w tym procesie leczenia i są pozytywnie nastawione do procedur medycznych i leczenia.
4: Z taką kobietą chyba musi pracować nie tylko onkolog, nie tylko chirurg, ale też psycholog?
3: Tak, to najlepiej, żeby pacjentka była objęta taką interdyscyplinarną opieką, w którym na pewno dużą rolę by odgrywał psycholog. I tu też nie możemy zapominać jakby o rodzinie pacjenta, bo to można powiedzieć, że choroba nowotworowa zawsze dotyka całą rodzinę i taką opieką też czasami trzeba objąć członków rodziny pacjentki.
4: Nowotwór złośliwy piersi to jest u kobiet ten najczęściej diagnozowany i też najczęściej kobiety właśnie na ten nowotwór umierają. Mówi się też, że gdzieś rak piersi ma twarz bardzo młodej kobiety.
3: Niestety jakby no te rzeczy, o których gdzieś tam widzimy albo słyszymy najmniej korzystne, to są pacjentki młode, które dowiadują się w młodym wieku, że mają raka. I niestety jakby te młode pacjentki, które chorują na raka, najczęściej są związane z mutacjami genetycznymi, które predysponują do wystąpienia nowotworów. Czyli wiemy, że jakby przebieg rozwoju tej choroby będzie z góry niekorzystny dla pacjentek. To leczenie jest bardzo jakby takie agresywne i no, obciążające dla pacjentek. Z drugiej strony też nie możemy mówić, że jakby te pacjentki nie mają żadnych szans na jakby wyleczenie. Biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości leczenia później podtrzymującego od takiego sparysowanego, opartego na wynik badań genetycznych, to rokowanie dla tych pacjentek no bo w dzisiejszych czasach jest dużo, dużo lepsze niż jeszcze kilka lat temu.
4: Jeśli mama albo babcia chorowały, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta córka czy wnuczka też zachoruje?
3: Jeżeli pacjentka, która ma raka piersi, ma stwierdzoną mutację predysponującą do występowania raka piersi, to powinny być zaproszone jej córki, siostry, również do poradni genetycznej, żeby takie badanie było wykonane wykonane, a z drugiej strony te pacjentki, u których w rodzinie występował rak piersi, a w szczególności występował rak piersi u kobiet w młodym wieku, no powinny zostać objęte tym screeningiem, badaniami profilaktycznymi już na wcześniejszym etapie ich życia.
4: Angelina Jolie była tym takim słynnym światowym przykładem na to, że usunęła piersi, wiedząc, że jest w bardzo dużej grupie ryzyka.
3: Tak, no wiemy o tym, jak pacjentka zrobi sobie te badania genetyczne. W naszej tej rzeczywistości polskiej to badanie jest refundowane u grupy pacjentek, które są w tej grupie ryzyka raka piersi, czyli najczęściej u pacjentek, gdzie matka, babcia miała rozpoznanego raka piersi i ma stwierdzoną tą mutację w genie BRCA1 czy BRCA2. W Polsce również jest program refundowany przez NFZ, że takie pacjentki mają refundowaną badanie profilaktycznej mastektomii, nawet z odtworzeniem jakby później gruczołu piersiowego plastycznym, ale jakby to wszystko jest dopiero wtedy, jak znamy, że ta mutacja występuje.
4: Panie doktorze, drugim takim nowotworem dominującym wśród kobiet po raku piersi będzie?
3: To jest nowotwór trzonu macicy, czyli rak endometrium. To jest na szczęście jakby rak, który dosyć szybko daje objawy, który skłania pacjentkę do zgłoszenia się na wizytę kontrolną do ginekologa, bo to jest choroba, która objawia się na wczesnym etapie nieprawidłowymi krwawieniami macicznymi, czy u pacjentek już po menopauzie pojawia się krwawienie po zakończonym jakby już miesiączkowaniu, a u pacjentek jeszcze miesiączkujących to miesiączki stają się krwotoczne, częstsze, przedłużające się, jakby to jest ten objaw, który pacjentka nie przeoczy i na wczesnym etapie na szczęście zgłosi się do diagnostyki. Podejrzenie tego raka bierzemy na podstawie wywiadu, czyli tych nieprawidłowych krwawień, dodatkowo wykonujemy badanie ultrasonograficzne przez puchwowe macicy i patrzymy na grubość endometrium. To jest jakby nowotwór, no, który można powiedzieć, że ładnie widać w badaniu ultrasonograficznym, bo widzimy jakby poszerzone endometrium z bogatym unaczynieniem w opcji kolorowego Dopplera. Taki komplet objawów i wynik ultrasonograficzny od razu jakby wskazuje lekarzowi, żeby wysłać pacjentkę na pogłębioną diagnostykę pobrania weryfikacji histopatologicznej z jamy macicy.
4: Czy tutaj jest jakaś grupa kobiet szczególnie narażonych?
3: No można powiedzieć, że jest taki fenotyp pacjentki, która ma duże ryzyko zachorowania na raka trzonu macicy. No to są kobiety z nadwagą, z otyłością, które w przyszłości miały zaburzenia miesiączkowania, które mają dodatkowe choroby metaboliczne, czyli cukrzycę, nadciśnienie tętnicze. No najczęściej chorują pacjentki w wieku okołomenopauzalnym i szczyt zachorowania w populacji polskiej to jest około 50-55 rok życia.
4: To teraz jeszcze rak szyjki macicy.
3: Rak szyjki macicy, no to jest choroba, która w Polsce i to jest około 3,5 tysiąca nowych rozpoznań rocznie. Też jakby szczyt zachorowania to jest tak jak w raku trzonu macicy wiek okołomenopauzalny 50-55 rok życia. Niestety to jest choroba, która daje objawy w późnym stopniu zaawansowania klinicznego, czy jakby podstawą jakby, żeby nie zachorować na raka szyjki macicy jest wykonywanie badań profilaktycznych, tych badań screeningowych, czyli wykonywanie cytologii z szyjki macicy.
4: I tutaj też nie dla wszystkich pań jest to badanie bezpłatne.
3: Tak, Narodowy Fundusz Zdrowia tą cytologię refunduje od 25 roku życia, co 3 lata, do ukończonego 69 roku życia.
4: A jak pokazują statystyki i pewnie też to, co pan widzi na oddziale, przychodzą coraz młodsze kobiety.
3: Tak, coraz młodsze pacjentki trafiają z podejrzeniem zmian na szyjce macicy. Wiek rozpoczęcia współżycia płciowego przesuwa się na coraz młodsze kobiety, dziewczyny, a rak szyjki macicy to jest choroba ściśle związana jakby z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego, który jest jakby przenoszony drogą płciową, więc jakby moment inicjacji seksualnej przez pacjentkę powinien być jakby momentem rozpoczęcia wykonywania badań profilaktycznych, czyli tej cytologii z szyjki macicy.
4: Tyle, że to jest też choroba, której można trochę uciec i zapobiec, szczepiąc się przeciwko HPV.
3: Tak, istnieje szczepionka, która chroni przed tymi najgorszymi genotypami wirusa HPV. W Polsce to szczepienie jest wpisane do kalendarza szczepień jako szczepienie zalecane. Dla dziewczynek, to też trzeba podkreślić, chłopców, jest ono bezpłatne dla wieku 12-13 lat.
4: Ale zaszczepić się można nie tylko dziecko, bo dojrzała kobieta czy mężczyzna, bo to też trzeba podkreślać, też może się w każdym momencie zaszczepić.
3: Tak, coraz więcej towarzystw naukowych zajmujących się patologią szyjki macicy wskazuje, że szczepienie przeciw HPV niesie korzyści również dla pacjentek, które już na przykład rozpoczęły współżycie płciowe. Ten czas na wykonanie szczepienia jest tak naprawdę w każdym momencie życia.
4: No właśnie, powiedzieliśmy chłopcy, mężczyźni, bo ten wirus jest niebezpieczny także dla panów.
3: Tak, wirus, ten HPV, on nie powoduje tylko jakby raka szyjki macicy, czy raka pochwy, raka sromu. Może powodować również raka okolicy odbytu, czy w ogóle odbytnicy, również tam u mężczyzn, raka krtani, raka jamy ustnej.
4: Czy w jakiś sposób możemy sprawdzić, czy jesteśmy nosicielami tego wirusa?
3: Pacjentki mogą bardzo łatwo sprawdzić przy rutynowym jakby wykonywaniu cytologii. Można również pobrać próbkę na obecność tego wirusa. Jeżeli chodzi o na przykład obecność tego wirusa w okolicy jamy ustnej, no to też jest możliwość pobrania jakby wymazu z jamy ustnej, żeby zobaczyć, czy ten wirus występuje.
4: U mężczyzn też można to sprawdzić?
3: Też można, tymi samymi metodami, czyli to jest pobieranie wymazu na badanie takie genotypowania wirusa HPV.
4: Czy pan, kiedy rozmawia z pacjentkami, mówi o tym szczepieniu? Pyta pan, czy się szczepiły? Proponuje pan? Podpowiada?
3: No ja tutaj z racji tego, że głównym miejscem mojej pracy jest poradnia ginekologii onkologicznej, no niestety jakby już spotykam pacjentki na tym ostatnim etapie diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia, ale takie pacjentki już, które mają rozpoznane nawet chorobę szyjki macicy, stan przednotrowy szyjki macicy, też powinny wiedzieć o tym, że zaszczepienie przeciw wirusowi HPV spowoduje jakby lepszy efekt leczenia i większą szansę, że nie dojdzie jakby do ponownego pojawienia się choroby. Więc jakby tym wszystkim pacjentkom rekomenduję i zalecam, że powinny się zaszczepić przeciwko wirusowi HPV.
4: To nie jest popularne szczepienie wśród dzieci, mimo że ta grupa wiekowa 12-13 lat, czy też do 18 roku życia, jedną z tych dostępnych szczepionek, rodzice niechętnie szczepią dzieci.
3: No to już jest jakby chyba szerszy temat do rozmowy, bo jakby zgłaszanie się na te szczepienia obowiązkowe, nawet to widzimy tutaj na oddziale noworodkowym, to rodzice nie chcą szczepić nawet tymi podstawowymi swoich noworodków. No później idąc dalej, jeżeli szczepienie nie jest obowiązkowe, jest zalecane, biorąc pod uwagę jeszcze mnogość ruchów antyszczepionkowych, które w Polsce mają coraz większe jakby przebicie, no to rzeczywiście pacjenci czy rodzice mocno zastanawiają się nad tą szczepionką. No trzeba powiedzieć, że szczepionka to nie jest nowa szczepionka dostępna od kilku lat, tylko jakby badania nad tą szczepionkę to już są lata 90. ubiegłego wieku, więc tam prawie 30 lat historii stosowania tej szczepionki już jest. No i dane z krajów na przykład, które to szczepienia dosyć szybko na masową skalę zaczęły wykonywać, i na przykład z kraje skandynawskie, no wiemy, że jakby działań niepożądanych, odległych jakby skutków tych szczepień nie ma, a jest korzyść w tym, że w tych populacjach częstość wykrywania raka szyjki macicy czy stanów przednowotworowych szyjki macicy no znacząco drastycznie spadło.
4: Proszę mi powiedzieć, jak wygląda Polska w stosunku do no właśnie Europy czy też świata, jeśli chodzi o ilość zachorowań na te kobiece nowotwory?
3: Polska już wpisuje się w taki trend krajów wysoko rozwiniętych, czyli można powiedzieć, że tutaj epidemiologicznie wyglądamy tak samo jak zachód Europy, Stany Zjednoczone. I jeżeli chodzi o nowotwory typowo żeńskich narządów płciowych, to tak samo jak w Polsce, na zachodzie Europy najczęstszym nowotworem jest rak trzony macicy, a to wynika trochę jakby z charakterystyki społeczeństwa. Polskie społeczeństwo stało się już społeczeństwem zamożnym i co za tym idzie, niestety pacjentki coraz częściej prezentują objawy też choroby metabolicznej, no, która predysponuje do wystąpienia raka trzony macicy. Jakby nasze zdrowie, możliwość zachorowania nowotwory, no, wiąże się mimo wszystko ze stylem życia. No, trzeba powiedzieć, że jakby ten zespół metaboliczny, czyli ta coraz częściej pojawiająca się nadwaga, otyłość, choroby związane z nadwagą, otyłością, nadciśnienie, cukrzyca, no, też będzie predysponowała niestety u kobiet do wystąpienia raka trzonu macicy, raka jajnika, u mężczyzn do raka jelita grubego. Dodatkowo jakby tytoń, alkohol predysponują do wystąpienia nowotworu złośliwego w przyszłości.
4: Mówiąc o zdrowym stylu życia, trochę wróżymy sobie lepszą przyszłość.
3: Jak najbardziej. Jakby najlepsza profilaktyka wszystkich chorób, też chorób nowotworowych, to jest zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, zbilansowana dieta i badania profilaktyczne.
5: A naszym gościem w programie Miasto Młodości był dr Wojciech Krypiński, specjalista z ginekologii onkologicznej.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Każdy, kto uwielbia słodycze, choć raz spróbował na kilkanaście czy kilkadziesiąt dni rzucić słodycze i nie sięgać po nie, doskonale wie, czym jest głód. I to jest tylko namiastka tego głodu, który czują osoby uzależnione od narkotyków czy od alkoholu, kiedy muszą przestać brać czy pić. Coraz więcej młodych osób sięga po różne środki odurzające. Coraz więcej młodych osób trafia na leczenie uzależnień. Coraz więcej i coraz młodszych dzieci sięga po narkotyki. Dziś terapeuci mówią, że to są dzieci w wieku 13, 14 lat. 15-latek trafia na rok na terapię do zamkniętego ośrodka. A żeby tam trafić, musiał najpierw bardzo mocno narozrabiać. To znaczy, że on od wielu lat zażywał narkotyki. W programie Miasto Młodości z terapeutą uzależnień Robertem Rejniakiem będziemy dziś rozmawiać o tym, jak to się zaczyna, na co należy zwrócić uwagę, dlaczego te nasze dzieciaki sięgają po różne niebezpieczne dla nich środki, o czym z nimi rozmawiać i jak rozmawiać. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Mnóstwo dzieci doświadcza depresji, myśli suicydalnych, samobójczych, okalecza się, rozmawiać o tolerancji, żeby też nie szydzić z osób, które mają różne problemy psychiczne, bo niestety ta stygmatyzacja na przykład takich osób wcale nie pomaga, bo się inni odsuwają i się zamykają, bo wie, że jeżeli o Kasi tak w prasie mówili, że coś z nią jest nie teges, no to jak ja czuję, że nie mam już sił żyć, to ja nie powiem o tym nikomu z mojej klasy, bo nie chcę być traktowany jak Kasia. Nie? I myślę, że to są takie rzeczy, które szczególnie powinny nas uwrażliwiać w dzisiejszych czasach, nie? Że mówimy tutaj o pokoleniu młodych ludzi, którzy jeszcze zostali osłabieni czy podkruszeni jakby tą sytuacją izolacji, gdzie mnóstwo osób dorosłych sobie niespecjalnie z tym radziło, a co dopiero mówiąc o młodych ludziach, którzy mają jeszcze małe doświadczenie i nierozwinięte mechanizmy właśnie takiego radzenia sobie ze stresem, więc szukają znowuż kwestii używek.
1: Czyli co, nie rozmawiać z nimi w ogóle
2: ale
1: o narkotykach konkretnie. To jest niebezpieczne. Kiedyś tak bardzo ostrzegaliśmy przed dopalaczami.
2: Dopalacze były wcześniej, tylko nikt ich tak nie nazywał i to były takie dodatki, że no nie mówiło się dopalacz na Krej Butapren, czy na Wikol, czy na pastę do podłogi, czy na proszej Xi, tak? A to były też rzeczy, które są wokół, które były substytutem różnych środków. Dziś mówi się ogólnie o tym, że jakby te substancje to są substytuty środków stymulujących, takich jak amfetamina, czyli jakby to są pochodne stymulantów tego rodzaju, lub są to środki syntetyczne, kanabinoidy, które są substytutem marihuany, tak haszyszu i tak dalej, czyli coś, co jest dopalenie. Generalizując, można powiedzieć, że to takie dwie grupy. Natomiast jeżeli mamy godzinę wychowawczą, to naprawdę szkoła średnia, 7-8 klasa, spokojnie dzieci takie rzeczy mogą, uczniowie mogą takie rzeczy przygotowywać. I gwarantuję, że nauczyciele się sporo mogą nauczyć o tym, co się dzieje i co się dzieje na przykład w darknecie, czyli w jaki sposób można kupić narkotyki właśnie przez internet za pomocą kryptowalut i tak dalej, i tak dalej. Są różne aplikacje i żeby o tym podyskutować, bo kwestia jest taka, że jeżeli jest popyt na narkotyki, czyli jest taka potrzeba, żeby to było na rynku, to jest. Niestety trudno mi powiedzieć, że to się w najbliższym czasie może zmienić, ale możemy zacząć od tego, żeby rozmawiać w ogóle, tak? Ale nie w konwencji 12 barier Gordona, żeby ostrzegać, grozić, mówić o konsekwencjach, bo naprawdę no, z tych nastolatków, którzy do mnie trafili, no nie znam takiego, który by nie znał tych konsekwencji, tylko na przykład jest zaskoczony, że tak szybko go niektóre z nich dopadły. Albo właśnie, że ponosi jakieś bardziej prawne i bardziej zbuntowany, że są takie kraje, gdzie pewne rzeczy są dozwolone i tylko u nas jest taki problem. razem, bo tak w ogóle byśmy się nie widzieli. No niestety, mózg nastolatka jest taki, że zawsze będzie przekorny i próba takiego narzucania perspektywy osoby dorosłej jakby będzie nieskuteczne. Natomiast zaangażowanie nastolatka w relacje, w rozmowę, szanowanie jego wiedzy, autonomii, pytanie się go o zdanie, o podejmowanie różnych działań, decyzji, pokazywanie różnych innych możliwości, też angażowanie, pomoc jakby w innym osobom, takie angażowanie w ogóle w jakieś prospołeczne działania w szkole, tak? To jest profilaktyką, tak? Żeby dzieciaki czuły sens różnych działań, no ale też niestety dorośli nie dają najlepszego przykładu, jeżeli chodzi o dokonywanie się w różnych, nawet bardzo kluczowych kwestiach dla życia i zdrowia i dla przyszłości. Więc jakby to jest taka praca u podstaw, taka dłubanina. Ja uważam, że ja też nie zbawię świata. Nie mogę zorganizować akcję billboardową na temat ostrzegania, ale to wiadomo, że to jest tylko element edukacji, jakby czy mówienie o zagrożeniach związanych z narkotykami, ale to jakby przynosi niewielkie efekty. Najbardziej przynosi to taka właśnie edukacja normatywna, taka uczenie różnych umiejętności takich psychospołecznych, takiego rozmawiania, otwartości, dzielenia się, tolerancji. No, różne takie rzeczy mają lepszy efekt.
1: Rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać, ale też profilaktyka. I teraz a propos właśnie profilaktyki szkół, takie zajęcia, takie rozmowy, jak nasza teraz z młodymi ludźmi w szkołach. Jak często pan uczestniczy w takich spotkaniach?
2: Ja już nie uczestniczę w takich spotkaniach. Kiedyś prowadziliśmy różnego rodzaju warsztaty, ale ja uważam, że to są jakby takie kwestie doraźne. Moim zdaniem, patrząc na takie doświadczenia, to najlepszą osobą, która prowadzi takie zajęcia profilaktyczne, jest wychowawca, czyli osoba, która zna tą klasę, która ma przynajmniej godzinę w tygodniu, godziny wychowawczej, żeby rozmawiać ze swoją klasą o życiu, o różnych rzeczach. To nie mają być, no jakby wszyscy myślą, że profilaktyka uzależnień to jest rozmowa o narkotyków i ostrzeganie. Niestety to tak nie działa i to nie działa. I to nie jest skuteczne, bo jak powiedziałem, że z reguły jak się podejmuje te działania, to jest o kilka lat za późno, ale można z młodzieżą rozmawiać o różnych wartościach, o przyjaźni, o miłości, o lojalności, o odmawianiu, o samoocenie, o poczuciu wartości, skąd się to bierze, o relacjach w klasie, o relacjach z innymi nauczycielami, o radzeniu sobie ze stresem, o takiej efektywnej komunikacji, o tym wszystkim, co może być mocną stroną młodych ludzi, co będzie ich zasobem, mocnymi stronami, żeby potrafili rozmawiać o tym. Nie zawsze muszą robić to z wychowawcą, z rodzicem, mogą z przyjaciółmi, ale żeby mogli liczyć na wzajemne wsparcie, nie? Czyli na budowanie tych relacji. To można zacząć od czwartej klasy podstawówki podczas wyjazdu na zieloną szkołę i to kontynuować, nie? Żeby nie wykorzystywać tych godzin wychowawczych, bo to wszystko zależy od wychowawcy i nauczyciela. Ja też rozumiem, jaka jest sytuacja obecnie w edukacji, nie? Że żeby się zaangażować w to, że ja chcę pobyć trochę inaczej ze swoimi uczniami, no to też trzeba jakby mieć poczucie, że to wszystko ma sens, nie? Tak, że to się klei, ale jeżeli mówimy tu o takim podejściu pedagogicznym, o takiej mojej gotowości do tego, żeby wybrałem ten zawód, bo chcę uczyć i kształcić młodych ludzi, no to ten element wychowawczy, który był przez ostatnie lata tak bardzo zaniedbywany, powinien wrócić. I taka najbardziej przejmująca sytuacja, która właśnie pokazała, jak może zachowywać się wychowawca, żeby pomóc młodemu człowiekowi, to pamiętam, jak jedna z pani, a czy to była opowieść tego ucznia, ale mówię, jak to się stało, że tutaj przyszedłeś. No on mówi, że pani do niego podeszła po lekcji i mówiła: Piotrek, czy możesz zostać na chwilę, bo chciałbym z tobą porozmawiać. On taki był zdziwiony, ale został, wszyscy wyszli z klasy, tak sobie usiadła na ławce i mówi: wiesz, martwię się, bo mam wrażenie, że coś się z tobą dzieje od kilku tygodni. Zawsze byłeś taki rozmowny, wesoły, aktywny, zabierałeś głos przecież na moich lekcjach i w ogóle, a mam wrażenie, że od paru tygodni jesteś jakiś wycofany, w poniedziałek jesteś bardzo jakiś wymęczony, śpiący i tak dalej. Nie wiem, co się dzieje, ale jak będziesz chciał o tym porozmawiać, no to wiesz, gdzie jestem. No i on mówi, że minęło kilka dni i zawsze, co każdego dnia, jak był na tej lekcji u swojej wychowawczyni, jakby widział jej spojrzenie pełne troski, takiej empatii i jakiegoś tam oczekiwania, ale nie nachalnie, nie narzucająco się, aż w pewnym momencie przyszedł i powiedział, że chciałby coś jej powiedzieć. No i opowiedział, że rodzice się rozwodzą, że nie wie, jak sobie z tym poradzić, że nie jest w stanie się uczyć, jak się kłócą wieczorami, że nie jest w stanie się skupić, że odkrył coś takiego jak wyjście na imprezę, że on miał znajomych, ale teraz kilka razy się upił w ostatnim czasie, spróbował narkotyków i ona tylko to wysłuchała. To trwało kilka minut. Mówi, że to bardzo trudna sytuacja. Cieszę się, że mi to powiedziałeś. Być może potrzebujesz jakiejś większej pomocy, gdzieś się udać. Jutro dam ci znać, co możemy z tym zrobić. No i skierowała do nas, do poradni, jak on mi to opowiedział, że to była po prostu jedyna osoba w szkole, która zauważyła, co się z nim dzieje. I to jest najpiękniejsza profilaktyka.
1: No tak, ale ilu mamy takich nauczycieli?
2: Myślę, że sporo. Tylko no, trzeba o tym mówić, na czym to polega. Że nie to, że się nie wtrącać, albo że być może to są sprawy rodzinne, albo wyciągać konsekwencje, bo na przykład rzeczywiście pewnego dnia przyjdzie do szkoły i będzie czuć od niego alkohol i się podejmie interwencję, nie? I w jego oczach, w oczach takiego młodego człowieka będzie to traktowane jako kara, a nie jako podanie ręki, pomocnej dłoni.
1: Powiedział pan, już wracając i kończąc, że nie prowadzi pan tego typu zajęć w szkołach. A czy szkoły w ogóle organizują takie zajęcia? Czy jeszcze Monar czy Borpal chodzą do szkół?
2: Trudno mi powiedzieć, czy chodzą, nie? Natomiast zdarza się, że od nas tylko jakby nie ma osób, bo wszyscy... Organizacja pozarządowa polega na tym, że my na przykład prowadzimy poradnię popołudniową, czyli zatrudniamy specjalistów, którzy też na co dzień gdzieś pracują, tak? Czyli powiedzmy pracują albo w szkole, albo w jakiejś innej instytucji pomocowej i powiedzmy raz czy dwa razy w tygodniu pełną dyżur popołudniowy. Więc jakby brakuje w ogóle specjalistów, którzy by mogli takie zajęcia robić, no ale też nikt nie badał tego, na ile one są skuteczne, nie? Takie doraźne wejścia. Na pewno, nie wiem, takie akcje mogą, powiedzmy, uwrażliwiać młodych ludzi, ale ja myślę, że to może być zwieńczenie jakiegoś na przykład systematycznego działania wychowawcy. Na takiej platformie EduAkcja, platformie szkoleń online dla nauczycieli, przygotowałem takie 18-godzinne zajęcia, które mogą wykorzystywać nauczyciele łącznie ze scenariuszami zajęć godzin wychowawczych i studium przypadku inscenizowanego, gdzie na podstawie historii moich podopiecznych jakby stworzyliśmy taką historię jak dziewczyna z normalnego domu, tak zwanego, z ciekawości zaczyna próbować różnych narkotyków i jak się to jej życie rozwija, jakie są mechanizmy, że ona wpada w coraz poważniejsze problemy i na podstawie jej historii można prowadzić tą godzinę, robić klatki stop, bo to są scenki, można o tym dyskutować, rozmawiać, co takiego zdecydowało, można podejmować decyzje, tak jak w grze komputerowej, no jak sądzisz, czy ona pójdzie w tą stronę, czy w tą? I to nie wymaga za wiele wysiłku od nauczyciela, tylko przeczytać konspekt,
1: przygotować
2: sobie
1: film
2: i jest, tak, jest to dostępne i szkoły mogą zakupić cały program, można indywidualnie, jak na zasadzie podręcznika, sobie to zakupić i zamiast, nie wiem, płacić parę tysięcy złotych za jakiś teatr na przykład, który będzie od dzieci z dworca ZOO, gdzie jak słyszę, to pierwsze trzy rzędy jeszcze słyszą na sali gimnastycznej, reszta nie zawsze, więc też wiadomo, że to jest nierekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ale jeżeli by to było tak, że młodzież jest przygotowywana w jakiś sposób oglądać, tak jak na DKF-ie, tak, żeby potem podyskutować, albo też, żeby rozumieć te mechanizmy, żeby można było coś tam odnieść, to myślę, że sporo jest różnych filmów, które też mówią o narkotykach i dramatów, które też można oglądać wspólnie z uczniami, też z takim konkretnym nastawieniem profilaktycznym, tak? Rozpisując jakieś cele, czego się tutaj doszukujemy, co pokazujemy.
1: Ale lepiej przed niż po jakiejś tragedii, bo często jest też tak, że szkoły podejmują jakieś działania nagle, bo
2: jak się mleko
1: wylało. Jak się coś wydarzyło. Tak,
2: tak, tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A naszym gościem w programie Miasto Młodości był terapeuta uzależnienia dr Robert Rejniak.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Znajdujemy się w Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. To organizacja, która działa bardzo szeroko, a przede wszystkim skupia się na działaniach w rozwoju w zakresie nowoczesnej mobilności, zrównoważonej gospodarki, transformacji cyfrowej oraz badań laboratoryjnych. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pracy przyszłości, a naszym ekspertem jest Tomasz Mackiewicz, kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Rozmawiamy o pracy przyszłości. Czy ty już tutaj pracując tę przyszłość dostrzegasz?
4: Tak, dostrzegam tą przyszłość, ale czy jesteśmy w stanie zdefiniować, jak będzie wyglądała praca przyszłości? No chyba nie bardzo, z tego względu, że sami ją współtworzymy i kreujemy tą przyszłość, a tak przynajmniej ja uważam, że młodzi ludzie powinni ją tworzyć. Jeszcze za mojej, że tak powiem, już nie młodej, ale też nie starej kadencji kariery zawodowej, nie wyobrażałem sobie pracy zdalnej, pracy w warunkach domowych, by to duży pokój, salon, bądź nawet sypialnia stała się moim miejscem pracy. Więc tak de facto praca przyszłości, no nie wiem, czy jesteś w stanie ją sam zdefiniować. Bardziej chciałbym, żebyśmy ją współtworzyli i kreowali na potrzeby takie, jakie rynek, jakie otoczenie, jakie gospodarka czy sytuacja geopolityczna nam daje i przed jakimi wyzwaniami nas stawia.
3: Młodzi ludzie mają w tym momencie wpływ na to, jak ta praca przyszłości będzie wyglądać, czy raczej będą musieli się do tych nowych sytuacji dostosowywać?
4: Na pewno trochę jedno i trochę drugie. Z jednej strony mają na to wpływ, bo sami obserwujemy na rynku różnego rodzaju indeksy młodych ludzi, którzy są klasyfikowani pokolenie Z, X, Y. Każde nazwy możemy sobie różne wymyślać, kiedy to uniwersytety i psychologowie definiują młodych ludzi. No i widzimy, że jeśli jest to z jakiegoś zakresu pokolenie, które nie przywiązuje się na sztywno do ram pracy, do miejsca pracy, zmieniają ją co rok, no to oni tak naprawdę kształtują rynek, a pracodawcy i przedsiębiorcy mogą tylko spróbować się odnaleźć w tej rzeczywistości, że nie mają już pracownika na 20, na 30 lat i planują z nim wspólną emeryturę, tylko tak naprawdę muszą pracować projektowo, muszą pracować w krótkich odstępach czasu, tak zwane quick winsy, czyli szybkie wygrane w realizacji projektów, a planowanie długofalowe 3, 5, 10 lat jest trudniejsze w tego typu zespołach czy z tego typu pracownikami na rynku. Stąd uważam, że oni mogą kształtować rynek pracy i charakter tej pracy, jak ta praca będzie wyglądać. Z drugiej strony wymagania, jakie stawia przed nami nowa technologia, ale też nowe technologie, ale też środowisko, już szerzej geopolityczne, ale też środowisko lokalnego rynku pracy, powoduje, że oni muszą się zaadoptować do nowej sytuacji. No a dzięki tej chęci do szybkiej zmiany, mi się wydaje, że łatwo im się adaptować do tego, czego rynek od nich wymaga.
3: No o Zetkach mówi się też, że to bardzo roszczeniowe pokolenie jest. Jak to może wpłynąć na rynek pracy?
4: Ale to chyba mówią osoby starsze, które nie są przyzwyczajone albo nie rozumieją, jak działa chęć zdobywania środków finansowych w postaci wynagrodzenia przez to akurat pokolenie. Czy oni są roszczeniowi? Są pewni siebie. Nam zależało, całe pokolenie, jeśli chodzi o rynek polski, lata 90., by młodzi ludzie byli tacy niezależni, byli pewni siebie, na styl amerykański, byśmy byli piewcami sukcesu, z uśmiechem na twarzy, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. I w końcu, kiedy jest pokolenie młodych ludzi, którzy są niezależni, którzy chcą działać, którzy są trochę krnąbrni, może trochę zbyt bardzo aroganccy, no ale kreowaliśmy jako to starsze pokolenie, że tacy ludzie osiągają sukces zawodowy. Teraz mamy pretensje, że oni tacy są. No zawsze to się trzeba wyważyć. Ja jestem wielkim przeciwnikiem skrajności. Nigdy nie może być w lewo albo bardzo w prawo. Ten środek i wyważenie tego, żeby mieć pewność siebie w sobie, ale też pewną pokorę do nowego i do starego, do historii, to jest klucz do sukcesu. No ale to tak trochę jesteśmy ofiarą własnych oczekiwań oczekiwań w stosunku do młodych ludzi, a później jesteśmy zdziwieni, że oni nie są, nie działają tak, jak my byśmy chcieli przez nasz pryzmat, tylko są tacy właśnie, jakie my stworzyliśmy oczekiwania tej niezależności, tego wszystkiego.
3: Czy młodym ludziom w ogóle łatwo jest wejść na rynek?
4: To jest element według mnie oczywiście szerszej polityki każdej firmy. Każda firma powinna sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ma menadżerów, czy ma strukturę, czy ma jakby jakość organizacji, kulturę organizacji tak, żeby zatrudniać młodych ludzi i tworzyć takie konstrukcyjne zespoły, w której to przełożony jest na przykład w wieku starszym i ma zarządzać młodym personelem. Tu mówimy o różnicy wieku, a do tego dołóżmy kwestie technologiczne, zarządzanie personelem, który wspiera się pracą w zakresie sztucznej inteligencji, robotów, nierobotów, także są różnice oczywiście, a one też były kiedyś. Kiedyś też przecież młodzi ludzie zatrudniali się, byli pełni energii, pasji, byli pełni nowych pomysłów, a ta osoba z większym doświadczeniem, która przeżyła już swoje i widziała swoje, zawsze gdzieś tam mówiła, poczekaj, zobaczymy. Dla mnie miks jest idealny z tego względu, że młodość ma swoje prawa i młodzi pracownicy nie widzą przeszkód, to dobrze, no ale jeśli one się pojawiają, to ważne, żeby ten starszy pracownik był w stanie je zdefiniować, określić, tak żeby można było je przeskoczyć, obejść albo po prostu usunąć ze swojej drogi.
3: Zetki to pokolenie, które walczy o swoje. Jak to może wpłynąć na warunki pracy przyszłości?
4: Jeśli oni definiują radość z pracowania właśnie w sposób taki, że są niezależni, że praca nie jest uwięziona na projekty na wiele lat.
3: No i też, że praca nie jest ich całym życiem.
4: Zgadza się, to wtedy pewnie są w stanie wykształcić taki charakter pracy, który będzie im odpowiadał, ale znów to jest tak, że nie można do wszystkiego, znaczy do niczego, nie można stworzyć jednego schematu z tego względu, że abstrahując od zewnętrznych aspektów funkcjonowania na rynku pracy, jest jeszcze ten aspekt właśnie, że wieku czy doświadczenia ludzi i pod to też trzeba skroić czy analizować rynek pracy i poszukiwać dla siebie tej pracy. Stąd tak de facto z mojego punktu widzenia odnajdą się bardzo dobrze we własnym otoczeniu. Czy oni będą kształtować? No nie, bo przyjdzie po Z, alfabet się skończył, więc kolejną jakąś literę i oni jeszcze inaczej będą patrzeć, korzystając z nowinek choćby właśnie AI i wspierania się pracą, technologiami, co ułatwia i przyspiesza tą pracę.
3: I jeszcze na tej organizacji pracy się skupię, no bo ta chęć też życia poza pracą jest bardzo duża, coraz większa i przez to też zwiększa się ta presja, żeby pracować mniej, na przykład 4 dni w tygodniu, a to na pewno wpłynie nam na rynek pracy przyszłości.
4: To na 100%. Tutaj poruszamy taki ciekawy temat, który no nie jest za bardzo badany, efektywności pracy w kontekście w miejscu pracy. Ile czasu netto przeznaczamy na pracę, a ile czasu przeznaczamy na rzeczy, powiedziałbym, pochodne albo rzeczy takie poboczne, które oczywiście kształtują nas jako pracownika i kształtują kulturę naszej organizacji. Ale jak to dokładnie podzielić? Bo może się na końcu okazać, że 4 dni wystarczy, żeby zrealizować cele. To jest tylko później taka pokusa, aha, czyli jeśli w 4 dni zrealizowałem cele, to ten jeszcze jeden dzień dokładając zrobię 110% albo 120% tego, co było założone. To jest pokusa przedsiębiorstwa, no to wykorzystajmy ich jako dodatkowy dzień. No, stworzenie takiego balansu, to mam wrażenie mają rozwinięte gospodarki, które stać na to. Polska gospodarka jeszcze chyba nie jest na tym etapie, na pewno jak skandynawska, czy akurat teraz notująca niższe wskaźniki gospodarka niemiecka. I nie wiem, czy nas kulturowo i gospodarczo stać, żeby przejść na 4-dniowy dzień pracy. Nie jestem w tym zakresie ekspertem, ale wyobrażam sobie, że należałoby przeliczyć efektywność 4 dni w stosunku do 5, bo pewne zachowania ludzkie zostaną. Czy będziemy pracować 3 dni, czy 5 dni. Trzeba znaleźć tą przestrzeń, żeby choćby potrzeby fizjologiczne móc załatwić, ale też, żeby porozmawiać z kimś o innych tematach niezawodowych, co później kształtuje kulturę organizacji. Więc sam jestem ciekaw, czy ten projekt przejdzie, a jeśli przejdzie, w jaki sposób będzie wdrażany do przedsiębiorstw i jak będą przede wszystkim weryfikowane wyniki efektywności tego typu pracy pod kątem nie tylko ekonomicznym, ale też kulturowym.
3: AI ma nam też służyć, żeby ta efektywność pracy była coraz większa, więc jej zastosowanie mogłoby wspierać ten 4-dniowy tydzień pracy, no ale w ogóle przyspieszyć naszą pracę, ułatwić ją.
4: Chciałbym bardzo, żeby przekaz z naszej rozmowy, jeśli chodzi o zakres nowoczesnych technologii czy sztucznej inteligencji, by słuchający nas ludzie zrozumieli ważną rzecz, przynajmniej dla mnie, że AI to narzędzie pracy jak młotek, może ciężko sobie to wyobrazić, ale jak Windows, jak Excel, jak kolejne narzędzie, które należy w odpowiedni sposób wykorzystać do przyspieszenia, polepszenia, zwiększenia jakości naszej pracy. Nie bójmy się narzędzi, one zawsze na początku są straszne, bo ich nie rozumiemy, dlatego budujmy świadomość, edukujmy w zakresie sztucznej inteligencji, ale traktujmy to jako kolejne narzędzie, które no właśnie ma nam ułatwić tą pracę, a kiedy zrozumiemy, mówiąc tak już bardzo górnotnie, potęgę AI-a, zrozumiemy, jak wiele może nam pomóc w realizacji. I właśnie jednym z tych elementów, trafnie zauważyłaś, 4-dniowy dzień pracy w momencie, kiedy merytorycznie i dobrze wykorzystujemy narzędzie AI, jest realny do wprowadzenia.
3: Ale ja na przykład mogę się już trochę obawiać. No niedawno w Krakowie, w jednej z krakowskich stacji, dziennikarze radiowi zostali zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Tam nie wykorzystano jej jako narzędzia, tylko zastąpiono dziennikarzy.
4: Rzeczywiście jest to głośny przypadek. Został poniesiony wielki bunt. Nie wiem, czy to było prowokacyjnie, czy rzeczywiście w tym kierunku to radio chciałoby się rozwijać. Nie jestem, wręcz jestem orędownikiem nowoczesnych technologii, ale zawsze gdzieś na końcu staram się przemycić trochę takiego humanizmu w tym wszystkim. Technologia dla ludzi, nigdy ludzie dla technologii. A w związku z tym, jeśli jest rzeczywiście taka potrzeba, jest przestrzeń i miejsce na tego typu rozgłośnie, czy na tego typu działania, gdzie automat nam dobiera, to okej. Jeśli to ma być za zadanie, by prezes radia nie musiał zatrudniać dziennikarzy, płacić im wynagrodzenia, a sobie zatrudni ileś botów, którzy będą realizować i to jest tylko dla zysku, no to tu mam mieszane już uczucia, czy jest to moralnie okej, bo zwróćmy uwagę, że AI już nam i tak w wielu rzeczach podpowiada, na Spotify'u, gdziekolwiek, więc on też nie tak wprost, że prowadzi audycję radiową taką, którą mamy przyjemność dzisiaj realizować, ale wpływa na nasze wybory, wpływa na to, czego słuchamy, co oglądamy, więc znów budujmy pewną świadomość, wyedukujmy się, zrozummy, jak to działa, a wtedy łatwiej będzie nam to zaakceptować i co więcej wykorzystać na nasze właśnie potrzeby.
3: Dziennikarze radiowi na razie są potrzebni wciąż, ale będą takie prace, które teraz są powszechne, a w przyszłości zostaną wyparte przez sztuczną inteligencję. Jakie to mogą być zawody, profesje?
4: Przestrzeń, które to zawody mogą zostać zastąpione, jest dość duża. Można je skategoryzować bardziej, żeby nie mówić o samych zawodach, żeby tutaj nie wzbudzać lęków w młodych ludziach i w osobach trudniących się tą profesją.

0: istotne, no właśnie, każda zmiana musi być poparta i poprzedzona głęboką analizą i zdefiniowaniem i zrozumieniem celu, dla którego się ją wprowadza, bo jeśli chcemy zastąpić człowieka, żeby było taniej, to jest to zgubne. Człowiek, który zastępowany jest, jego działanie, jego praca technologią, może robić zupełnie inne rzeczy, możemy go przekwalifikować, możemy dać mu zupełnie inne zdania, których niestety albo stety nigdy maszyny w pełni nie zastąpią. Jest taki sławny mem, kiedy na budynku, który jest budowany, jest napisane, że ChatGPT tego nie dokończy. No i rzeczywiście wprost nie dokończy, ale może docelowo mógłby być kolejny mural, zaprogramuje maszyny, które same będą stawiać te cegły, nie będzie potrzebny murarz. Więc jest sporo zawodów. Ja bardziej chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, jak wykorzystać potencjał ludzki osób, których praca zostanie zautomatyzowana, bo te same lęki mieli ludzie 70 lat temu, kiedy została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, robotyzacja. Roboty będą za mnie pracować. No 70 lat później dalej mamy pracę, dalej są produkowane roboty, jak nigdy dotąd. Zwiększenie liczby robotów na 10 tysięcy pracowników w Polsce osiągnęło już 70, a jeszcze 3-4 lata temu to było 50, więc kupujemy i wdrażamy coraz więcej robotów, no ale ich idea jest taka, żeby zamiast trzymać ciężkie rzeczy, żeby zamiast robić prace wysiłkowe, robi to za nas robot. I tak potraktujmy AI jako narzędzie, które wspiera nas w procesie pracy, niż zastępuje.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Mackiewicz, kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki w Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: I też zachęcam Was do tego, by śledzić wyniki badań Instytutu Łukasiewicz. Instytut jest w gronie największych sieci badawczych w Europie. Instytut rozwiązuje problemy technologiczne, prowadzi projekty badawczo-rozwojowe, no a także oferuje pracę. Działa w 12 miastach w całej Polsce. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Znajdujemy się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a są ze mną reprezentanci samorządu studentów UAM, Łucja Jakubus, Patryk Stewańczyk i Wojtek Krzyżanek. Rozmawiać będziemy o studiowaniu i pracowaniu. Okazuje się, że większość, zdecydowana większość studentów łączy te dwie rzeczy. Czy tylko z przyczyn ekonomicznych?
2: Nie tylko. Ja na przykład jestem przykładem studenta, który łączy studiowanie z pracą, ponieważ taki ma kierunek. Jest to kierunek praktyczny, który rzeczywiście mnie obliguje do tego, żeby odbywać praktyki.
1: Ale co studiujesz?
2: Zarządzanie państwem, czyli wcześniej administracja publiczna, ale jest to w połączeniu z dziennikarstwem, także bardzo elastyczny kierunek, który każdemu polecam, bo można wiele rzeczy potem robić, to nie jest tylko siedzenie za biurkiem w urzędzie. Ale wracając do tematu pracowania, łączy się to, bo ja na przykład mam system taki, że pracuję 3 dni, a studiuję 2 dni. I to jest normalnie studiowanie dzienne, więc jestem na wydziale i jestem też w swojej pracy. Także da się to łączyć, niektórzy muszą to łączyć, a niektórzy łączą tą pracę ze studiowaniem z przymusu innego, niżeli odbycie 250 godzin praktyk, ale przede wszystkim szczupłego portfela, który gdzieś tam się uszczupla coraz bliżej końca miesiąca. Rzeczywiście coraz więcej studentów się decyduje na tą pracę dorywczą, zleceniówkę jakąś bierze i próbuje gdzieś swoich sił, czy to w gastronomii weekendowo, czy gdzieś właśnie w handlu. No coraz więcej studentów możemy spotkać, którzy podejmują się pracy na studiach dziennych nawet.
3: Też uważam, że da się połączyć studia i pracę.
1: Ale czy trzeba?
3: Wydaje mi się, że w tym czasach trzeba, albo ze względu na sytuację ekonomiczną, albo ze względu na to, że rynek pracy jest na razie niekorzystny dla pracowników i po prostu warto się wyróżnić i dobrym, wyższym wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym. Jak już gdzieś tam kończymy magisterkę czy licencjat, idziemy stricte do pracy, to wiadomo, że atrakcyjniejszą osobą jest osoba, która ma i magisterkę,

0: i doświadczenie już kilkuletnie w pracy. Brzydka prawda jest taka, że po prostu mając ten, kolokwialnie mówiąc, papierek, bez żadnego doświadczenia, nasze szanse na rynku pracy są niestety bardzo niskie i wydaje mi się, że ta sytuacja niestety się jeszcze nie zmieni przez kilka lat. Szczególnie jeżeli chcemy znaleźć zatrudnienie w branży, która nas interesuje i która jest związana z naszym wykształceniem.
1: A jak to wygląda u Ciebie? Jesteś gdzieś zatrudniona?
0: Tak, ja pracuję w marketingu, jest to po części związane z moimi studiami, natomiast wiem, że niestety jestem w mniejszości. Dużo osób pracuje w miejscach, gdzie po prostu znalazło pracę, albo w handlu, albo w gastronomii i kompletnie się tam nie widzi na przyszłość. Natomiast szukając ofert pracy, zderzają się z taką ścianą, że po prostu nie otrzymują odpowiedzi zwrotnej od pracodawcy, albo ta odpowiedź zwrotna jest niesatysfakcjonująco tania.
1: Dlaczego zetykają się z tą ścianą? Ta odpowiedź jest negatywna, dlatego że właśnie jeszcze nie mają tego doświadczenia i zaczynają od zera?
0: Wydaje mi się, że tak, ale drugi powód jest taki, że jest po prostu bardzo dużo chętnych na specjalistyczne stanowiska, które dają trochę lepsze zarobki i przede wszystkim możliwość rozwoju w danym zawodzie, no, który jest związany z danym wykształceniem. Po prostu jest duży przesyt pracowników i za mało ofert pracy od pracodawców.
1: A jak wyglądają w ogóle wasze nadzieje pracy w zawodzie?
2: Ja studiuję kierunek, który daje mi bardzo elastyczną drogę rozwoju później. Ja nie mogę zamknąć się, załóżmy lekarz na medycynie, tylko ja oczywiście mogę czy to iść w administrację publiczną, czy mogę otworzyć swoją działalność, czy mogę współpracować z różnymi organizacjami zajmującymi się też właśnie samorządnością. To jest bardzo szeroki grunt, który można gdzieś wykorzystać, ale oczywiście jak najbardziej dużo osób mówi o tym otwarcie, że wątpi, że znajdzie pracę po tym kierunku, który kończy, ponieważ brakuje często miejsc pracy, tak jak wcześniej też powiedzieliśmy, ale przede wszystkim no, wybiera się najlepszych. Stać się tym najlepszym jest coraz trudniej, ponieważ ta poprzeczka jest coraz wyżej zawieszana. Do tego dochodzą staże bądź praktyki, które często są darmowe, bezpłatne, które dopiero wtedy mogą pozwolić nam na otwarcie furtki, a niewiele osób jest w stanie sobie pozwolić, załóżmy, na branie indywidualnej organizacji studiów, żeby jechać na praktyki, załóżmy na 2 miesiące do Krakowa czy do Warszawy, ponieważ tam mają lepsze możliwości. No jest to trudne, jest to skomplikowane, żeby to połączyć, bo tak jak powiedziałem, coraz więcej się wymaga od studentów, którzy czy mają więcej możliwości i opcji. Trudno jest to określić, bo każda uczelnia, każdy wydział i każda jednostka posiada inne możliwości, ale rzeczywiście jest coraz trudniej sprostać oczekiwaniom pracodawców i tych studentów w tym wyścigu szczurów jest coraz więcej, bo ten wyścig szczurów niestety występuje, czy to chce mieć do dobrego korpo, zarabiać fajne pieniądze. Jest to trudno się dostać, najczęściej są to często miejsca z poleceń, bo ktoś się pokazał na jakichś targach, bądź przy jakimś projekcie, bądź ktoś po prostu po znajomości gdzieś w rodzinie. Trudno jest szaremu studentowi, który załóżmy skończy studia, ma jakąś przeszłość delikatnie samorządową, który podziałał przy jakiejś komisji bądź działał przy jakichś projektach studenckich, trudno jest znaleźć fajną pracę z fajnym zarobkiem po swoim kierunku i wykształceniu.
1: Wychodzi na to, że to rozczarowanie rynkiem pracy studentów spotyka szybciej niż może się wydawać, jeszcze w trakcie studiów.
0: Tak, zgadzam się i jest to bardzo smutne i niepokojące i uważam, że bardzo demotywujące. Wśród moich znajomych są osoby, które szukają już bezskutecznie pracy przez rok, przez półtorej i nie ma po prostu odzewu. Nawet czasami w tak zwanych, powiedzmy, takich prostszych zawodach, typu właśnie gastro czy handel, gdzie właśnie dużo młodych ludzi jest niby potrzebnych, a jak przychodzi co do czego, to nie otrzymują żadnej odpowiedzi. A więc szczególnie jak są na przykład z mniejszych miejscowości i szukają takiej pracy na wakacje, to mimo wszystko jest tam przesyt i po prostu na przykład muszą szukać za granicą, więc jest to duży problem na ten moment.
1: No a z drugiej strony w tym momencie mamy niesamowicie niskie bezrobocie w Polsce, więc z tą pracą teoretycznie problemu być nie powinno.
2: Tak, jak na papierze mamy też wysokie zarobki i Polakom żyje się o wiele lepiej, to też jest niby na papierze wskazane, ale taka jest nieprawda. Tak samo jak mówiliśmy, że stabilizuje nam się rynek mieszkalnictwa, no on też nie stabilizuje i deweloperka dalej idzie w zaparte i te ceny są coraz wyższe. Może i miejsca pracy są, ale też są większe wymagania co do pracowników. Jeżeli mamy zapłacić niższą kwotę osobie, która załóżmy przyjechała z Ukrainy, z Białorusi jako pracodawca, no to nie będziemy wybierali polskiego studenta, który często też jest roszczeniowy, który też wymaga elastycznych godzin pracy. No nie ukrywajmy tego, my też chcemy iść postępowo, też chcemy się spełnić spełniać, czy to w swoim zawodzie, czy to w swoich zainteresowaniach i oczekujemy coraz więcej, ale oczywiście no, jest tych miejsc pracy, ale czy to jest często nienapompowane dość mocno? Te statystyki ostatnio podawane przez GUS są dość mocno, mi się wydaje, przekoloryzowane i mimo, że mamy niskie bezrobocie, to jednak rzeczywiście możemy sobie stwierdzić jako studenci ze swojego doświadczenia to, że jest trudno znaleźć pracę, jest trudno znaleźć coś, w czym będziemy dobrze się czuli przede wszystkim i w czym będziemy się też spełniali i dobrze zarabiali.
3: Jest też bardzo ciężko znaleźć sensowną pracę, bo pracy takich, po których zakończeniu studiów można powiedzieć, że 5 lat było się kelnerem, w żaden sposób nie ułatwia znalezienia pracy na stanowisku, które związane jest ze studiami. To, co jest dużym problemem w Polsce, widać to na przykład w statystykach Eurostatu, że w wielu krajach studenci pracują wiele godzin, ale bardzo niewielu studentów może sobie pozwolić na to, żeby pracować w zawodach związanych ze swoim kierunkiem studiów. I okej, to bezrobocie jest niskie, ofert pracy, jak się przechodzi przez miasto, jest sporo. Aplikowałem na jedno bardzo, bardzo wyspecjalizowane stanowisko, które akurat idealnie się wpasowało w moje CV, bo jest to rzecz, to jest związana z moją działalnością samorządową, trochę ze studiami.
1: A właśnie, a co studiujesz?
3: Ja studiuję kognitywistykę, taki interdyscyplinarny kierunek. Aplikowałem na to stanowisko, wydawało mi się, że jest bardzo specjalistyczne, zresztą też było, no ale tak ofert pracy było tam, w sensie razem ze mną złożyło 300 innych osób, więc generalnie szanse są bardzo niewielkie, nawet przy takich atrakcyjnych możliwościach.
2: Tak, my też mówimy o stanowiskach na pracę w jakichś firmach, ale jeżeli chodzi o nawet stanowiska stażowe, są programy stażowe, które często są uruchamiane przez duże koncerny, przykładem jest Lidl, Volkswagen, bądź różnego rodzaju inne większe korporacje i tam już się pojawia problem dla nas, dla osób, które chciałyby zacząć tam staż, bo tych osób na jedno miejsce, tak jak wcześniej Wojtek powiedział, że jest 300, to w takim Lidlu na przykład się to waha od 250 po nawet 500 osób na jedno miejsce, tak? Jeżeli chodzi o staż. Czy on daje aż tak dużo? Na pewno jest to plusem, że on jest płatny, ten staż, tak? Że rzeczywiście on jest płatny. To już jest bardzo duże wynagrodzenie dla nas, to jest super sprawa, ale oczywiście tych staży jest coraz mniej, coraz trudniej się na nie dostawać. A najgorsze jest w tym wszystkim to, że po tym stażu, jeżeli już uda nam się tam dostać, odbędziemy ten staż, to nie mamy pewności, że tam zostaniemy w pracy. Daje to możliwość, daje to nadzieję. Nadzieja matką głupich, ale czy będziemy tak polegali na nadziei, czy lepiej myśleć zdrowym rozsądkiem.
1: A jak w zdobywaniu pracy pomaga Wam uniwersytet?
0: To przede wszystkim zajmuje się tym biuro Career One. Można tam znaleźć szereg ofert wyjazdów zagranicznych, stażowych. No niestety większość z nich jest bezpłatnych, ale nadal to jest jakby taki pierwszy krok, gdzie można zdobyć to doświadczenie zawodowe, więc wydaje mi się, że to jest takie dość duże wsparcie. Ogólnie sieć kontaktów, którą możemy zdobyć na uczelni, może być taką trochę trampoliną do zdobycia jakiegokolwiek zatrudnienia w naszym zawodzie. Dużo dużych firm oferuje programy poleceń dla pracowników, więc mając szereg rozbudowanych kontaktów na uczelni, chociażby wśród studentów, jest szansa, że na przykład ktoś pracuje już w jakiejś firmie albo zna kogoś, kto gdzieś tam pracuje i może na przykład nam, powiedzmy, z pierwszej ręki dać taką informację, że hej, tutaj szukają, może zgłoś się, mogę cię polecić, więc myślę, że tymi drogami też warto szukać pracy.
2: Uczelnia oczywiście daje możliwości. Uczelnia jest ogromnym koncernem i korporacją. Nie powinniśmy w ogóle się wstydzić tego określenia, ponieważ to są osoby, które działają też bardzo często samemu, prowadzą swoje działalności, współpracują z dużymi firmami, czy to je szkolą, czy przeprowadzają różnego rodzaju warsztaty dla nich. Wykładowcy przede wszystkim to jest też siła, która jest na pewno dodatnią dla każdego studenta, ale wydaje mi się, że sami jesteśmy kowalami swojego losu, koniec końców, i to wszystko, co nam daje uczelnia, trafia w nasze ręce, tylko to trzeba wziąć i wykorzystać. No, my jesteśmy samorządowcami, odważyliśmy się pójść w ten samorząd i rzeczywiście zasiadamy w niektórych gremiach, gdzie mamy bliższy kontakt z niektórymi wykładowcami, czy to z gronem dziekańskim, czy to z gronem rektorskim, i to na pewno otwiera wiele ścieżek, tylko jak, w którą my tą ścieżkę pójdziemy, którą drogę obierzemy i jaki sposób w ogóle komunikacji takiej interpersonalnej obierzemy, to już zależy od nas. Nie należy się bać określenia, że uczelnia jest ogromną, że tak powiem, firmą, która tak naprawdę pośredniczy między pracownikami a pracodawcami ich przyszłymi, ponieważ no, mamy tą sieć, tak jak powiedziała wcześniej Łucja, że rzeczywiście to funkcjonuje, są różnego rodzaju spotkania z pracownikami, z pracodawcami, są różnego rodzaju dni otwarte i gdzie targi pracy się odbywają, no przy tych czasach, gdzie mamy dostępność do tego, Jest to możliwe i jest to do wykorzystania, tym bardziej, że wiele firm, czy to państwowych, czy to prywatnych, otwiera też furtkę dla studentów i często pojawia się w formie reklamy, w formie samplingu i reklamując się na uczelniach, więc wydaje mi się, że uczelnia jest super miejscem, jeżeli chodzi o wsparcie takie.
1: Czyli nie macie nic do zarzucenia uczelni w tej kwestii? Lepiej się nie da?
2: Oczywiście, że się da. Zawsze może być lepiej i nie można tego w żaden sposób podkreślać, że jest super idealnie, bo zawsze można lepiej przygotować studentów do rynku pracy, ale też pamiętajmy o tym, że kiedyś na studiach nie było możliwości takiej jak rozwijanie swoich umiejętności miękkich, a teraz rzeczywiście na coraz większej ilości wydziału się to pojawia, czy to zarządzanie swoim czasem, czy to praca w grupach nad projektami. To często przybiera taką formę różnoraką, bo wykładowcy nierówny, ale to pokazuje, że studenci mogą ze sobą współpracować, mają przede wszystkim przestrzeń do sprawdzenia siebie w roli team lidera, nawet w małej grupie pięcioosobowej i przygotowania jakiegoś praktycznego projektu. I uczelnia do tego przygotowuje i uczelnia pokazuje, że jest tych możliwości sporo, ale zawsze uczelnia może robić tego więcej i może być więcej tych zajęć i ćwiczeń w programie studentów i często jest to nieproporcjonalne, bo studenci innych kierunków mają dostęp oczywiście do tych zajęć z umiejętności miękkich, gdzie mogą rozwijać siebie, swój charakter, swoją charyzmę, swoją gdzieś tam prezentację, autoprezentację przede wszystkim, a są kierunki, gdzie tego brakuje i wydaje mi się, że tutaj powinno być to bardziej zagospodarowane i ta uczelnia powinna bardziej przystosować studentów do tego, że wyrównać te szanse studentom z różnych wydziałów na właśnie możliwość rozwijania siebie.
3: Mam trochę inny pogląd. Uważam, że studia, nie wszystkie przynajmniej kierunki, to powinny być traktowane jako przede wszystkim przygotowanie do zawodu, bo studia uczą oprócz umiejętności twardych, związanych z danym kierunkiem, to uczą też tego sposobu na przykład myślenia, kiedy mówimy o mowa o kierunkach ścisłych, albo pewnego spojrzenia na świat, albo pewnych takich kompetencji, które nie do końca odnajdują się bezpośrednio w zawodach, ale raczej są związane z naszą na przykład umiejętnością skupienia, uczenia się. Studia też uczą uczyć i weryfikują to, czy ktoś to potrafi. Ja natomiast myślę, że to, co można zrobić, to taki iść bardziej w stronę zachodnią, by mniej traktować studia jako pewien taki kurs, a bardziej jako okres w życiu, gdzie można zainwestować w siebie, bo mamy też na to zasoby, na przykład czasowe i można powiedzieć, że jest wielu studentów, na przykład rekreacji i tam turystyki rekreacji, a niewielu studentów w trakcie swoich studiów zorganizowało imprezę masową na 15 tysięcy osób. I chyba warto iść w taką stronę, aby tak rozwijać też siebie i swoje doświadczenie.
1: A o pracy w czasie studiów, a także o perspektywie na znalezienie pracy w zawodzie po ich zakończeniu opowiadali Łucja Jakubus, Patryk Stefańczyk oraz Wojtek Krzyżanek z Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
4: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
5: Co drugi polski nastolatek kończący szkołę średnią próbował narkotyków.
6: To nie oznacza, że każdy, kto spróbował, od razu wejdzie w uzależnienie i będzie miał poważne problemy, ale każdy, kto ma te problemy, kiedyś zaczynał po raz pierwszy.
5: Program Miasto Młodości, będziemy dziś rozmawiać o narkotykach, po które coraz częściej sięga młodzież, czy dzieci też. To pytanie do mojego gościa, to dr Robert Rejniak, terapeuta uzależnień.
6: No można powiedzieć, że dzieci też, w zależności jak będziemy definiować okres dojrzewania, okres młodzieńczy.
7: Jednak po te narkotyki, po środki jakieś psychoaktywne sięgają ci młodzi ludzie, kiedy rozpoczyna się ta cała burza hormonów i wszystkie niesamowite emocje, z którymi te dzieci muszą się mierzyć.
6: Mówiąc w dużym uproszczeniu, początek okresu dojrzewania, czyli powiedzmy wiek 11, 12, 13 lat, to jest taka faza przygotowania się do jakichś eksperymentów, badania tego, co można zrobić, na co kontrolują rodzice, jaką mają wiedzę, jak są zorientowani i śmiało można mówić, że tutaj kłania się dostęp do internetu, do różnych możliwości od różnych gier komputerowych, ale też na różne strony i portale, że gdzieś tam 9-10-latek jest w stanie powiedzieć bardzo dużo o narkotykach, o tym jakie są, jak działają, wiedzieć co w trawie piszczy. Bardzo często pochodzi to też z informacji czy z podsłuchiwania rozmów starszego rodzeństwa albo starszych kolegów, koleżanek w szkole. No a że narkotyki są ogólnie łatwo dostępne, nie ma żadnych problemów, żeby je zdobywać, czy to na ulicy, czy przez internet, bo też ten handel narkotykami też jest w sieci oczywiście, więc specjalnie nawet nie trzeba wychodzić z domu, żeby doświadczyć stanów po użyciu jakichś substancji odurzających.
7: Wszyscy byliśmy młodzi, wszyscy mieliśmy te 12-13 lat. Czy my byliśmy innymi dziećmi niż teraz? To było inne dojrzewanie niż to naszych dzieci?
6: No zawsze na to młode pokolenie, szczególnie to dojrzewające, które doświadcza różnych zabaw, eksperymentów, próbuje nowych rzeczy, no zawsze było obiektem narzekania tego starszego pokolenia i aż do dzisiejszych czasów, mając na uwadze i okres na przykład romantyzmu, cierpienia młodego Wertera, to była fala samobójstw w Europie młodych ludzi, tak, którzy się podpinali pod te przeżycia i cierpienia, tak jak i w wieku 20 też różni idole młodzieżowi też dawali no, niezbyt dobry przykład, że też młodzi ludzie postępowali tak jak oni, na przykład targając się na swoje życie, ale mamy okres hipisowski, potem różne inne momenty i zawsze jest tak, że no, byliśmy młodzi, każda dekada kieruje się swoimi prawami, nie, że tak powiem. Nie wiem, możemy tutaj wspominać i myślę, że te grupy na przykład rockowe, grupy muzyczne, które rozkwitały powiedzmy w latach 60., 70., 80., to dziś mają fanów wielopokoleniowych, a to dlatego, że słuchała je młodzież, która jakby słucha je do śmierci, że tak powiem, tak? I ma wspaniałe wspomnienia z tym, bo to były czasy beztroski, właśnie nieodpowiedzialności, zabaw i tego, że jeżeli ewentualnie coś już by się działo, to oni byli pod jednak pod opieką rodziców, tak? Czy zawsze można było na to liczyć, ale jednak jest coś takiego jak statystyki i można powiedzieć, że dynamika, jeżeli chodzi o eksperymentowanie na przykład z narkotykami czy z innymi substancjami nielegalnymi, zmienia się w ciągu ostatnich właśnie 20 lat, nie? Że można powiedzieć, że pierwsze badania, chyba ESPAD, które były prowadzone w naszym kraju w 95 roku, jakby pokazywały, że na przykład młodzież 15-16-letnia to w tej grupie próbowało marihuany między chyba 5 a 7% w skali ogólnopolskiej. Młodzież starsza, 17-18-letnia, to wtedy było tak, że to było 8, może 10%. Dzisiaj te statystyki mówią tak, że ta młodsza młodzież, 15-16-letnia, doświadczyła palenia, czy próbowała marihuany, to jest około 30-33% w zależności jaki region kraju, a jeżeli mówimy o tej młodzieży starszej, no to około połowy, 48-47%, pod 50 prawie, czyli co uśredniając można powiedzieć, że co druga osoba kończąca szkołę średnią, szkołę zawodową, techniką, czyli mówimy tu o populacji uczniów, które chodzą do szkoły, nie wypadło z ról społecznych, bo w takich grupach te badania były robione, że co drugi tego spróbował. To nie oznacza, że każdy, kto spróbował, od razu wejdzie w uzależnienie i będzie miał poważne problemy, ale każdy, kto ma te problemy, kiedyś zaczynał po raz pierwszy i to też jest odsetek powiedzmy 10% z tej grupy, a to jest już się robi poważna liczba młodych osób, które doświadcza problemów.
7: Czyli po raz pierwszy sięgają po narkotyk z ciekawości?
6: Z reguły tak jest, reguły że są takie. Ciekawi, tak, są ciekawi i samych wrażeń i stanu, jaki jest po danym środku, ale też są ciekawi reakcji otoczenia, reakcji grupy rówieśniczej, bo warto też wiedzieć, że ta struktura poznawcza mózgu nastolatka na przykład też się zmienia, że to następuje taka bardzo poważna rewolucja w głowie młodego człowieka, oczywiście mówiąc też w uproszczeniu. Tworzą się różne szlaki w mózgu, które dotyczą pewnych doświadczeń i pewnych schematów funkcjonowania i też reakcji na właśnie różne doświadczenia w życiu, zarówno te w relacji z osobami dorosłymi, rodzicami, nauczycielami, opiekunami, jak i swoimi rówieśnikami. I można też powiedzieć, że trochę takie, to może być zaskakujące, ale młody człowiek, który rozmawia z osobą dorosłą na temat ryzyka jakiejś sytuacji, która może może się wiązać z konsekwencjami, na przykład przed wyjazdem na obóz, na kolonie, czy na wakacje w ogóle. Ojciec czy mama rozmawia ze swoją córką, synem i mówi, no ale uważaj córka, bo są takie sytuacje i tak, no wiem, mamo, przecież mnie znasz i tak dalej. Bo w tej relacji taki nastolatek, nastolatka przeszacowuje ryzyko, czyli potrafi to wyolbrzymić, że to może być niebezpieczne, bo też ma takie doświadczenia. Ma w swoim otoczeniu jakichś znajomych, znajome, które mają poważne problemy w związku z narkotykami i jakby nie chce tak skończyć. Ale w momencie, kiedy nastolatek znajduje się w grupie rówieśniczej, no to odpala się zupełnie inny biegun i on nie doszacowuje ryzyka. Czyli ta sama osoba, która w szkole jest bardzo dobrym uczniem, zadaje trudne pytania, podważa autorytet nauczyciela, łapie dorosłych rodziców na różnych niekonsekwencjach, wykazuje ich jakieś błędne opinie czy zdanie, tak? Czyli można powiedzieć, jest bardzo mądry, rozsądny, inteligentny. W momencie, kiedy jest na imprezie w grupie, kolega pokazuje pigułkę i mówi, weź spróbuj, zobaczysz, jak będzie fajnie.
7: Dojrzałość
6: jakby,
7: znika.
6: Tak, i znika w ogóle myślenie, a co to jest, a czy jest jakaś do tego ulotka, czy jakaś informacja, czy ktoś miał z tym doświadczenie? Nie. Dostałem to od swojego znajomego, który mówił, że to jest świetny towar i po prostu ona to połyka, ląduje na izbie przyjęć po zatruciu, czy w jakiejś psychozie, bo coś się mogło wydarzyć, bo jeszcze jeżeli jest alkohol, to mogą być te komplikacje bardzo poważne. Odzyskuje przytomność, widzi płaczącą mamę siedzącą na łóżku, która mówi, dziecko, co ty zrobiłaś i tak dalej. I ta sama młoda osoba po prostu nagle o co chodzi, co się stało i nie potrafi nawet tego wytłumaczyć czy wyjaśnić, jak do tego doszło, że doszło do takiego zatrucia.
7: Chciałam zapytać, czy jest jakaś grupa, która będzie bardziej podatna na tego typu środki, no ale już z tego, co właśnie usłyszałam, okazuje się, że niekoniecznie, że nawet dojrzałe dziecko potrafi zrobić coś głupiego.
6: Znaczy kiedyś było tak, że kiedy zaczynałem swoją pracę, a to było 25 lat temu, no to z reguły podopiecznymi punktu konsultacyjnego czy poradni były takie osoby, które, no można powiedzieć, miały jakieś predyktory do tego ryzyka, czyli bardzo często pochodziły z rodzin z problemem alkoholowym, gdzie traktowało się, że ten czynnikiem ryzyka są te czynniki rodzinne związane z tym, że jest na przykład rodzina w kryzysie, dysfunkcyjna czy dysfunkcjonalna, że jest kryminogenna, pochodzi z takiej i z takiej dzielnicy, używa takich i takich środków, więc można było, powiedzmy, jakoś na to patrzeć w taki sposób, że jest jakieś środowisko zagrożone. Natomiast dzisiaj ja nie potrafię powiedzieć, że cały czas, powiedzmy, tam, gdzie są różne kryzysy w rodzinie, a myślę sobie, że rzadko kiedy ich nie ma, bo żyjemy w czasach, gdzie te napięcia i frustracje po prostu mogą się zmieniać jak w kalejdoskopie każdego dnia. Dziś mam pracę, jutro nie mam. No, różne koleje rzeczy od strony finansowej, ale też właśnie to się przenosi na relacje rodzicielskie, czy mówimy też tutaj o różnych innych sytuacjach, o chorobach, o zjawisku przemocy, takiej przemocy psychicznej, która trudna jest do jakiegoś ujawnienia, tak, bo nic się niby takiego nie działo, żeby sąsiedzi to słyszeli i tak dalej, ale takich sytuacji jest mnóstwo i to przekłada się na, czyli te relacje na przykład między rodzicami przekładają się na relacje, na komunikację z dziećmi. I niestety żyjemy od 150 lat w takim podejściu pruskiego drylu do dziecka, nie? Że ja przynajmniej pamiętam czasy ze szkoły podstawowej, kiedy, nie wiem, dostawałem pierścionkami od pani nauczycielki w głowę, że było ciągnięcie za uszy, że było bicie linijką po łapach, można było dostać boksa pod żebro. Dziś to by były karygodne sytuacje, ale to było trochę pokłosie takiego, że dzieci i ryby głosu nie mają, że zawsze ten dorosły wie więcej, że on ma zawsze rację. I spora grupa rodziców, która wychowała się jakby jeszcze w tych czasach, koniec lat 80 i początek 90. Dziś mając dzieci nastoletnie, być może też ma takie podejście i używa różnych takich komunikatów, które nazywamy barierami komunikacyjnymi, które już kilkadziesiąt lat temu amerykański psycholog Thomas Gordon sklasyfikował w takich 12 kategorii, które odnoszą się do różnych aspektów. No i chociażby wymieniając takie sytuacje, które ja nazywam parszywą dwunastką, Czyli na przykład takie dziecko żyje w relacji z dorosłymi. Najpierw z rodzicami, którzy używają takich komunikatów: nie rób, zostaw, ja to zrobię, ty jak to zrobisz, to oczywiście znowu jest źle i tak dalej. Budzi to w dzieciach brak zaufania, obniża samoocenę, następuje taka utrata godności, niepewność, trudności w podejmowaniu decyzji w przyszłości, tak? Takie unikowe zachowania lub u tych osobowości takich silniejszych po prostu jawia się to pewnego rodzaju buntem, tak? I ta komunikacja to są takie hasła, które pewnie są znane wielu. Jak prowadzę zajęcia też ze studentami na resocjalizacji, to kiedyś robiliśmy w tych grupach takie zestawienie, żeby studenci w małych grupach jakby wypisali czy zacytowali różne komunikaty, które słyszeli w swoim życiu, demotywujące ze strony rodziców, a inne grupy pisały ze strony swoich nauczycieli, nie? Co im podcinało skrzydła i co sprawiało, że no czują, że, no, że wtedy nie chce im się, tak? Tracą energię, motywację do działania. No to się okazało, że konkluzja, jak sobie wszyscy przeczytali, no to wszyscy studenci mówili: Boże, mamy tą samą mamę. Wszyscy, nie? Bo te hasła się powtarzają, typu: jak ty wyglądasz, gdzie byłeś, nigdzie nie pójdziesz, ile razy mam ci powtarzać, ogarnij się w końcu, nie wolno ci się z nimi zadawać, rób jak chcesz, ale pamiętaj, co ci mówiłam, tak? Czyli takie niby dajemy wolną rękę dziecku, ale jest ostrzeganie i teraz to dziecko zrobi rzeczywiście jakiś błąd, ale nie przyzna się rodzicom, bo będzie się bało obwiniania, sama sobie jesteś winna i tak dalej, bo powinnaś wiedzieć, powinnaś zrobić tak, nie tym tonem, zginiesz jak mnie zabraknie, nie mam już na ciebie sił. Ten komunikat, jeżeli przylgnie do takiego dziecka, no to jakby w przyszłości może się to przejawić na to, żeby sobie radzić z tym napięciem, z tym lękiem przed oceną na przykład, z tym lękiem przed odpowiedzialnością, z tą frustracją związaną z samooceną w relacjach z grupą rówieśniczą, więc alkohol, marihuana, inne używki, czyli teraz popularny w Bydgoszczy kryształ, czyli metamfetamina, no jakby stają się takim świetnym pomostem do nawiązywania relacji, do tego, żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć ulgę. I tak naprawdę nie znam żadnego młodego człowieka, z którym pracowałem przez lata, żeby on celowo zaczynał używać różne środki, żeby się uzależnić, albo żeby mieć problemy jeszcze większe albo konsekwencje. Zawsze za tym stoi jakaś chęć odreagowania różnych potrzeb, właśnie takich spraw związanych właśnie z relacjami z rodzicami i tak dalej, i tak dalej. I to, co jeszcze chciałbym jakby na to zwrócić uwagę, że dziś też nie jest wszystko takie oczywiste, że za różnymi problemami stoją konsekwencje używania środków, tylko bardzo często ja mam dylemat, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy to dziecko zaczęło palić, czy nadużywać leków bez przepisu lekarza, bo też nie ma problemu z dostępem przez internet do różnych leków psychotropowych, żeby sobie radzić z obniżonym nastrojem czy z depresją, czy ten obniżony nastrój i depresja jest już wynikiem nadużywania jakichś tam substancji. Rzadko kiedy to jest taki nastolatek, który ma jakiś jeden problem. Dzisiaj za tym wszystkim stoją i relacje w domu, relacje w szkole, różne zaburzenia psychiczne, używki, świat internetowy, więc jakby no jest coraz trudniej docierać do takiego młodego człowieka, co nie znaczy, że się nie da.
4: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Melo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: typem takim. Nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, bo 11

0: Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: se salavi, baby.
1: Remont fragmentu ulicy Ściegiennego w Kielcach. W tym rejonie warto zachować ostrożność. Prace obejmują odcinek od skrzyżowania z Krakowską i Miodowicza do skrzyżowania z Sołtysiaka, Barabasza i Małą Zgodą. Finał w połowie października, zatem utrudnienia jeszcze chwilę potrwają.
2: Właśnie tak zaczyna się czwartek i to już październik się zrobił. Jak do tego doszło? Nie wiem. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. To już pół do siódmej, to co? Podkręcamy tempo.

0: Just a Jack Style, Turn the Lights Off w Melo. Tak od rana w czwartek, podkręcamy tempo. Pierwszy raz w październiku. No jak tam wam idzie dzisiaj od samego rana? Dobrze czy jeszcze lepiej niż wczoraj? Kto chce merch od Meloradia? Teraz jest odpowiedni moment, żeby zgarnąć torbę. To jest wasz jesienny must have. Torba Meloradia czeka. Dzwońcie pod 321-321-777 już teraz. Z kim się dzisiaj usłyszymy? Trzy poranne szoty w Melo też mam dla was. Czekam. Dzwońcie pod 321-321-777. Zgarniajcie. Trzy szoty w Melo i torbę Meloradia. Przyda się wam na pewno.
1: Cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Sylwa Bompa on tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo, wy zaczynacie ten dzień, a Michał to w zasadzie kontynuację próbuje uskuteczniać. Cześć Michał.
1: Cześć,
0: siemanko, no co tam u ciebie dzisiaj?
1: A widzisz, z roboty wracam, szybka kawka, dziecko do szkoły, później wracam, umyć autko, zrobić porządek w ogrodzie. Aha. Bo jesień nadchodzi, no także i ty, jest trochę roboty.
0: I ty z tym wszystkim chcesz w jeden dzień zdążyć?
1: Słucham jeszcze raz?
0: Z tym wszystkim chcesz w jeden dzień zdążyć i ogarnąć?
1: No wiesz co, no każdego dnia mam coś jak wracam z roboty, także codziennie chodzę spać po 11.
0: Masz rację, wyśpisz się zimą, słuchaj. Za to, mój drogi.
1: No, z dwójką małych dzieci raczej ciężko, ale tak, spróbuję.
0: Słuchaj, to nie takie rzeczy przechodziłeś. Dla ciebie uwaga, o poranku w Melo.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Michał, rower elektryczny czy tradycyjny?
1: Tradycyjny.
0: Pizza czy kebab?
1: Kebab.
0: Trzeba było chwilę się zastanowić. Słuchaj, wolisz odpisać czy oddzwonić?
1: Oddzwonić.
0: Mhm. Myślałem, że powiesz, a to zależy do kogo. No dobra, Michał, dla ciebie torba Melo Radia, taki merch już pakujemy, już wysyłamy do ciebie. To co, spać nie idziesz? Nie, po co?
1: No nie, jeszcze nie jest mi to pisane.
0: Bardzo dobrze. Trzymaj się i dużo mocy, pa, hej.

0: Jak się śpieszyć, to właśnie o tej porze, no nie? Już za 7 minut, 7, I Run i Heaven. No a jak sprawdzać swoją formę, to też wcześnie rano. To jak tam, jest dobrze, czy jeszcze lepiej?
1: Jest jeszcze lepiej, choć mogłoby być gorzej albo lepiej.
0: Na szczęście wcześniej to jeszcze zdążyłby się rozkręcić. Spokojnie, co w newsach?
1: A w newsach przyniosę wam małpki.
0: Oho. O?
1: No.
0: Oho.
1: Może być okay. Ciekawie.
0: Dobra. No to fikajcie, bo za 7 minut 7 jest.
2: A już o 7 zagramy.
0: Hello, Dive into the Ocean w Melo. A jakiego fikołka pogoda odstawi dzisiaj, to za chwilę o tym w prognozie będzie.

0: 99 FM. Reklama.
1: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: No i mamy nowy miesiąc, październik. Zaczynamy z chmurami w przewadze, ale spokojnie. Słońce zdaniem synoptyków także nam się dziś pokaże. Przed nami kolejny dzień, kiedy parasole mogą zostać w szafie, bo padać nie powinno. Na razie chłodno, okolice 8-9 stopni mamy w Kielcach i pobliskich miejscowościach, ale kolejne godziny przyniosą wzrost temperatury i około 15 wyniesie ona 20 stopni.
2: Jest już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Kreml jawnie grozi Europie. Fabryki, które produkują sprzęt wojskowy na potrzeby także ukraińskiej armii, to potencjalne cele dla rosyjskiej armii. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a tamtejsze służby prowadzą śledztwo. W kokpicie samolotu, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot wczoraj ranił nożem kapitana i próbował rozbić samolot. Szklane opakowania będą włączone do systemu kaucyjnego, w tym tak zwane małpki. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładne założenia, mówi minister Paulina Henik-Kloska.
4: Na ten moment nie zauważyłam nikogo, kto by blokował ten pomysł na poziomie rządu.
3: Małpki będą w systemie dopiero za 2 lata. Mózg ma centrum sterowania, które pomaga organizmowi reagować na zimno. Odkryli to naukowcy z USA. Mało znany obszar mózgu zwiększa apetyt i pobudza organizm do wytwarzania ciepła.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: O tej porze to jeszcze jakiś chłodzik można odczuwać, ale uwaga, jest już 7 i od tego zrobi się wam gorąco, a jeszcze goręcej od energetycznej muzy, jaką mamy dla was w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, hej. Inni gadają, my już gramy.

0: Clean Bandit i Zara Larsson w Melo. Podkręcamy tempo. Słyszeliście się już kiedyś w Melo Radio? Jak tak, to super. Dzisiaj może być kolejny raz. A jak jeszcze nie, no to dzisiaj możecie. Czekamy na wasze głosówki. Mamy czwartek i mamy też pytanie do was. Słuchajcie, uwaga. No. Co ludzie robią? No, zastanów się teraz. Ludzie robią? Oho, ale nie chcą się do tego przyznać. Wiecie, coś takiego, co robi większość, ale głupio się do tego przyznać. Czekamy na wasze głosówki, liczymy na fajne pomysły. No dajcie znaka, no co to robią inni, wiadomo, wy nie. No, ale głupio się
1: ja
0: do tego
1: wiem,
0: przyznać.
1: Ja wiem, co robię ja, co robią inni, to nie wiem.
0: To przyznaj się. Czekamy na meloradio.pl, na wasze głosówki, bo fajny merch też mamy. To co robią ludzie i głupio im się do tego przyznać, co? Thomas Gray w Melo teraz, 14 po 7.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek rano i pytamy dzisiaj, co robi większość ludzi, ale jakoś tak głupia się do tego przyznać. Czekamy na wasze głosówki, co przychodzi wam na myśl. No dajcie znaka. Propozycje? Proszę bardzo. Mówią przez telefon, jestem w drodze, mimo że są jeszcze w domu. Znam to. Jedzą coś prosto z lodówki, żeby nie brudzić talerza. Udają, że nie widzą znajomego, bo nie chce im się gadać. To takie jedne z propozycji, jakie do nas dotarły. Jak macie lepsze, a wiem, że macie, no to nagrywajcie głosówki. Czekamy na meloradio.pl. Słuchajcie, no to tak, już wiadomo, jakie imię brzmi najprzyjemniej na świecie.
1: O, jakie?
0: No nie nasze, słuchaj.
1: No badanie właśnie twoje naukowe. Na pewno
0: nie, no. Nie, moje nie, zdecydowanie. Badania naukowe aż zrobili, żeby się o tym przekonać. Ja nie muszę, żeby wiedzieć. Przeanalizowano brzmienie popularnych imion i sprawdzono, jakie emocje wywołują na ludziach, wypowiadając te imiona. No. Lista miała aż 400 imion, także trochę się nagadali. I wyszło, że najlepiej dla ludzkiego ucha brzmi, Sofia. Sofia, albo może Sofia. Sofia wywodzi się z greckiego, oznacza mądrość. No i ma wiele międzynarodowych odpowiedników. Polską formą jest oczywiście...
1: Zofia.
0: No właśnie. Ale w Polsce to ostatnio bardzo popularne imię jest. Słuchaj, dostało je już ponad 2100 dziewczynek urodzonych w tym roku.
1: Ale to aż dziwne, że mądrość przechodzi ludziom w tych czasach przez usta przyjemnie.
0: Zosie, pozdrawiamy was. Od razu się przyjemniej zrobiło.

0: Oliwka i poza tobą nic w Melo Radio, tak podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co robi większość ludzi, ale głupio mi się do tego przyznać. Co przychodzi wam do głowy? Kilka różnych propozycji od was, na przykład sprawdzają w necie to, co dawno powinni wiedzieć. Ćwiczą w głowie różne kłótnie, które w ogóle jeszcze się nie zapowiadają i nie wydarzyły. Powiększają swoją twarz na zdjęciach, zanim wrzucą fotki na sociale. No owszem, zdarza się, no.
1: Co ludzie robią, gdy nie widzą i wstydzą się do tego przyznać? Myślę, że większość dubie w nosie w samochodzie.
0: A, czyli to jednak widać. A wam co przychodzi na myśl? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch za najlepsze.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: Get This Party Started West End w Belo Radio. Podkręcamy tempo i wiemy, że jak wy się rozkręcicie, to jesteście, no, ciężcy do zatrzymania. Co takiego robi większość ludzi i głupio im się do tego przyznać? Na przykład ludzie sprawdzają cenę prezentu, który od kogoś dostali, tak żeby ich nie widział, że sprawdzają. Śpiewają w samochodzie. No kto tego nie robił? Jak jadą sami w windzie, to oglądają się w lustrze. No i co jeszcze robią?
1: Co robią ludzie, no, czego nie chcą się przyznać? No nie wiem. Na moje na przykład wynoszą długopisy. A to z biura, a to z pracy.
0: Jejku, wielka sprawa, no.
2: Nie myją rąk po wyjściu z toalety.
3: Ja myślę, że 90% społeczeństwa robi to i się nie przyznaje. Mianowicie sikanie pod prysznicem.
4: Myślę, że wszyscy ludzie na całym świecie momentami udają, że rozmawiają przez telefon komórkowy, żeby nie musieć nawiązywać interakcji z innymi ludźmi, których właśnie mijają.
0: No i tam, no, kto tak nie robił? Tak.
5: Właśnie
0: niech
5: prowadzę
0: pierwszy
5: program z Waldkiem.
0: No, no podobno, właśnie, tak no powie. No. No. I co jeszcze?
6: Wąchają swoje rzeczy, żeby sprawdzić, czy nadają się jeszcze do ubrania.

0: Włodarki Włodarski. W Meloradio lubimy to i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Meloradio. No a o tej porze to ruchy przyspieszone. O tym, co w newsach, Marcin.
1: W newsach będą ceny paliw, które wcale nie idą w dół.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Whatever Turns You On i Axwella. W górę też idzie temperatura. Na szczęście, jak wysoko dojdzie, o tym za chwilę w prognozie.
2: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. We'll be right back.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
6: Po wakacyjnej przerwie od dziś w Kielcach przywrócone zostaje kursowanie autobusów studenckiej linii 104 w dni robocze. Jednocześnie zmianie ulegną godziny kursowania linii numer 8 także w dni robocze. Szczegóły są na stronie ZTM-u, a w Kielcach poranny szczyt w pełni, samochodów sporo. Przed nami kolejny całkiem ciepły dzień. Dziś w Kielcach, Morawicy czy Chęcinach na termometrach zobaczymy 20 stopni. Tyle będzie po południu, tak około 14. Czwartek minie początkowo z chmurami, potem jednak zdaniem synoptyków jest szansa na chwilę ze słońcem. Kolejne dni w naszym regionie nadal całkiem przyjemne pogodowo. Jak na razie ochłodzenia w prognozach nie widać.
7: Jest już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
8: 9,14 za diesla, 8,13 za benzynę. Tyle średnio płacimy teraz na stacjach paliw, a w prognozach są kolejne podwyżki. Na szybką ulgę nie ma co liczyć, mówi analityk Petrol.pl Jakub Bogucki.
9: Że na razie chyba pozostaniemy bez tych takich dodatkowych osłon.
8: Rządowy program CPN zależy teraz od tego, czy prezydent podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach. Szwedzkie myśliwce Gripen od tego miesiąca będą chronić polskie niebo, mają wspierać ochronę wschodniej flanki NATO. Rusza nowy rok akademicki, nietypowy, bo po rekordowej rekrutacji tak zwanego podwójnego rocznika maturzystów. W latach 2014-16 do pierwszej klasy przyjmowane były jednocześnie 6- i 7-latki. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0. Był to przedostatni mecz kwalifikacji do Mistrzostw Europy.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Podkręcamy tempo w Meloradiu, tak jest u nas cały czas, a zawsze po 8 możecie liczyć na zabawę ostatnie słowo. Zaczniemy niedługo. Teraz już, gdy inni gadają, my gramy. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej. Jest 8.

Toka, toka, toka w Meloradio. To już teraz, teraz, teraz. Dzwońcie do nas, jak chcecie zgarnąć fajny merch, bo są skiety Meloradia, oryginalne, fajne do wzięcia. No i Melotorba i czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo? Kto dzisiaj wygra? Kto dzisiaj powie więcej? Czekamy na was. Bardzo możliwe, że to właśnie wy zabłyśniecie dzisiaj już za chwilę. Czekamy. 321-321-777. Jak zawsze dwie osoby mają szansę. Zaczynamy za chwilę.

0: Smolasty Trips w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. Dzisiaj zaczęliśmy czwartek, mamy już październik, pierwszy dzień nowego miesiąca. No i nowa odsłona tej nowej zabawy i nowi zawodnicy. I tak mówię, bo coś czuję, że dzisiaj może się naprawdę mocno zadziać. Sami się przekonacie już teraz, bo 17 minut po 8. Zaczynajmy. Ostatnie słowo. Razem z nami teraz Ewelina. Cześć Ewelina.
1: Cześć.
0: Możemy powiedzieć, gdzie ty się zbunkrowałaś teraz?
1: Tak, możemy.
0: Dawaj.
1: Zbunkrowałam się w toalecie w pracy, bo tylko tutaj mam zasięg.
0: Dobra, słuchaj. No i dobrze, robimy sobie chwilę przerwy od pracy po to, żeby wziąć udział w zabawie Ostatnie Słowo. Jest też Łukasz. Cześć, Łukasz.
2: Cześć, witam.
0: Słuchajcie, a Łukasz to też jest w pracy, ale on się nie nudzi, bo ma dużo zabawek, no nie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Dobra, okej. Słuchajcie, w tej zabawie zasady są takie. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Ewelina, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. Jedno słowo podaje Ewelina, jedno Łukasz. Znów jedno Ewelina i znów jedno Łukasz. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund, ja pilnuję czasu, a wy koncentracja, słuchajcie się wzajemnie i pamiętajcie, po jednym słowie na zmianę. Zaczyna Ewelina, a kategoria dzisiaj, jestem ciekaw, jak zareagujecie, jest bardzo pojemna. Uwaga, co można znaleźć w damskiej torebce? Co można znaleźć w damskiej torebce? Czas start.
1: Gaz pieprzowy.
2: Szczotkę do włosów.
1: Szczotkę do zębów.
2: Pomadkę.
1: Puderniczkę.
2: Puder.
1: Kosmetyczkę.
2: Lusterko.
0: Stop.
1: Pastę do zębów.
3: Stop, 4-4.
0: Stop, 4-4. 4-4. 4-4, chociaż ten puderniczkę, puder, to tak było trochę, ale dobra. No Marcin uznaje, niech wam będzie. Jest to remis, słuchajcie. Nagrodą nie musicie się dzielić, bo jedna wędruje do Eweliny. Melotorba jest twoja. I podobnie wysyłamy też do Łukasza. Trzymajcie się, dzięki za zabawę.
1: Dzięki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. Macie nas właśnie od tego. A my mamy dla was mnóstwo energetycznej muzy. To Neptunika i What If. Słuchajcie, już za chwilę będzie o bardzo wyjątkowej, uroczystej kolacji. Było wyjątkowe menu. Ogólnie wszystko wyglądało wyjątkowo. Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Czyta Lektor AI.

0: 12 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Pytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Reklam.

Trochę klasyki wyjątkowej w takim nowoczesnym brzmieniu, czyli Robina Stevie Angelo, Late Back Lock, Show Me Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo. No było klasycznie. W Paryżu zorganizowano luksusową kolację. Wszystko miało być jak w najlepszej restauracji. Były białe obrusy, świeczniki, kwiaty, specjalne menu i dania podawane pod kloszami. Za wszystko odpowiadał jeden z najbardziej znanych francuskich szefów w kuchni. Największą furorę zrobili jednak zaproszeni goście. Całą akcję urządzono dla 39 psów. To dla nich zorganizowano takie luksusową kolację z najlepszymi daniami. No dobra, lepiej, żeby wasz pies tego nie słyszał. Ale tego posłuchajcie głośno. To Fast Boy, Music Sounds Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melon Early i Wasted. Nie traćcie czasu, tylko wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich będzie o tym, że można grać na boisku, a potem zostać kierowcą. Na przykład.
0: Można.
1: Można.
0: Za 8:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Eli Oaks i Breaking Dishes w Melo. Za chwilę w Melo Radio też prognoza pogody.
2: Melo Radio Kielce na 103.9 FM.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ukośnik ceny w dół.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja.

0: Będą spore utrudnienia w Kielcach już od jutra od godziny 19 do poniedziałku do 5 rano. Zamknięte będą ulica Warszawska na odcinku od ronda Geodetów do ulicy Witosa oraz samo rondo. Drogowcy usuną starą nawierzchnię i ułożą nową. Ruch w naszym mieście nadal spory. Do 20 stopni wzrośnie dziś około 14-15 maksymalnie temperatura w Kielcach i pobliskich miejscowościach. Zatem przed nami kolejny przyjemny pogodowo dzień i co więcej, na razie w prognozach ochłodzenia nie widać. Wysokie temperatury jeszcze mniej więcej przez tydzień. Czwartek minie początkowo z chmurami, potem zdaniem synoptyków jest szansa na chwilę ze słońcem.
1: Jest już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
3: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc nie może się poruszyć.
2: Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów. Są mocne przesłanki, że atak na bazę w Fairford zamieszany był Iran. Tak mówi premier Wielkiej Brytanii Andy Barnum. Od dziś e-doręczenia obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. To ostatni etap wdrożenia w firmach elektronicznych skrzynek do komunikacji z administracją publiczną. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel został taksówkarzem. Wykonuje przewozy dla jednej ze znanych aplikacji. Piłkarz w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A jak u Was? Macie do zrealizowania dziś niby zwykłe, a jednak wyjątkowe zadania? Ogarniecie na pewno, a my zapewniamy energetyczną muzę i podkręcamy tempo. Jest 9:00.

Felix Jan i Toby Ramio. Where the lights are low. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. No muszę wam to powiedzieć, bo dzisiaj mamy podwójną mega fajną okazję. Jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Proszę, o, jak ktoś jeszcze nie skorzystał i nie świętował, to można. No i Dzień Muzyki jest, to my wam zagramy pod tą kawę. Griffin teraz, World Away.

0: Carla Fernandez. I co jeśli w Meloradio tak podkręcamy tempo od samego rana? Dziś mamy całkiem nowy czwartek i całkiem nowy październik przy okazji. 16 minut już po godzinie 9 na zegarach. Co jakiś czas słychać o tym, jak to autonomiczne samochody powodują jakieś problemy, a to, że pojadą nie tam, gdzie trzeba, albo że się nagle zatrzymają nie tam, gdzie powinny. Ostatnio w necie z kolei można zobaczyć filmik, na którym widać, jak roboty dostarczające różne towary same siebie zablokowały na skrzyżowaniu. Grupa takich robotów spotkała się na ruchliwej drodze. Maszyny nie za bardzo wiedziały, co robić w takiej sytuacji, no i kto powinien dalej jechać pierwszy. Także słuchajcie, nie przejmujcie się żadnym AI-em. Ciągle mamy jeszcze przewagę. Nie wiem, co tam dzisiaj musicie zrobić, ale działajcie i niech was nic nie blokuje.
1: Ale przecież normalni ludzie też robią takie rzeczy. Jest w Warszawie takie skrzyżowanie, które nazywa się warszawskim Tetrisem. I tam też zwykli ludzie bez robotów potrafią się tak zablokować.

0: Offenbach w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i dorzucamy szybką kasę dla was oczywiście. Wiem, że macie wydatki. My na szczęście mamy kasę, która wam w tym pomoże i życie ułatwi. Czekamy na wasze pomysły, bo jesteśmy ciekawi, na co wydacie te pieniądze. 200 są do zgarnięcia. Szybka kasa czeka na was, a my czekamy na meloradio.pl. Jak chcecie ją mieć, to wbijajcie koniecznie i dajcie znać, jaki macie pomysł. Oczywiście im bardziej oryginalny i odjechany, tym lepiej. Czekamy na was na meloradio.pl. Szybka kasa na pewno trafi do kogoś jeszcze dziś.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w Melo.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwal Ant On Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Kielce na 103.9 FM.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut 10 będzie i będzie też nowa atrakcja, którą budują w Europie. W Atenach, na terenie dawnego lotniska, powstać ma tam nowoczesne mini miasto, już nazwane nowym mini Dubajem. Ma przyciągnąć milion turystów rocznie. Projekt jest wyceniany na 8 miliardów euro. Góra kasy i za te pieniądze ma powstać inteligentna dzielnica, której głównym takim charakterystycznym budynkiem będzie 200-metrowy wieżowiec nad samym morzem. Ma być też największy park w Europie. No i wiele różnych innych atrakcji ma być. Miasto ma być totalnie smart, a wszystko, co jest potrzebne do życia, ma być dostępne w zasięgu 15 minut. Tak mi się wydaje, że jak ktoś się lubi spóźniać, to mu się to miejsce nie spodoba.

0: Buddy Fresh, Lost Frequencies w Melo Radio. No i gdybyśmy się chcieli pokłócić, nie, Adi, to na pewno nie o ten numer.
1: Oj, nie, zdecydowanie, tu jest pełna zgodność. Przed momentem jaraliśmy się tym numerem, naprawdę jest przepiękny.
0: Mega, mega. No i będzie mega też po 10:00.
1: Zadbam o to, zwłaszcza, że będę miał gościa specjalnego. Serio.
2: Kogo?
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej.
0: Więcej ode mnie jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki za dziś.
1: Ja też dziękuję. I zapraszam, a tym gościem będzie, uwaga, szef.
0: O, proszę. Serio.

Nowa Wrzosowa gotowa. Odcinek od skrzyżowania ze Świerkową do okolic Alei Popiełuszki zyskał nową, bezpieczną infrastrukturę dla kierowców, pieszych i rowerzystów. Wrzosowa to już piąta ulica wyremontowana w tym roku w ramach programu remontów nakładkowych Kielce bez dziur.

0: Pogoda.
1: No i październik wita nas piękną pogodą. Dziś na świętokrzyskim niebie słońce i niegroźne chmury. O deszczu synoptycy nie wspominają. Temperatura rośnie i finalnie około 14-15 zatrzyma się na poziomie 20 stopni. Tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach. Kolejne dni z podobnymi, a nawet nieco wyższymi wskazaniami na termometrach. Jak na razie zmian w pogodzie nie widać.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Trwa budowa S74 przez Kielce. Prace prowadzone są wzdłuż całego odcinka ulicy Łódzkiej od obwodnicy do skrzyżowania z ulicą Zagnańską. Dużo zmian także w okolicach Zalewu Kieleckiego i skrzyżowań ulic Jesionowej z Klonową oraz Marszałkowską. Jak zachować się w przypadku zagrożenia, jakie są zasady ewakuacji czy sposoby alarmowania? To ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu świętokrzyskiego informacje. Nie mamy powodów do obaw, uspokaja wojewoda Józef Bryk.
2: My możemy zagrożeni być pewnymi elementami wojny hybrydowej, które się zdarzają. Jakiś zabłąkany dron, czy jakiś tam pocisk, który się przedostał przez granicę, i z takimi skutkami możemy się stykać.
1: Mimo to warto wiedzieć, gdzie w najbliższym otoczeniu znajdują się punkty schronienia. Jeszcze tylko kilka dni zostało na głosowanie w kieleckim budżecie obywatelskim. Warto pamiętać, że nie obowiązuje żaden limit wieku, więc głosować mogą także niepełnosprawni.
3: Minuta do 10:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rosja grozi NATO wykorzystaniem broni jądrowej. Moskwa wysłała do władz sojuszu list w reakcji na szkolenia w pobliżu Królewca. Sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte nie obawia się gruźb ataku nuklearnego. Minął pierwszy miesiąc ogólnopolskiego zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Uczniowie chętniej ze sobą rozmawiają i są lepiej skoncentrowani na zajęciach. Zdarzyły się jednak nieliczne przypadki syndromu odstawiennego, mówi szkolna psycholog Alicja Przybylak.
5: No, uczeń na tyle, powiedzmy, jest uzależniony od mediów, że na przykład odmawia przychodzenia do szkoły.
4: Wtedy potrzebna jest pomoc specjalisty. Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla Gianniego Infantino, to w wyborach na stanowisko prezydenta FIFA. Owady są kluczowe dla przeżycia kręgowców, tak mówią naukowcy. Dają nie tylko pożywienie, ale też schronienie, narzędzia i leki.
3: Jaki jest twój ulubiony owad?
4: Pszczółka.
3: Bardzo ładna odpowiedź. Super. Moim chyba też.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: A tę pszczółkę, którą tu widzicie, wszyscy znają i mam nadzieję, że kochają. Siemanko, tu Melo, Adi z tej strony. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki i my gramy wam na co dzień sporo, ale dzisiaj trochę dołożymy.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć, jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoi.
3: Przez całą godzinę będzie po polsku, serio, róbcie głośniej.
7: Tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

chcę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryz.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind Enklawa i pogwarzymy w Meloradio. 15 minut po 10. Dzień polskiej muzyki! I tak przy okazji to muszę wam się do czegoś przyznać, bo wiecie, ja to taki wrażliwy, taki sentymentalny chłopak jestem. No i wczoraj nostalgia mnie złapała, musiałem chwilę dłużej posiedzieć przy pececie, coś tam do pracy i tak dalej. I nagle algorytmy mi zaproponowały taki klasyk.

Słuchało się tego, mam nadzieję, że pamiętacie. Jakby coś, to był Don Góralesko i El Polaco. I to jest no, klimat totalny, nawet taka trochę lekcja historii. Ale po co wam o tym mówię? No jak to? Jak sam sobie już tej nostalgii trochę zafundowałem, miałem ciary, to wam też tego nie zrobię? Come on, guys. Natalia Nykiel, bądź duży. Gramy już teraz.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jak się gość wyrobił. Pięknie to brzmi. Metzner, cały blok, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. W Dzień Polskiej Muzyki to dzisiaj pierwszy dzień października. Jeśli odliczaliście do jesieni, no to w zasadzie ona już jest. Nawet powiem wam, że pogodowo wygląda to nieźle, bo całkiem ciepło. No te liście też już zaczynają wyglądać, także wiecie, jakieś romantyczne wieczory, coś tego, nie? Wiecie, co tam robić. Dobra, nie namawiam do złego, nie namawiam do złego. Ale w tej godzinie, Tamagotchi, nic tylko pić, jeść, spać.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikartę.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: Kiedyś miałem farta, bo byłem na ich koncercie. Taką na widę, Tamagotchi i 18 minut do 11. Tu Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, Dzień Polskiej Muzyki, gramy po polsku, ale oprócz tego razem ze mną jest, uwaga, dzisiaj szef. Szefie, dzień dobry. Poczekaj. O, właśnie. O,
1: dziękuję bardzo. Czy możesz mi trochę słuchawki zrobić głośniej?
0: Poczekaj, zobacz.
1: O, zdecydowanie lepiej. No, w radiu pracujemy, tak.
0: Tak. Słuchajcie, jako że jest z nami szef, bo szef mi robi warsztaty, żebym wiedział, jak się mówi w radiu, to tak pomyślałem sobie, że skoro już szef tutaj
1: A powiem
0: jest...
1: wam, że idzie nieźle.
0: Tak? Nic jeszcze nie zrobiłem, ale to w sumie dobrze o mnie świadczy. Słuchajcie, szef odpowie dzisiaj na wasze wszystkie pytania. Zrobimy super sesję Q&A. Możecie też zapytać o to, czy dostanę podwyżkę. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Chciał pan coś dodać?
1: Nie.
0: Okej, dzięki.

0: Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, 10 minut do godziny 11. Ja dzisiaj mam warsztaty z szefem. Szef siedzi w studiu i ja mam pytania od was do szefa między innymi. Marcin napisał, uwaga, szef słucha. Jaki jest ulubiony serial szefa?
1: Ostatnio?
0: No.
1: Ulubione czy ten, który oglądam?
0: Nie wiem, wybierz sobie.
1: Dobra, Sztuczne Piękno teraz.
0: Co to jest?
1: Historia o operacjach plastycznych w Korei.
0: Okej, dobra.
1: Ciekawostka, jest wyzwaniem niezłym.
0: Znam kolegę, który też myślał o podobnym zabiegu, tylko on z kolei chciał sobie zrobić włosy, to planował do Turcji pojechać.
1: Podobno tam najlepiej.
0: Tam najlepiej, to i też najtaniej. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, meloradio.pl. Dzisiaj zadajemy szefowi pytania, bo robimy warsztaty.
2: A już o 11 zagramy
0: Shimza, Kasango i Fire Fire. Marcin Byczko, a co ty masz w newsach za chwilę?
3: A ja wam powiem, czego lepiej nie jeść, jeśli bierzecie teraz antybiotyk, bo taka pora roku jest, nie?
0: Fajnie, super. Mam nadzieję, że nie chodzi o kebaba XD.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: 10 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
3: Stokrotka.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Piękną, złotą polską jesień mamy w naszym regionie przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia. Będzie pogodnie i raczej sucho, no i ciepło. Na termometrach ciągle okolice 20 stopni. Tyle będzie dziś w Kielcach i pobliskich miejscowościach około 14-15. Czwartek minie ze słońcem i niegroźnymi chmurami. Deszczu na razie nie musimy się obawiać. Padać według prognoz nie powinno.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Trwa przetarg na budowę nowych przystanków w centrum Kielc. Złożono dwie oferty, z których jedna mieści się w zaplanowanym budżecie. Cała inwestycja to część większego proekologicznego projektu, obejmującego m.in. zakup nowoczesnych elektrobusów i budowę stacji ładowania przy dworcu autobusowym. W rejonie parkingu w Podkieleckiej Bilczy doszło do niebezpiecznej sytuacji, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
2: 58-latka kierująca pojazdem marki Volkswagen na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
0: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dwa kolejne place zabaw w Kielcach mają już wykonawców. Miasto podpisało umowę na modernizację terenów przy ulicy Piaseczny Dół oraz w rejonie ulicy Piekoszowskiej w ramach miejskiego programu Przyjazny Plac Zabaw. Prace w obu miejscach pochłoną łącznie prawie 800 tysięcy złotych i planowo zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Wojskowy samolot ewakuował Polaka z Filipin. Chodzi o Piotra Moczulskiego, który po ciężkim wypadku przez 2 lata był w tamtejszym szpitalu. Teraz pożar w Lipnicy Dolnej w Małopolsce. W ogniu stanęły dom i obora, w której było około 40 krów i cieląt. Mieszkańcy wyszli bez szwanku, ale część zwierząt zginęła w płomieniach, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
5: Sytuacja już jest opanowana, a strażacy prowadzą obecnie prace mające na celu całkowite ugaszenie pogorzeliska.
4: Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Władimir Putin ograniczył dekretem limit wywozu gotówki. Nie można zabrać ze sobą więcej niż 1 000 000 rubli do 7 sąsiadujących z Rosją krajów. Bierzesz antybiotyk? Nie jedz cukru. Łączenie tych dwóch rzeczy nasila uszkodzenia mikrobiomu w jelitach. Tak twierdzą naukowcy.
3: Straszne, nie dość, że człowiek chory, to jeszcze nie może sobie trochę słodkości dodać w życiu.
4: Dramat.
3: Witajcie w Polsce.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Siemanko, 11:00 na zegarach, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, my już gramy. Zaczynamy od numeru, który jest bardzo gorący, no bo pogoda całkiem niezła. Shimza, Fire Fire, dobrze, że jesteście, Eluwina.

Silva, Bumpa On Tonight i 15 minut po 11. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czas na małe porządki. Przez 8 ostatnich lat to ona była chyba najbardziej pracującą postacią na wiejskiej. Czytam, że Sejm oficjalnie pożegnał Kobrę, czyli owczarka niemieckiego, który węszył zagrożenia i niewątpliwie ratował wizerunek parlamentu. Marszałek podziękował, uścisnął łapę i posłał psią gwiazdę na emeryturę. Pytanie tylko, czy ZUS wyliczył już Kobrze 14 w smaczkach, czy dopiero wezmą ją na komisję. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, jak wy byście świętowali taki awans. Lecę, bo chcę. Dimsy Bambi, to już teraz.

0: Thomas Gray, Use Ray Heaven, 25 minut po 11. Podkręcamy tempo. No, a za chwilę, bo w tej godzinie jeszcze porozmawiamy na temat bardzo ważny, temat bardzo męski. Dziewczyny, was też to dotyczy wbrew pozorom, także bardzo polecam, by być blisko Meloradia. A muzycznie m.in. Mają Maj, czyli powrót do klasyki, Criss Cross Amsterdam. Zadbamy o was, będzie fajnie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

David Guetta, Kelly Rowland i Commander w Meloradio. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. Słuchajcie, ostatnio byłem u znajomych i nie mogę zrozumieć jednego. Dlaczego z całym szacunkiem, dziewczyny, wy się cały czas czepiacie? Chodzi o gry. Jeśli wasz facet lubi pograć, ale dowozi temat i nawet śmieci wynosi, no to dajcie mu pochillować. I teraz stoję w obronie też swojej, bo dla nas to jest totalny reset. Taka, wiecie, ucieczka od stresu, nawet chwila na przygodę, gdzie busi się, wiecie, ten instynkt łowcy, więc może zamiast marudzić, prośba o docenienie sytuacji, bo dopóki gra, przynajmniej nie szlaja się po mieście. Laski, przy okazji, jak to jest z wami? Odpuszczacie, czy kabel z gniazdka od razu?

0: Sexy Magic i 10 minut do 12, tak podkręcamy tempo w Meloradio. O, nie te słuchawki, panie Marcinie, pan się nie przejmuje.
1: Tak, to ja, tak, to wiadomo. Nie tak jak trzeba.
0: W sensie, no my w studiu mamy bardzo dużo słuchawek, bo tak. Siłą rzeczy pracujemy w radiu, hihi, dlatego nam są potrzebne. A w newsach co będzie?
1: A w newsach będzie coś dla słów, czyli coś dla ciebie, bo ty jesteś taki raczej nieporanny.
0: To prawda, chociaż ostatnio muszę wstawać wcześniej, ale generalnie sowy uwielbiam.
2: A już o 12 zagramy
0: Fastboy i Music Sounds w Meloradio. Sowy potrafią mieć rozpiętość skrzydeł do nawet 2,5 metra.
1: I robią takie uhu.
0: To prawda.

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.

0: Na razie na pogodę nie możemy narzekać. Zarówno ostatnie dni września, jak i pierwsze dni października są przyjemne. Dziś w Kielcach i okolicach słońce i niegroźne chmury. O deszczu w prognozach nie ma mowy, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Tyle będzie maksymalnie, tak około 14-15. W kolejnych dniach podobne wskazania na termometrach. Póki co ochłodzenia nie widać.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Jesień to doskonały czas na wyprawy do lasu. Świętokrzyska Policja jednak przypomina, zanim wyruszymy, pamiętajmy o kilku prostych zasadach, które mogą uchronić nas przed niebezpiecznymi sytuacjami. Ewa Pasierbiewicz.
2: Warto zabrać naładowany telefon i poinformować bliskich, dokąd się wybieramy. Trzeba ubrać się odpowiednio do pogody i założyć wygodne, najlepiej widoczne ubrania, a także nie oddalać się bez potrzeby od znanych ścieżek i charakterystycznych punktów.
0: Jeśli zbieracie grzyby, lepiej wybierać te, które dobrze znacie, no i po zmroku. Warto zachować szczególną ostrożność i pamiętać o odblaskach. Dziś i jutro nie załatwicie spraw w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Bodzentynie. Będzie ona nieczynna z powodu spraw organizacyjnych. Chodzi o przeprowadzkę do nowej lokalizacji. Od poniedziałku filia będzie działała w budynku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy Kieleckiej 83. Już dziś w Kielcach rusza jesienna edycja miejskiej zbiórki zużytej odzieży. Tym razem potrwa do końca listopada. Szczegóły są na stronie miasta.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rząd przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą aż do 30 marca. Ma to nadal ograniczać nielegalną migrację. Godzina alarmu powietrznego kosztuje gospodarkę Ukrainy 45 milionów dolarów. Tak twierdzą władze tego kraju, a chodzi o przestoje w przedsiębiorstwach. Piłkarska kadra ma ostatni trening przed jutrzejszym spotkaniem w Lidze Narodów z Rumunią. Po 5 meczach bez zwycięstwa właśnie w tym pojedynku nasz zespół chce się przełamać, mówi Piotr Zieliński.
5: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki.
4: Mecz z Rumunią jutro o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sowy, czyli osoby aktywne głównie wieczorem i w nocy, mogą potrzebować wcześniejszej emerytury. Według naukowców to przez zaburzenia biologicznego zegara oraz gorsze nawyki związane ze zdrowiem.
3: Nice! Warto być sową.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Ale pamiętaj, potrzebować, a dostać to dwie różne rzeczy. Ja potrzebuję dużo pieniędzy, a sam wiesz.
3: No ja też, to w sumie już są dwie rzeczy, które potrzebuję. Siemanko, ja jestem Adi, kiedy inni gadają, my już gramy. Fast Boy Music Sounds, to już teraz.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Armin Van Buuren, Sasha i Everlasting w Meloradio, 15 minut po 12. My tak podkręcamy tempo i jest naprawdę przepięknie. I co by nie mówić, ta wielka furora związana z lalką jest bardzo fajną modą, która chyli się tak naprawdę w stronę szanowania pięknej polskiej literatury. Słuchajcie, mówimy też o tym między innymi dlatego, że my mamy dla was fajne, no chciałaby się powiedzieć niespodzianki, no nie bez powodu, słuchajcie, no bo mamy dla was podwójne zaproszenie do sieci King Helios na lalkę. No i ja też podczas premiery zagadałem się trochę z Rafałem Rutkowskim i poruszyliśmy między innymi temat, jak to jest się przenieść do tych magicznych, niezwykłych tamtejszych lat.
1: W Polsce kino kostiumowe nie jest zbyt popularne ze względu na koszty i tak dalej, a tu nagle no, jedna z największych produkcji ostatniej dekady plus no, ilość gwiazd i epoka, którą ja uwielbiam, bo w teatrze no, częściej się z tym mierzę, tak, z kostiumem i z epoką, a tutaj można było się przenieść w te czasy, co mi sprawiło jako aktorowi olbrzymią frajdę, bo i make-up, charakteryzacja, kostiumy, no ja czułem się jak w sklepie z zabawkami.
0: No i co, o to chodzi tak naprawdę. Przy okazji, jeżeli macie ochotę na to dwa podwójne zaproszenia do sieci King Helios na lalkę, to zapraszam serdecznie do zabawy. Moje pytanie brzmi, gdyby Rzecki był waszym kumplem, gdzie byście go zabrali? Dajcie znać w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Przypomnę raz jeszcze pytanie, gdyby Rzecki był waszym kumplem, gdzie byście go zabrali?

0: Josh Baker, Bobby Gaskom. Czekajcie, jeszcze raz. Josh Baker, Bobby Gaskom, Be My Place w Meloradio. O, teraz jest dobrze. 29 minut po godzinie 12. Rozdajemy wam podwójne zaproszenia. Dwa podwójne zaproszenia na lalkę do sieci King Helios. I pytałem taką jedną bardzo ważną sprawę. Gdyby Rzecki był waszym ziomeczkiem, gdzie byście go zabrali, Bartosz?
1: Gdyby Rzecki był moim kumplem, to zabrałbym go na rejwa do Łodzi.
0: No i to jest bardzo dobry pomysł, zdecydowanie. Julia, a ty?
2: Zabrałabym go na speed dating. Może w końcu przestałby interesować się życiem miłosnym Wokulskiego i powrotem Napoleona, skupiłby się na sobie i jego życie stałoby się piękniejsze i ciekawsze.
0: Bez kiciorka, to ma sens. Gratuluję, macie zaproszenia, także bawcie się pięknie. A w tej godzinie jeszcze LMFAO i Party Rock Anthem.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
12: Szkoły pełne talentów!
11: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Nowy rok akademicki na wypasie?
20: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
21: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
23: No ja. Właśnie otwieram firmę.
22: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
23: To tak się da?
22: No ba.
24: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
25: Uwaga, uwaga! Freszaki rozrabiaki przejmują Kaufland!
26: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób

0: Na Orlenie?
1: Ciepło.
0: Z kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren i 16 minut do godziny 13. Tu Melo Radio, podkręcamy tempo. No i tak, mamy czwartek dzisiaj i to jest bardzo dobra informacja. Do piątku już niedaleko. I można ten czwartek zamienić trochę na piątek, pod warunkiem, że sobie w tym pomożecie. Sprawa jest mega banalnie prosta, bo wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcielibyście wydać te pieniądze. Mając na myśli 200, a nawet 500 złotych. Ha? Kusi? No pewnie, że kusi. Także nie czekajcie, od razu wbijamy. Meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Piszecie, na co to wydacie. Potem my do was odzwaniamy. No i w zasadzie to tyle. Hajs jest wasz. Easy, easy.

0: Two Colors, prima donna w Meloradio, tak podkręcamy tempo. No i ze mną Ula Harciarek, siema.
1: Cześć, będą newsy.
0: Jakie?
1: A w newsach powiemy, jaki pomysł na AI ma Bill Gates.
0: No już się boję, szczerze mówiąc. Dobra, okej, no to w takim razie zamieniamy się w słuch.
2: A już o 13 zagramy.
0: Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa.
3: Jeśli trwałoby to wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens.
0: Ta genialna, bardzo energetyczna współpraca jeszcze, znaczy no nie, no o 13 punktualnie w Melo.
2: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
10: Dokładnie minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek z nami.
11: Mieszkania w Krakowie coraz droższe we wrześniu i ich ceny przebiły nawet te warszawskie, wynika z raportu Oto Dom. Jazda autobusem miejskim najbezpieczniejsza. Z danych m.in. policji wynika, że kierowcy autobusów powodują mniej niż 2% wypadków, mówi Maria Dąbrowska-Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego.
12: W 2025 roku w wypadkach z udziałem autobusów zginęło prawie o połowę mniej osób niż jeszcze kilka lat wcześniej.
11: Kierowcy osobówek odpowiadają za 70% wypadków. Bill Gates chce opodatkować AI i roboty. Przekonuje, że jeśli firmy zastępują ludzi technologią, powinny też podzielić się wypracowanym przez nią zyskiem. Polacy ruszyli do kin na film Lalka. Na seansę do 5 listopada kupili już blisko 300 tysięcy biletów.
10: A jutro jakby coś, będzie szansa na to, żeby zgarnąć wyloty na Lalkę. To tak tylko mówię.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: No siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Chcę więcej! Fukaj, Liwka Enklawa, od tego zacznę. I w tej godzinie też trochę zaszalejemy, bo będę chciał, żebyście podjęli wyzwanie. A co?
13: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: James Hype i Ferrari, czyli ulubiona piosenka Mikołaja Kujawińskiego, jak się okazuje. Nawet nie wiedziałem.
1: Bardzo ale... mało hype'owo powiedziałeś James Hype i Ferrari.
0: James Hype i Ferrari!
1: Dobrze!
0: Podejmij wyzwanie. 321-321-777. Skiety Meloradio do rozdania. Zapraszam, jeżeli ktoś chce trochę zaszaleć, to będzie super. Mam dla was wyzwanie. Kygo, Take Me Back w remiksie Robina Schulza już teraz. I get

0: Kygo, Max McNown i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. 16 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i skoro mamy czwartek, to już część z was o tym doskonale wie, że trzeba trochę zaszaleć tuż przed weekendem. Podejmij wyzwanie. No i jest razem ze mną Adi. Siemanko.
1: Siema kolego, kupę czasu.
0: No trochęśmy się nie słyszeli, fajnie. Opowiadaj z pracy po pracy, co ty robisz w ogóle, gdzie jesteś teraz?
1: Wiesz co, no odpoczywam, przyjechaliśmy do dziadka, organizujemy sobie weekend w Czechach, także jedziemy pozwiedzać trochę.
0: No i pięknie, o to chodzi, bardzo dobrze. Trzymam kciuki mocno za pogodę, ale słuchaj, myślę, że na ten wyjazd przydałyby ci się skiety, ale dostaniesz je pod warunkiem, że uda ci się podjąć wyzwanie, wiesz o tym?
1: Ale Tak, Adrian, ale powiem ci lepiej, jakbyście mieli parasolki w razie niepogody, byłaby bardziej potrzebna.
0: Jest to cwane, aczkolwiek niestety nie mogę nic z tą informacją zrobić, ale szef słucha, więc na pewno się do tego później odniesie. Ale w każdym razie wracając. Skiety, jest duża szansa, jeżeli uda ci się zrealizować to zadanie, no to są twoje, jeżeli nie, to coś innego z Melomerchu. I moje pytanie do ciebie, czy chciałbyś się dowiedzieć, co masz zrobić?
1: Jestem gotowy.
0: Doskonale. Słuchaj, to my dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki. I dawaj, zaśpiewaj nam coś po polsku, wiesz, może być coś, co lubisz, możesz zaimprowizować. Osobiście wolę to drugie, ale to do ciebie należy decyzja.
1: Wiesz co, Adek, dobra, to ja zaśpiewam polską piosenkę związaną z jutrzejszym meczem. Może być?
0: Dobrze, tylko jeżeli zawiera wulgaryzmy, to wiesz, ja będę miał przypał później, nie?
1: Nie, nie będziesz miał. Dobra, zaczynamy. Dawaj. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
0: Dawaj dalej, pokibicujmy naszym, niech mają
1: nic
0: motywację.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
0: Mamy to. Skiety Meloradia są twoje, Adi, i bardzo ci muszę powiedzieć, że patriotycznie podszedłeś do sprawy. Rozumiem, że jesteś fanem piłki nożnej, a dokładniej naszej reprezentacji.
1: No powiem ci dokładnie, byłem w piątek, byliśmy na meczu Polska-Bośnia-Hercegowina, wybieraliśmy się na Polska-Szwecja do Wrocławia, już mi się odechciało.
0: Rozumiem, sytuacja jest dynamiczna, wiem o co chodzi. Kumpel, to w takim razie gratuluję ci zwycięstwa. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Wiesz co, no pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Żanetę, dziadka, no i do następnego na słuchu.
0: Dobra, trzymaj się, dzięki, hejka. Podejmij wyzwanie.

0: Nasze gwiazdy, czyli modelki, włodarski i każdy twój ruch. Tak, gramy wam w Melo Radio w czwartek, żeby już przypomnieć o magii piątku, bo ten bardzo się do nas szybko zbliża. Nieuchronnie i całe szczęście, niech przychodzi jak najszybciej. W tej godzinie jeszcze Griffin, Ward Away, ale też będzie Dany i Tokio. Mam nadzieję, że to pamiętacie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

Czasami myślę o tym, że chciałbym zobaczyć, jak wygląda Tokio, poczuć trochę tej kultury, tej prędkości. To Dani w Meloradiu. Dani, jak część z was może dobrze wie, to całkiem nieźle szprecha po polsku, także kiedyś go spotkacie i powiecie do niego siemanko, to wam odpowie bez lipy. 18 minut do 14 i przypominam o szybkiej kasie, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Nie zmarnujcie okazji, bo wiem, że jest coś, co chcielibyście sobie kupić od dłuższego czasu, no i jak ktoś wam do tego dołoży, no to ej, guys, no to jest przecież miłe. Także wbijamy meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, na co chcecie wydać 200, a nawet 500 złotych. My potem do was oddzwonimy, no i macie El Mamona. Miłe? Bardzo. Marlon Hofstadt, I like. Ja też daję lajka.

Co to za starocie puszczasz? Ha, ha, ha. Nie pamiętam, kiedy ostatnio słyszałam tę nutę. Dostałem przed momentem taką wiadomość. W gwoli ścisłości. Może i stare, ale jakie piękne. Podkręcamy tempo. Melo Radio.

0: Offenbach, Stair Sailor, 4 to the Floor, Melo Radio, 8 minut do godziny 14, podkręcamy tempo. Siema, panie Kujawa!
1: Cześć!
0: Co tam?
1: O, jeszcze idzie i gadu dziuk. Myślisz, zaraz wejdzie do studia, wchodzi do studia, już otwiera drzwi.
0: Faktycznie słychać to bez kitu. No ale chyba, znaczy, no mogę zatrzymać podkład. Zatrzymam.
1: Nie, no nie pauzuj. No wchodź, nie? no wejście mamy. No wchodzi i się patrzy, jak dzięcioł zamiast wejść.
0: Co w programie? Czekaj, włączycie mikrofon. Co w paśmie macie?
2: Cześć. Aha. Mamy gościa.
1: Tak?
0: No. A możecie powiedzieć kto, czy nie?
2: Nie.
0: Dobra.
3: A już o 14 zagramy.
0: Tobie Romeo.
1: Fly high.
0: Tak, tak. Tak właśnie, tak się mówiliśmy.
1: Tak miało to wyglądać, tak to miało być.
0: Dokładnie. Dobra, ja chciałem powiedzieć, że mam kotleta i idę zjeść kotleta.
1: Smacznego.
0: Dzięki, siemano.
3: Autopromocja. Tak jak deser po obiedzie, jak ryf

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel, różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent
9: na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 15-latek planował zamach terrorystyczny w centrum handlowym w Warszawie. Szukał w internecie informacji na ten temat. Zatrzymała go policja. Rośnie liczba hakerskich ataków na służbę zdrowia. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad pakietem ustaw, które mają zwiększyć bezpieczeństwo danych, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Będziemy zmieniali przepisy prawa w taki sposób, żeby nie mogły firmy medyczne przetwarzać dużej ilości danych, a jak będą chciały to robić, będą musiały ponosić zdecydowanie większe pieniądze na cyberbezpieczeństwo.
3: Ustawy mają być uchwalone na początku przyszłego roku. Dziewczyny pracują w policji, jest ich tam ponad 40 tysięcy, chwali się Komenda Główna Policji. Panie pełnią służbę na wszystkich szczeblach. Rosja wystartuje w Igrzyskach Europejskich, zapowiedział to rosyjski minister sportu. Impreza odbędzie się w przyszłym roku w Stambule.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mikołaj.
2: Co?
1: Dzisiaj dzień ptaka. Ptaków. Okay. Ptaków. Wszystkiego najlepszego.
2: Masz jakąś dziwną obsesję związaną z moim ptakiem.
1: Przepraszam. Nie moja wina. Twoja.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. Chodzi oczywiście o tego gołębia, co go mam na parapecie w domu.
2: Ja go strasznie po prostu uwielbiam. Cały czas mi te foty pokazujesz jego, tego ptaka. Non-stop.
1: No, chciałbym, żeby się wyniósł.
2: To go nie dokarmiaj tak. Słuchajcie, żarty na bok. Ja znalazłam informację z dedykacją dla mojego wspaniałego przyjaciela Mikołaja a propos Cristiano Ronaldo. I chciałabym to poruszyć.
1: Dobrze.
2: Dobrze?
1: Dobrze.
2: Bo
1: a co, obraził
2: przykro.
1: Się pewnie
2: tak.
1: Znowu na Portugalię, tak? Że mu grać nie dali.
2: No, ogólnie jest ciągle obrażony. Mi się wydaje, że on ma jakiś taki gen kobiecy w sobie silny.
1: Trochę tak.
2: Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight w Meloradio.

0: David Guetta, Zara Larsson, This One's For You w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Cristiano Ronaldo, to jest mąż Georginy.
1: To dokładnie ten.
0: No taki tam piłkarz. O co z nim chodzi, że on się tak cały czas obraża o wszystko? Bo on powiedział, że już koniec podobno.
1: No bo on jest takim człowiekiem, który by chciał wszystko wygrać i chciałby być najlepszy na świecie, no ale niestety jakby Messi go wyprzedził i już nie ma czasu za nim gonić. Zwłaszcza, że Messi zakończył swoją karierę reprezentacyjną.
0: I Cristiano też w takim razie?
1: No właśnie nie do końca. W sensie pojechał na zgrupowanie, ale je opuścił. I powiedział, że no jeszcze nie powiem wam dlaczego, ale potem wam
0: nie
1: powiem.
0: Nie chcę nic mówić, ale duże ego, mały.
1: Dlatego sobie wstrzykiwał błotok.

0: tańcem twarzą w twarz.
1: Ja wiem, że to się robi nudne, ale Trips, odpisz nam na DM-a na Instagramie.
2: Do tej pory nie odpisał.
1: A już minęło z 10 miesięcy.
2: Wstyd.
1: I hańba. Natomiast wczoraj przeglądałam internet, wiesz, i twoja ulubiona influencerka wstawiła taki krótki filmik. Andziak, skojarzysz panią?
2: Tak, to jest moja ulubiona postać. Kocham oglądać, jak daje dziecku iPhone'a, no.
1: To teraz wypowiedziałaś na temat łóżka. Myślę, że się utożsamisz z tym, co Andziak powiedziała.
3: Zobaczcie, połowę życia śpimy praktycznie, więc naprawdę warto zainwestować w dobrej jakości materac, w dobrej jakości łóżko. Warto zapewnić sobie środowisko jak najlepsze, jak najwygodniejsze, żeby po prostu lepiej nam się żyło później.
1: Mikołaj, ile myślisz pani Andziak zapłaciła za to łóżko?
2: A, no to wiesz, jak ma być takie wygodne, nie, i luksusowe, i takie, że się tam spędza połowę życia.
1: Aha.
2: To tak pewnie z 30 tysięcy.
1: 40 tysięcy złotych.
2: No tak. Ja kupiłem sobie taki materac futon za 300 zł i śpię na podłodze i śpi mi się dobrze.
1: Widzicie?
2: Plecy
1: mnie
2: przestały
1: boleć.
2: A na
1: przykład w piątki jest 500 zł do wygrania w szybkiej kasie.
2: To jest patent.
1: Meloradio.pl, tam się kierujemy, jeżeli chcecie trochę gotówki. 200, nawet 500 zł i taki materac jest wasz.
2: Znaczy taki jak ja mam, nie taki jak ma Andziak.
1: Ale swoją drogą, za każdym razem jak mam zły humor i wyświetlają mi się jej filmiki, to mam jeszcze gorszy humor.
2: Bo co, by nie stać się na materac za jedyne 30 tysięcy złotych?
1: 40, ty biedaku.
2: A, przepraszam, 40 tysięcy? Co to jest? Co to jest? Przecież tu grosze.
1: Galaxy Kungs, tak podkręcamy tempo.

0: All of my love w Melo Radio. A w tej godzinie porozmawiamy o bardzo cichym związku.
1: To jest związek tak cichy, że... No, że usłyszała o nim cała Polska. Ale jest cichy jak coś.
0: To by teraz cichutko... Dopiero odkryjemy karty, co to za związek w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Natalia Nykiel, spokój. To słowo idealnie opisuje małżeństwo Heizerów. A nie czekaj.
1: To miało być ciche małżeństwo, cichy związek podobno, tak? Przynajmniej w innym podcaście, już nie swoim tym razem, powiedział Filip Heizer, który powiedział, że no tak, bo on chciał takiego cichego związku, ale zrobił się medialny przez tę teściową. No i tak potem jakoś tak wyszło, że ten podcast nagrali razem, nie? Bo Bianka, wiesz, nie chciała, żeby mówili o niej bez niej.
0: Znaczy tak, trochę jest to cichy związek. Ona na przykład bardzo mało mówi.
1: No nie powiedziała nic o sobie tak naprawdę.
0: To tak na wpół cichy
1: jest. Nie, wiem, pamiętam. Nie ma ADHD. Powiedziała to w odcinku.

0: wstyd. Uwielbiam ten kawałek. Muszę przyznać, że cały czas do niego ćwiczę, chociaż ćwiczę mega rzadko.
1: O, no to cały czas to dużo powiedziane w takim razie.
0: Jak na to, na ile ćwiczę, to cały czas. Newsy za chwilę.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Run, Run River, David Guetta, Alok, Stick Figure.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
16: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
15: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
16: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
15: Żebyś wiedział, że...
16: jesteś zwycięzcą.
15: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
16: Marcin Sikora.
15: Waldek Darłak.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Orędzie wygłosi dziś Karol Nawrocki. Będzie o 20:00, poinformował szef gabinetu prezydenta. Telefony stacjonarne to powoli przeszłość. Korzysta z nich 1,5 miliona abonentów, a z komórek 53 miliony. Wysyłamy też coraz mniej SMS-ów, za to internet hula, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Przesłaliśmy w ubiegłym roku prawie 13 tysięcy petabajtów, to 13 miliardów gigabajtów.
3: W zeszłym roku Polacy przegadali przez telefon 1,3 miliarda minut. Uczniowie protestują we Francji w liceach. Jest poważnie, bo tamtejszy premier zwołał spotkanie grupy antykryzysowej. Młodzi skarżą się m.in. na przeładowanie nauką. Powstał trzeci sezon serialu Wednesday. Pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu, ale daty premiery jeszcze nie podano.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, kojarzymy taki film Piep Mickiewicza?
2: Tak.
1: I była tam taka piosenka od Metznera.
2: Mm-hmm.
1: I Metzner tutaj sobie chodzi korytarzem, może zgarniemy go do nas,
2: dobra, to łap go i za chwilę robimy wejścia.
1: Iga Mikołaj, cześć.

0: Sobel, kochasz w Meloradiu. Mamy dzisiaj super gościa, Bartek Metzner, siemaneczko.
1: Siema. Siemano, cześć.
0: Dzisiaj jest 1 października, studenci poszli na studia, a jak jest z tobą?
1: No ja również idę na studia.
0: Na jaki kierunek?
1: No, dziennikarstwo i komunikację społeczną.
2: No to witamy na zajęciach praktycznych. Indeksy proszę podać. Oczywiście, macie jeszcze indeksy w ogóle takie papierowe? Są, istnieją?
1: Chyba niektórzy profesorzy używają, tak mi się wydaje, ale nie wiem.
0: No to dzisiaj już masz chyba zaliczone zajęcia z dziennikarstwa radiowego.
2: No na
0: nie?
2: Piątkę musi być.
0: Piątka z plusem.
2: Jak nie, to dasz nam kontakt do prowadzącego, my to załatwimy.
0: A jak to załatwisz?
2: No powiem dzień dobry, ja tu w radio pracuję. Proszę piąteczkę.
0: Do rozmowy wracamy już za chwilę.

0: I loved you. W ogóle naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Metzner. Siemanko, raz jeszcze. Ja ci obiecałam, że czynę z okazji Dnia Chłopaka, bo on nam powiedział, że nikt mu nie złożył, więc buziaczki i w ogóle wszystkiego cudownego.
1: No, dziękuję bardzo. To prawda, no nikt nie złoży, nie wiem, co się stało, ale dziękuję bardzo.
0: Mamy taką tradycję u nas we Freak Fighcie, że my sobie śpiewamy, więc przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. Czy znamy piosenkę Justina Biebera, Baby?
1: Znamy, kojarzymy.
0: To co wy na to, żeby ją teraz tutaj na żywo w Meloradiu zaśpiewać?
1: Super pomysł.
0: Lecimy? Mega się stresuję.
1: Tak?
0: No. Okej. Okay. Ale z wami będzie na pewno super.

0: Jezu,
1: no.
0: Mam nadzieję, że mój katar mi nie przeszkodził dzisiaj, bo mam...
2: Ty masz katar i tak śpiewasz dobrze? To jest niesprawiedliwe.
1: To było turbo sexy, serio. I do rozmowy wrócimy już za moment, już za chwilę. Music Sounds Fast Boy, tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie.

0: Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Z nami Bartek Metzner dzisiaj w studiu.
1: Cześć.
0: I przejdziemy w tej godzinie jeszcze do mięsa, czyli oczywiście do twojego utworu.
1: No.
2: Nie możesz się doczekać?
1: Nie mogę się tego doczekać.
2: Szykuj jakieś ciekawostki o tym kawałku w głowie.
0: Chcemy
2: już
0: wiedzieć wszystko, zdradzisz nam wszystkie kulisy.
2: O!
1: Tak?
2: No.
1: Tak. Ja to mam zdradzać, numer powstał, został nagrany. Czy są jakieś ciekawostki? Faktycznie mega ciekawe.
2: Na pewno coś jest.
1: Nie wiem, czy coś tak...
2: No dobra, to ty się zastanów i wrócimy za chwilę do tematu.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Kiss z Blaze w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Bartek Metzner jest u nas ze swoim najnowszym numerem. Cały blok i obiecałeś nam jakieś ciekawostki a propos tego kawałka.
1: Tak jest, siemanko. Obiecałem ciekawostkę i przypomniała mi się ciekawostka.
0: Dobrze.
1: Pierwotna wersja, którą nagrałem, refrenu, brzmiała: tu będzie dym, tu będzie cały blok. Ale potem stwierdziliśmy, że lepszy będzie tu, lepsza będzie ta wersja, która jest teraz. Więc taka jest ciekawostka.
2: To możemy też starą wersję pośpiewać, bo za chwilę oczywiście cały blok na cały świat poleci w Melo Radio. No to co, może tak w ramach warsztatów zapowiesz swój własny utwór
0: bo
2: w radiu?
0: Bo jak ktoś nie słyszał, to Bartek jest studentem dziennikarstwa. Mhm.
1: Och, no jestem, no ale pierwszego roku, więc...
0: Spokojnie.
2: Trzeba zaczynać jak najwcześniej,
0: oczywiście.
2: Naprawdę.
0: Oczywiście. To wciel się w takiego teraz dziennikarza muzycznego.
1: Dobra.
0: I zapowiedz sam siebie w radiu, w Melo Radio. Tak jakoś w ogóle ładnie o sobie powiedz.
1: Jakoś ładnie o sobie opowiedzieć. Z tej strony Metzner. Słuchajcie, cały blok w Melo Radio.
0: Piątka, zdane.
1: Prostota jest kluczem.
3: Kieszeni, że ten płonie przy spanych nocach.

0: Block Metzner. To jest bardzo dobry numer, jestem wielką fanką.
1: A dziękuję, bardzo mi miło.
0: Całe Melo Radio się aż ruszało i trzęsło od tego wszystkiego.
1: Było. Trochę podgłośniłaś to, więc się trzęsło.
0: I jakie jeszcze muzyczne projekty przed tobą?
1: Muzyczne projekty przede mną. Na razie wydaję single.
0: Okej.
1: Jeszcze parę się pojawi w tym roku.
0: Okej.
1: A w przyszłym roku zobaczymy.
0: Wpadniesz do nas z nowymi singlami?
1: No jak najbardziej. Mam nadzieję, że mi się uda do was wpaść.
2: Trzymamy
1: bardzo
2: cię
1: chętnie,
2: za słowo.
1: Bardzo chętnie.
0: To buziaczek dla ciebie i powodzonka. Dzięki.
1: Dzięki, cześć.

0: Para i The Lost Frequencies i Mari Froes na radiu.
1: A już o 16:00 zagramy
2: Lumix Self Aware.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16:00.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: O reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co jest grane w Kielcach?
2: Justyna Rudzka, zapraszam. Mocne teksty, klasyczne numery i energia, która zostanie z wami na długo. Tego wieczoru kielecki klub Maska zamieni się w miejsce obowiązkowe dla każdego fana hip-hopu. Już jutro prawdziwe święto polskiego rapu. Na jednej scenie wystąpią dwie legendy, OSTR i Eldoka. W niedzielę w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach duża dawka śmiechu, a zagwarantuje ją spektakl Wstyd w reżyserii Wojciecha Malajkata. Widzowie przekonają się, czy wesele bez ślubu jest możliwe. Sztuka wystawiona będzie dwa razy o 15 i 17.15. Również w niedzielę można wybrać się na piknik informacyjno-integracyjny poświęcony zdrowiu psychicznemu. Impreza ma pokazać, że nikt nie musi się mierzyć z trudnościami psychicznymi samotnie. Start o 14 w Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica w Kielcach.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Można wchodzić już na plażę w Ustce. Wcześniej było to zabronione przez substancję ropopochodną, którą wyrzuciło morze, ale już ją usunięto. To był rekordowy sezon na sobockim molo. Odnotowano ponad 1 000 000 płatnych wejść, to więcej niż rok temu. Błyskawiczne przyjęcie siódemki, z którą od lat w piłkarskiej reprezentacji Portugalii występował Cristiano Ronaldo. Teraz z tym numerem występuje Rafael Leão. Wiek to tylko liczba, tak można powiedzieć o pani Marii, która ma 100 lat i wciąż pracuje. A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
6: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie.
7: 100 lat to za mało.
6: Drugą setkę by się chciało.
5: No i tego właśnie życzymy.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: I mamy godzinę 16.
4: Ależ ta pani ma zdrowie, że ma ochotę jeszcze na drugą setkę.
3: Słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie wasza ulubiona zabawa. Daj gryza!
4: Tak jest!
3: Iga Mikołaj, hej!

0: To są wakacje. Robin Schulz, Sugar of Melo Radio. Mikołaj, a gdybyś tak został księdzem?
1: Chyba trochę za późno.
0: Jest drama, słuchajcie.
1: Drama z księdzem? Jezu, już się boję.
0: Była szefowa Domu Pomocy Społecznej w Jedlance kazała pracownikom piec ciasta, przyrządzać różne potrawy i przygotować zaproszenie na i ozdoby na uroczystość prymicyjną syna swojego własnego.
1: A, czyli że ten syn został księdzem i pracownicy dostali polecenie, no proszę mi tu szarlotki na piec.
0: No.
1: No brzydko.
0: Myślisz, że były smaczne chociaż?
1: Mam nadzieję.
0: Za chwilę daj gryzę.

0: 18 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, wy zgadujecie przez WhatsAppa Meloradia. Co to takiego po samym dźwięku? Czekamy na wasze głosówki na naszej stronie meloradio.pl. Mikołaju, czyń honory.
1: Poczekaj, to chciałem cię poczęstować na sam początek, ale to już sama się poczęstuję.
0: Dobra, sama się poczęstuję.
1: Jesteś silną, niezależną kobietą.
0: A jak?
1: Uwaga, biorę gryza.
0: Teraz ja.
1: Cichutko było.
0: Byś tam damą.
1: Ale to chyba o to chodzi, żeby było głośno.
0: Nie umiem. Jak taki koń to żujesz.
1: Bo końskie mam zęby.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, chociaż dzisiaj trudne się wylosowało. Jest pyszne, tyle wam powiemy. Okej, czekamy na głosówki od was. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza. Dobra, jeszcze jeden gryz.
1: Daj jeszcze.
0: Okej.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Daj gryza. Tak brzmi tytuł naszej ulubionej zabawy. Co czwartek się bawimy w gryza, więc przypomnijmy, jak to wszystko pięknie brzmiało.
1: Tak jest. Chciałem tylko powiedzieć, że miałem gejna rozkręconego i dlatego tak dyszę do mikrofonu.
0: Tak, jasne. Urso, to coś wprawia cię w taki stan.
1: A to coś to według niepoprawnych odpowiedzi mogła być krówka albo marchewka.
0: Na szczęście jest Tommy Lee.
1: Tommy Lee.
2: Nieładnie jeść tabliczkę czekolady całymi kęsami.
1: Czekolada. Wjechał na WhatsAppa jak bulterier.
0: Dobrze, że nie czekotubka. Daj gryza.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch, a litrowy olej kujawski 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego tego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Mój tani weekend, moje Biedronce.
21: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: modelki włodarski Miss Dior w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a teraz przenosimy się daleko, daleko.
1: Na Półwysep Koreański, ponieważ tam, no słuchaj, wywiad Korei Południowej ogłosił niesamowite informacje.
0: Jasne.
1: To są tajne dane operacyjne. Wywiad z ostatniej ręki po prostu.
0: Aha.
1: Czy wiesz, że według nich przywódca Korei Północnej Kim Jong-un jest ekstremalnie otyły?
0: I
1: ma ważyć 140 kg. Jarać jak smok i się nie ruszać. Ciekawe, co jeszcze wiedzą. Na przykład o mnie. Pewnie to samo.

0: Confessions, James Hype w Meloradio, tak podkręcamy tempo, za chwilę newsy Meloradia. Ula, co tam ciekawego do nas wyskrowałaś?
1: A w newsach będą ceny paliw.
0: Znowu te paliwo.
1: No tak, ale...
2: Może mniej tym razem.
1: Ale właśnie będzie dobry news, słuchajcie.
2: Słuchamy. Wszyscy cicho.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Loco Loco. Ja już się cieszę na tańsze. Mam nadzieję, że będzie tańsze.
0: Trzymaj kciuki.
2: Będzie tańsze.
0: Ten numer punktualnie 17:00.
2: Trzeba to afirmować.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwal Land on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Co jest grane w Kielcach?
6: Justyna Rudzka, zapraszam w niedzielę. Ogród botaniczny GeoNatura Kielce będzie jednym z miejsc, w których odbędzie się jesienna edycja botanicznej piątki. Rywalizacja odbędzie się w dwóch grupach, są także cztery dystanse dla najmłodszych. Biuro zawodów otworzy się o 9:00. Następny weekend to kolejna edycja Festiwalu Muzyki Gitarowej Kielce Rokują. To już 13. odsłona tego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz muzycznych imprez naszego miasta. Pałacyk Zielińskiego na dwa jesienne wieczory stanie się królestwem różnorodnych rockowych brzmień oraz niepowtarzalnej atmosfery. A dziś można wybrać się do kina Helios w Kielcach, tam do zobaczenia W sercu dziczy. Film opowiada o byłym żołnierzu sił specjalnych, którego samolot rozbija się na odludnych terenach Alaski. Bohater zostaje uwięziony w surowej dziczy wraz ze swoim psem bojowym.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
8: Ula Harciarek on the mic.
9: O kilkanaście groszy mogą być tańsze paliwa, bo Orlen ma obniżyć ceny hurtowe. Nasi piłkarze szlifują formę przed meczem z Rumunią w Lidze Narodów. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań, dlatego niektórzy kibice domagają się głowy selekcjonera.
10: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
9: Mówił trener Jan Urban. Mecz jutro o 20:45. Możecie przysłużyć się nauce. Trwa rekrutacja do polsko-szwajcarskiego badania o wpływie mikrobioty jelitowej na płuca. Potrzebnych jest 400 ochotników. Szczęście rodzinne jest najcenniejszą wartością dla większości z nas. Tak wynika z badania CBOS. Najmniej zależy nam na sukcesie i sławie.
8: Co? Bzdura.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: I mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu. Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
7: Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Tak, Sinki z Obletka, ale u nas jest w studiu sympatycznie, naprawdę uwielbiam ten klimat panujący tutaj w firmie.
1: No i po co takie banialuki teraz ładujesz? Tu jest nerwówka teraz, tu są media. Oglądałaś kiedyś taki był film.
0: Myszko.
1: Co?
0: Pytanie mamy do słuchacza.
1: A, przepraszam, masz rację.
0: Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Piotrek napisał, sam se studiuj.
0: Ola? Sama się tego wszystkiego naucz.
1: I Kamil, który, oj, to jest życiowe. Mhm. Sorry, wiesz jak wygląda wykładowca? Bo nie byłem na żadnych zajęciach.
0: To ja tak robiłam. Czekamy na wasze głosówki. Czego nie powinien mówić student do wykładowcy? Na literę S czekamy na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na meloradio.pl.
1: Czego nie mówi student do wykładowcy? Na literę S.

0: I Found You, Switch Disco. Przepraszam, bo nasza Karolina wydawczyni w interesujący sposób zdała studia najwyraźniej.
1: Może zostawmy ten temat dla bezpieczeństwa.
0: Nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S. Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was, których na razie brak.
1: Bo na razie wygląda na to, że kolokwium jest pisemne, ale okay. To też dobrze. Paweł napisał, sprzeda mi pani te odpowiedzi? Ale są tacy, wiesz, doktoranci zwłaszcza, oni potrzebują kasy.
0: Niektórzy też
1: kupują. W sensie
0: kupują.
1: Nie mówię, żebyście próbowali, ale mówię, że potrzebują kasy.
0: No przecież był taki znany, jak mu tam?
1: No coś tam można było kupić. Szymon napisał, super te studia, takie bardzo potrzebne.
0: No to po co poszedłeś na te studia?
1: No ja na takie poszedłem i w sumie nie wiem po co.
0: Na dziennikarstwo?
1: Tak. Janusz. Oj, aha. Dzisiaj ty czytasz Janusza.
0: Nie chcę. No dobra. Seksu lepiej nie uprawiajmy.
1: Oj, Janusz. No i jeszcze Ewa napisała, sama pani mówiła, że wszystkim zaliczy.
0: Ale w jaki sposób to zaliczenie ma wyglądać?
1: Ustnie.
0: Tak najbardziej lubię. Czekamy na głosówki od was. Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S?

0: Sexy Magic w radiu. Co się tego
1: szczęśliło? Zapomniałem, co gra teraz i usłyszałem tylko słowo klucz.
0: Głodnemu chleb na myśli, wiesz, naprawdę. Takie propozycje to po programie. Jakie było nasze pytanie?
1: Pytanie było, czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S.
0: Piotrze.
2: Spójny to ty nie jesteś.
0: To może jeszcze, Krzysiu.
3: Saunę to w której sali szukać?
1: U mnie na wydziale była na poddaszu. Sesja letnia to był koszmar.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.

0: Trip Skubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną w Meloradiu. Dziękujemy za wszystkie głosówki, bo nasze pytanie brzmi...
1: Czego student nie powinien mówić do wykładowcy na literę S?
0: Mikołaj.
2: Szanowny panie magistrze, pana przedmiot nie jest najważniejszy na tym kierunku.
1: I ma już się głównego wroga na uczelni.
0: Piotrula.
3: Strata czasu te twoje wywody.
0: Jak niemiło. Patryk?
4: Słuchaj, mordeczko, może byśmy jutro wolne zrobili, skoczyli na miasto, drineczka balnęli.
0: Bezalkoholowego oczywiście.
1: Jeżeli taki się zgodzi, to jest najlepszy wykładowca.

0: World Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Oluś już tutaj do nas dotarł.
1: Siemano.
2: Jestem, siemano.
0: Czy ty jesteś studentem?
2: Jestem już. Dzisiaj byłem podbić legitymację studencką. No, mogę jeździć za pół darmo.
3: To legitymację masz, a na zajęciach byłeś?
2: Nie. Dlatego jestem studentem.
3: To mi się podoba. To jest przykładny polski student.
2: Tak. 18. Zaraz ja idę w Melo.
4: A już o 18.00 zagramy
2: Eli Oaks, Lavinia i Reasons.
0: Mua?
2: O, znaczy, to było pytanie?
0: Tak, mua? Dzisiaj pytam, czy okay. Kto cię buzi.
2: Okej, okay, no to mua.
0: Mua.

0: to promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Meloradio.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
9: Zarzuty usłyszało 11 osób zatrzymanych w sprawie uczelni Collegium Humanum. Dotyczą m.in. prania pieniędzy i poświadczenia nieprawdy. Unijne kraje przyjęły przepisy o odsyłaniu nielegalnych migrantów. Umożliwią tworzenie ośrodków powrotowych w państwach poza Unią. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Potrzebnych jest prawie 2000 osób. Odwiedzą rodziny, które zgłoszono do akcji. Praca jest warta wysiłku, mówi Adam, jeden z wolontariuszy.
10: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
9: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwach opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Pracę zmienił duński bramkarz Kasper Schmeichel, został taksówkarzem. Zakończył karierę na boisku z powodu kontuzji barku.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Idę w Melo. No i co, studenci? Jakaś inauguracja dziś była grana? No oby taka, po której jutro będziecie w stanie iść na uczelnię. A ja podkręcę tempo. Eli Oaks i Lawinia. Od tego duetu sobie rozpoczynamy. Pitbull i Chris Brown, Offenbach, oni wszyscy za moment. A ja jestem Pychu. Siemano, 18 na zegarach.

4 to the floor. To Offenbach w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.09 na zegarach. No to jest pora, żeby powoli rozpocząć naszą wieczorną zabawę. O czym myśli Pychu, czyli ja. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Na dziś w głowie mam, słuchajcie, czynność, którą robimy z reguły chyba dosyć często. No i denerwujemy się, jeśli się jej nie uda zrobić, choć nie zależy wszystko w tej czynności, w tej sytuacji od nas. No bo możemy sobie wszystko zaplanować, a i tak się ona nie uda. No to dużo podpowiedzi wam dałem, więc mam nadzieję, że się uda. 321-321-777. Dzwońcie już za moment pod ten numer telefonu. Robicie to zazwyczaj totalnie za free. Kto zgadnie, dlatego mam skiety Meloradia.

0: W&W. Heaven is a place on earth. Co? Heaven is a place on earth. No, no to studia wróciły. Dobrze, że mam angielski na nich. O czym myślisz? 18.20 na zegarach, mamy pierwszy dzień października, na nowy miesiąc, ale stare zasady. Dalej bawimy się w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś myślę o czynności, którą robimy raczej dość często, no ale denerwujemy się strasznie, jeżeli ona się nie uda, choć nie wszystko w tej czynności zależy od nas, bo wszystko możemy sobie zaplanować, a nie musi to w ogóle wyjść. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer do mnie prosto do studia, a dzwonicie zazwyczaj totalnie za free i odbieram już pierwsze połączenie. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, nazywam się Karolina.
0: No cześć Karola, no to o czym myśli Pychu dzisiaj?
1: Nie wiem, czy jestem pewna, ale wydaje mi się, że chodzi o budzenie się rano albo wstawanie.
0: Aj, nie o to chodzi, ale w sumie sprytne, bo można 10 budzików nastawić, a i tak na żaden się nie obudzić. Karola, nie o to chodzi, ale dzięki wielkie, próbuj dalej, czekam na kolejne telefony. 321-321-777, ta czynność jest no już na pewno po przebudzeniu. No to czekam na wasze telefony i odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, Milena z tej strony.
0: Ale dzisiaj damski skład. Siemano Milena, o czym myśli Pychu?
2: Czy to jest chodzenie?
0: Nie, nie chodzi o chodzenie, ale jest dość blisko i dość ściśle związane właśnie z tym. No to czekam na wasze dalsze propozycje. 321-321-777. No i odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Beata.
0: No cześć Beata. Betty, o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że myśli o punktualnym dojeździe na czas, na przykład do pracy albo na spotkanie.
0: Słuchaj Betty, jesteś najbliżej ze wszystkich, ale nie o to chodzi, bo zanim dojedziemy, to coś się jeszcze musi wydarzyć, a czasami nie musi się udać. No to runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Nowość od Two Colors. To Prima Donna. A moje pytanie wciąż aktualne. O czym myśli Pychu? Runda druga naszej zabawy startuje. O czym myśli Pychu? Słuchajcie, dziś myślę o czynności. O czynności, którą robimy raczej dość często. Denerwujemy się, jeśli się nie uda, no ale nie zależy w tej czynności wszystko od nas, bo wszystko sobie możemy zaplanować, a to i tak weźmie i się bez naszego udziału może nie udać. Wiemy też, że nie chodzi o dojazd do pracy na przykład, nie chodzi też o chodzenie, ale coś bardzo powiązanego z tym. No to odbieram telefon 321-321-777. Halo, jak masz na imię?
1: Emil.
0: O, Emil, siemano. Słuchaj, o czym myśli Pychu?
1: Czy to będzie punktualność na komunikację miejską?
0: No musisz to jakoś doprecyzować. Bo to chodzi o konkretną czynność.
1: Zdążanie na komunikację miejską, na autobus, tramwaj.
0: No słuchaj, mam zapisany bieg na autobus, tramwaj, ale zaliczam, niech będzie. Czy ty jesteś z tych zmotoryzowanych, że masz swoje cztery kółka, czy raczej zdarza ci się z komunikacji?
1: Mam swoje cztery kółka.
0: A kiedy ostatnio
1: jechałeś? Znam ten ból, jak się nie zdąży na autobus.
0: Okej, z autopsji, ja to rozumiem. Też się cieszę, że swoje cztery kółka jeszcze mam. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
12: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: O reklamie.

0: Anioły i demony, Tymek, Big City Days. Czuć już weekend z takimi numerami. 14 minut do 19, a to już rok. Pierwsze urodziny obchodzi w Polsce system kaucyjny. Już od roku popylamy oddawać butelki. No i słuchajcie, ma być on poszerzany. No podobno niedługo ma też objąć między innymi mniejsze szklane opakowania, czyli popularne małpki i inne w ogóle opakowanie, więc w ogóle wszystko już będziemy chyba oddawać do butelkomatów. No to chyba pora zaśpiewać takie kultowe.
1: Happy birthday to you.
0: No, drogie butelkomaty, 100 lat i mało wizytu lekarza, to znaczy awarii. David Guetta i Hypaton. You and I, me and you. Tak się nazywa ten numer i jest bardzo dobry, więc gramy go w Melo.

0: Actually Bond to Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio. Mam nadzieję, że wasze humory w ten czwartkowy wieczór dobre. A jeżeli nie, to pomyślcie sobie o dwóch rzeczach. Jutro piątek, a po drugie po 19:00 gramy dalej bardzo mocno.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19:00 i zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Za mniej.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Idę w melo. No to mamy 19 na zegarach. Jak teraz wracacie z pracy do domu, to ja wam zagram tak, żeby ten powrót minął jak najszybciej. Obiecuję, gips na początek. Tu Pychu, siemano.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Silva Bumpa i On Tonight w Meloradio. Tak podkręcamy tempa, za chwilę podkręcę wasze budżety. Będzie szybka kasa. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: król jest tylko jeden. To Oli Aleksander z grupy Years and Years. To King w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. A teraz zajrzymy do króla szos. Król jest tylko jeden. To Oli Aleksander z grupy Years and Years. To King w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. A teraz zajrzymy do króla szos.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Kuba Jakub, Jakub Kuba, do tego człowieka teraz dzwonimy, no i ma on całe 5 sygnałów na to, żeby odebrać telefon, no bo dzwonimy z szybką kasą. No to oznacza, że musi odbierać szybko. 3 już minęły.
2: Tak, słucham.
0: No i Kuba odebrał. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, siemanko.
0: No siemano, słuchaj, 200, gdyby taki hajs wpadł do twojego portfela, na co byś go chciał przeznaczyć?
2: Wiesz, to jest tak, mam takiego przyjaciela, z którym się od samego początku liceum trzymamy i zawsze lubiliśmy rywalizować. No i tak sobie ostatnio wymyśliliśmy, że fajnie by było się zmierzyć na go-kartach, bo kiedyś tam nam się zdarzyło, no i ze mną przegrał i bardzo by chciał rewanż.
0: Okej, okay. czyli ty jesteś jeszcze na tyle miłosierny, że ty chcesz mu postawić rewanż.
2: No co się będę tam, wiesz, przegrał. Ja też mam coś do udowodnienia, nie, że to nie była kwestia przypadku.
0: A wiadomo, jak dwóch facetów się spotka, to rywalizacja zawsze musi być. Stary, kiedy ostatnio na go-kartach byłeś?
2: Wiesz co, dawno temu, kurczę, to było właśnie jeszcze te nasze początki liceum, więc to już no, chyba z 8 lat minęło.
0: Ulala, to ty jakieś, nie wiem, godziny treningowej nie potrzebujesz jeszcze?
2: No, to tam już może we własnym zakresie sobie tam ogarnę.
0: Dobra, to ja wam ten rewanż postawię.
2: No, to
0: ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie lecą w twoje ręce, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Dziękuję bardzo, bardzo
0: możesz,
2: się cieszę.
0: Możesz zrobić rozgrzewkę, pędź tak szybko, jakbyś jechał go kartem.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Każdy twój ruch i nowe modelki. To jest Meloradio 19:27. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, na co zwracamy uwagę przy pierwszym spotkaniu. Meloradio!
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwal Lands on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepie Pach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Cześć, tu Baza!
16: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
17: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
18: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach

Aniu, jak czytamy, traktujemy za najbardziej atrakcyjny nie wygląd. Na pierwszym miejscu zwracamy uwagę na to, czy dana osoba, tu cytat, jest dobrym towarzyszem z pozytywnym podejściem do życia. Wniosek jest prosty, trzeba poznawać się w piątki, bo kto się nie cieszy, że weekend się zaczyna? I to najlepiej wieczorem, ale takim wczesnym, byle pamiętać.

0: Tak, jeszcze powie Flata na antenie Meloradia. Zbliżamy się do 20, a po 20 gramy dalej. I to bardzo mocno.
1: A już o 20 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ten numer już za chwilę punktualnie o 20, wtedy kiedy inni będą gadać.

0: idę w Melo.
1: Dziś mamy pierwszy dzień studiów, a także Międzynarodowy Dzień Kawy. No i nie dziwi mnie to wcale, wróci siedzenie do rana nad sesją. Ale to jeszcze nie teraz, teraz chodźcie w Melo. Ja idę. Tu Pychu, siemano. Alan Walker i Ava Max na początek.

Just the Way You Are, Milky i David Guetta w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 20:14 jest na zegarach. A tam wakacje będą droższe. Mówią nie imprezowiczom, no i wprowadzają dodatkowe opłaty. Kolejne kraje chcą się pozbyć masowo turystów. Dołączyła do nich Islandia, no i jak ktoś będzie chciał zobaczyć tamtejsze piękne krajobrazy, no to będzie musiał zabulić dodatkowo 4,5 tysiąca koron, czyli około 150 zł od osoby nowej opłaty. No to trochę hajsu, ale wasze najróżniejsze finansowe potrzeby my możemy wesprzeć. Już jutro do kogoś z was trafi 0,5 tysiąca złotych. Taka szybka kasa od Meloradia, zgłoszenia totalnie za free, oczywiście na naszej stronie meloradio.pl.

Every Time We Touch. To jest klasyk, do tego się tańczyło. Królowa lat 2000. To Kaskada w Meloradiu, 20:27 na zegarach. No a media plotkarskie, słuchajcie, huczą o imprezie, na którą poszedł Maciej Musiał. Był widziany pewnej nocy, jak sobie tańczył, i to bez ukochanej u boku. No mam nadzieję, że ona o tym chociaż wiedziała, bo jak nie i dowiaduje się o tym, że Maciek sobie poszedł na imprezę na przykład teraz, słuchając Melo, to lekki przypał. Nardi i Major League DJs. Wasted. To gramy już teraz w Melo.

jeden z moich ulubionych hitów ever. Words, Alesso i Zara Larsson w Melo Radio. 20 minut do 21 nam zostało, a dziś mamy Dzień Polskiej Muzyki. Pierwszy dzień października to nie tylko moment, kiedy studenci wracają na uczelnię, świętujemy też naszą polską piękną muzykę. My też naszych polskich artystów kochamy. Od 10 do 11 mogliście na antenie Melo posłuchać tylko polską muzykę, a dziś mieliśmy na przykład gościa. Metzner wbił do nas do 30, nie do 30, do Freak Fightu wbił. Mogliście to zobaczyć na socialach Meloradia, więc ja po polsku też za chwilę zagram. Będzie Gips i Kiełas z hitem Piękny Świat, ale zanim ten świat wypięknieje, to Sam Felt się pojawi. I Need That Love.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: I od razu humorki lepsze. We know speak Americano, to Yolanda Be Cool w Mela Radio. Jeszcze przed 21. Taki klasyczek. A o 21 coś nowszego.
1: A już o 21 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lato. Tym numerem rozpoczniemy 21, punktualnie o pełnej, bo zaczniemy wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Ten numer już za chwilę usłyszycie na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
9: No i 21 wybiła, to oznacza, że idziemy dalej w Melo. No i zobaczymy też, co dzieje się w świecie seriali. Ula Harciarek za chwilę wbije do studia i nam o tym opowie. A ja teraz powiem, co w playliście. Od modelek zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

0: My Place i Josh Baker w Melo Radio, a teraz trochę zmieniamy klimat. Jest ta muzyczka, jest też w studiu ona, Ula Harciarek, siemanko.
1: Cześć, jestem.
0: No cześć, Ula. Słuchaj, jutro weekend się zaczyna, 1 października, to już jest ten moment, kiedy trochę chyba zawijamy się kocem. Mm-hmm.
1: Tak, i możemy oglądać. Oczywiście, że tak. No
0: a
1: i taki polecaj. Dobra. To na przykład nowy sezon serialu Stamtąd. To taka horrorowa opowieść o miasteczku, z którego nie da się wyjechać. No i jak oglądałam te nowe odcinki, miałam nadzieję, że twórcy jednak wiedzą, o co w tej historii chodzi, bo dotąd miałam spore wątpliwości.
0: Okej, okay, dobra, no to dawaj coś takiego, a niech będzie zabawnego może trochę.
1: No to tak pół na pół, to nowy sezon brytyjskiego serialu Kulawe Konie, to opowieść o niezbyt rozgarniętych agentach MI5. Serial jest momentami zabawny, ale uważajcie, nie jest to komedia, więc nie nastawiajcie się na śmiechy. No to takie porządne kino szpiegowskie.
0: No i teraz chyba to, o czym wszyscy mówią z każdej jednej strony, jest 38 milionów Polaków i 500 milionów opinii.
1: No oczywiście, że tak, czyli nowa lalka. Taki nowa wersja, bo już jest w kinach, możecie oglądać. No i to jest taka super produkcja, super, dlatego że kosztowała, uwaga, 63 miliony złotych.
0: Iga była i poleca z tego,
1: no
0: co
1: właśnie,
0: wiem. A ty byłaś już?
1: Nie.
0: No to wybieramy się do kina. Ula, zabieram ciebie.
1: Dobra.

0: muszę się wam do czegoś przyznać, jak byłem na tegorocznym Tomorrowland, to była cała strefa poświęcona temu gościowi i to było mega wzruszające. Avicii i Nicky Romero w Melo. Kultowy klasyk I Could Be The One, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matejm to duet włoskich producentów i DJ-ów, którzy stworzyli im numer Follow. Do współpracy zaprosili im Bona, czyli gościa, który razem z Axwellem stworzył Whatever Turns You On. No i tak samo Matejm, jak i Bon pojawili się na Tomorrowland. Grupa Matejm w zeszłym roku, Bon w tym. No i tak oto powstał ten numer. Choć nie wiem, czy na Tomorrowlandzie się doradzali, czy co, ale brzmi jak totalnie klubowy sztosik. Zerb to wszystko zremiksował, no i mamy Follow w remiksie od Zerba. To Matejm i Bon w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Oni to potrafią. Kygo i Max Macnon, Take Me Back w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22. A wy pamiętajcie o tym, że już jutro ktoś z was może sięgnąć po 500 zł. Taką szybką kasę mamy dla was. Jeżeli chcielibyście po nią sięgnąć, to nic prostszego. Wbijajcie na meloradio.pl. No i tam dajcie nam znać, na co byście taką kasę wydali. Tak jak zrobiła to Kasia.
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super! Dzięki.
0: No właśnie, 1 października studenci na uczelnię wracają, więc może wam kasa się przyda. No jakiemu studentowi się kasa nie przyda przecież? Meloradio.pl, tam wbijacie i się zgłaszacie.

Wiecie, że ten gość dość dobrze gra w tenisa? Sprawdziłem to na tegorocznym Tomorrowland. Naprawdę niezły jest. Lost Frequencies i Mary Frost to nówka sztuka na antenie Meloradia. Bardzo hipnotyzujący i ciekawy numer. Para i Zosion nazywa. No i czekam na głosy w 30 Meloradia. Już jutro nasza lista hitów po 18, a wy cały czas na meloradio.pl możecie głosować.

0: jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Elastyczny czas pracy, opieka medyczna, dodatkowe dni wolne, praca zdalna bądź hybrydowa, programy szkoleniowe, finansowanie edukacji, karta sportowa i wsparcie psychologiczne. To są najbardziej atrakcyjne benefity oferowane przez firmę dla pokolenia Z. Osoby urodzone po 95 roku życia nie chcą pracować na cały etat. Bardzo często nie są też zainteresowane pracą na umowę o pracę. Chcą pracować elastycznie, bo jeszcze się uczą, studiują i nie chcą z tego rezygnować. Według pracodawców elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w trybie hybrydowym. Zdaniem pracowników z pokolenia Z elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w dowolnych godzinach, ale także wyboru dni pracy lub rozpoczęcia w określonych przedziałach godzinowych. Tak wynika z badania Hayes Poland oraz Fundacji Offschool przeprowadzonym we wrześniu 2024 roku wśród blisko 450 młodych pracowników, czyli osób do 26 roku życia z pokolenia Z i niemal 370 pracodawców reprezentujących pozostałe starsze pokolenia. Na rynku pracy są teraz cztery pokolenia, wśród nich Zetki, którym niesłusznie przypisuje się roszczeniowość, konfliktowość, lenistwo czy też niechęć do współpracy z innymi. W rzeczywistości, jak pokazuje to badanie, oczekiwania młodych względem środowiska pracy nie są skrajnie odmienne od tych, które mają starsze pokolenia współpracowników. Profesjonalistom, niezależnie od wieku, najczęściej zależy na tym, by być częścią inspirującego, pełnego wsparcia, szacunku i zaufania miejsca, w którym będą doceniani za swoją pracę. Młodzi pracownicy cały czas chcą się uczyć, oczekują od pracodawcy szkoleń, dalszego rozwoju, no i awansu.
2: Oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. Bo jak ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
1: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha od młodych razu. Ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. No dobra, okej, okay, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza. Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
1: W programie Miasto Młodości o pokoleniu Z w pracy będziemy rozmawiać gdzieś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem, do którego przychodzą także ci młodzi pracownicy, którzy zderzają się ze szklanym sufitem. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Szklany sufit to jest taka sytuacja, że już głębiemy głową w niego i mimo starań wszelkich naszych wyobrażeń, planów, już nie będziemy awansować w tej firmie. Nie zrobimy już nic więcej. Jest takie poczucie, że ja już wszystko, co mogłam, osiągnąłem, mimo tego, że mam dalej potencjał. Strasznie frustrująca taka sytuacja.
1: I co wtedy? Wtedy przychodzi taka osoba do pana i mówi, pan mi powie, co ja mam zrobić?
2: No zdarza się. Ja nie jestem specjalistą od zarządzania w firmie, więc najprawdopodobniej nie udzielę jakiejś jasnej informacji, tylko wtedy analizujemy, co się da zrobić, dlaczego ten szklany sufit, czy z powodu niesprawiedliwości szefa, czy z powodu tego, że właśnie ktoś jest inny promowany. To jest strasznie frustrujące, prawda? Że tam ktoś ma jakiegoś swojego ulubieńca i on jest promowany. No przecież częsta sprawa. No i wtedy się zastanawiamy, czy to jest zmiana pracy konieczna, czy jakieś inne, czy reorganizacja, czy właśnie może przejście do innego działu, czy w ogóle zmiana życia. To są takie trudne sprawy, bo one już są takie pozalekarskie, tak? Ale mówię, moją rolą nie jest radzenie, mówienie człowiekowi, tylko tak przeanalizowanie, jakie są problemy i jakie są deficyty tego pacjenta, albo mocne strony. I wtedy ja na przykład widzę jakąś mocną stronę u danej osoby, a on jej czy ona nie widzi. I to jest moja rola, żeby to jakby zaznaczyć, powiedzieć.
1: Czy tacy młodzi pracownicy, 20-paru, 30-paroletni, oni też już dochodzą do tego szklanego sufitu? Pracując kilka lat dopiero?
2: Tacy młodzi, może jeszcze do końca nie, natomiast oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. No jak ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
1: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha
1: od
2: młodych
1: razu.
2: Ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. I no dobra, okej, okay, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza. Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
1: A czy te młode osoby też zderzają się z mobbingiem? Tak. Bo wydaje się, że ci młodsi jednak już powinni wiedzieć, na co sobie nie pozwolić, na co uważać. Umieją rozpoznawać jakieś takie toksyczne osoby.
2: Wszystko zależy od naszych umiejętności, no tak zwanych miękkich, od pewnej asertywności. My się nie uczymy asertywności, nas nikt nie uczy. Jak ja spytam człowieka, co to jest asertywność, to najczęściej powie mówienie nie. Co jest nieprawdą, to jest bardzo mały wycinek asertywności. A ja uważam, że wręcz powinny być kursy asertywności, bo asertywność to jest stawianie siebie na równi z drugim człowiekiem. Czyli ja szanuję siebie tak samo jak ciebie, to znaczy, że ja nie dam sobą pomiatać, ale też nie będę się unosił. I to jest przy realizacji swoich działań, swoich planów, przy mówieniu nie, przy mówieniu tak, przy dziękowaniu za komplementy, asertywne zachowania. Ludzie tego nie wiedzą, a powinni wiedzieć, bo to bardzo ułatwia życie. I czasami na przykład wizyta polega na tym, żebym ja nakreślił to, że tutaj pan ma zadanie szkolenia asertywności, podam jakiś podręcznik, poczytać sobie i pomaga czasami, bo otwiera nam świadomość.
1: Może powinniśmy teraz całą listę tych podręczników może przedyktować tutaj, żeby sobie wszyscy zapisali, bo tego rzeczywiście przecież nikt nie uczy. Tego uczy trochę życie, albo no, taka rozmowa ze specjalistą, ale...
2: Tego nie uczy nikt. To prawda. I to jest takie asertywność, to wiemy, to słowo, które pewnie znamy, tak? Ale tak naprawdę, no jak jest, no właśnie jak powiedzieć nieasertywnie? A to, ale żeby jeszcze się dobrze czuć ze sobą, bo to jest, jak powiem nie, ktoś mi mówi odmówię, no to wtedy czuję wyrzuty sumienia. No dobrze, no i teraz analizujemy, dlaczego, co się stało. Czy, a może jesteś samolubna, czy samolubny może właśnie powinnaś. To nie jest takie wszystko jasne.
1: No, myślę, że teraz zachęciliśmy słuchaczy do tego, by chcieli się nauczyć być asertywnym. To zachęćmy jeszcze bardziej. Kto może paść ofiarą mobbingu w pracy?
2: Każdy, kto jest pracownikiem i ma nad sobą jakiegoś przełożonego, który no, wydaje mu polecenia. No bo to, że przełożony wydaje polecenia, bo to jest wpisane w regulamin pracy.
1: To jest normalne, szef.
2: Szef ma prawo też skarcić za to, że ktoś tego polecenia nie zrobił, bo zapomniał, bo jest leniwy, bo nie miał ochoty, bo różne inne przyczyny. No ale w jaki sposób? Jeżeli to jest związane z przemocą psychiczną, jeżeli to jest związane właśnie z jakimś no, nadużyciem, no ktoś krzyczy, ktoś wyzywa, albo ktoś w taki sposób daje zadania niemożliwe celowo. To jest takie w białych rękawiczkach. Zrobisz to celowo, żeby pokazać, że ten pracownik no, on nie jest w stanie tego zrobić. To też jest mobbing. To się często zdarza w państwowych firmach, gdzie ktoś jest z nadania. I tam są różne frakcje takie, że tutaj zysk nie jest aż tak ważny, tylko pewne układy w urzędach. No, ja tego słucham. No i jest ktoś ofiarą tego mobbingu, przychodzi wyczerpany, jest bezsilny, bo jest sam, a przeciwko niemu jest instytucja. To są bardzo trudne rzeczy. Najczęściej niestety, bo to jest przestępstwo. To też musimy wiedzieć, można pójść do sądu pracy, ale też do sądu karnego, jeżeli. Tylko, że bardzo rzadko ludzie idą, bo są sami.
1: Nie namawia pan?
2: Nie. Ja pytam, jakie są plany, czy ma siły, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z myślami samobójczymi.
1: No tak, to nie, to trzeba
2: namawiać go, żeby pójść do sądu, to nie jest dobry pomysł. Ale powiem tak, mam czasami taką satysfakcję, jeżeli ktoś idzie do sądu, bo na przykład zebrała się grupa, bo mają dowody, tak? I ta osoba, no jest jakaś tam kara, to rzeczywiście odczuwam taką satysfakcję, bo to jest no, straszne zachowanie i takie niszczące i społeczeństwo nasze i też zyski niszczące w firmach.
1: A można się jakoś postawić takiemu szefowi? Nazbierać w sobie tyle odwagi i w końcu wykrzyczeć do niego też kilka
2: Właśnie nie wiem, czy wykrzyczeć. Można próbować i tutaj znów wracamy do asertywności. Można starać się porozmawiać, można starać się przedstawić asertywnie, ale do tego trzeba się przygotować. Asertywnie swój punkt widzenia. No i chwała temu szefowi, który weźmie to pod uwagę. Jeżeli szef jest w miarę poukładany i rzeczywiście jest dobrym szefem w sensie kompetencji swoich zarządzania, to czasami takie rozmowy dają korzyść, dają dużo oczyści się atmosfera. Natomiast gorzej jest, jeżeli szef ma rys psychopatyczny albo jakiś narcystyczny, no to wtedy będzie, no to wtedy jest odwrotnie, będzie niszczył na każdym kroku tego
1: pracownika. Czyli trzeba uciekać wtedy.
2: Wtedy trzeba uciekać.
1: A jak wyglądają wtedy relacje na przykład w domu takiego pracownika, który w pracy dostaje non-stop po głowie i nożem w plecy od takiego paskudnego szefa, a potem przychodzi do domu i do żony, do dzieci, i jak on jest? To też wpływa jakoś na te jego relacje w domu?
2: Tak, no nie oddzielimy, nie podzielimy życia na dwie części, więc te emocje są w domu. No i teraz zależy, jakie one są, no bo albo to idzie w przygnębienie, w takie wycofanie, no to wtedy bliscy mówią, co się dzieje, no mam depresję, no ale to też różnie, no bo czasami wspiera bliska osoba, a czasami weź się w garść, nie rozumie. No i konflikt się zaostrza, czyli ta narracja pacjenta jest taka, że w pracy mobbing, a w domu niezrozumienie. To już jest duży, duży kłopot. Ja wtedy chcę, żeby ta bliska osoba przyszła na wizytę, żebyśmy pogadali na przykład we troje. Ale czasem się też zdarza, że od razu idzie taka drażliwość, czyli ta osoba, która walczy z tym szefem, wraca do domu i walczy w domu też o wszystko. Czyli krzyczy, ludzie mi mówią, krzyczę na dzieci. One normalne są, biegają, krzyczą jak to dzieci, a ja dresię, ale ja wiem, że to jest złe. Czyli ta osoba, ona to widzi, tylko że no po prostu już nie mogę, bo te emocje kipią i ja już po prostu nie daję rady.
1: I wtedy musi poprosić o pomoc specjalistę. Tyle, że ciągle się mówi, że tych specjalistów jest mało. Za mało.
2: No jest za mało, dlatego że też wzrastają bardzo potrzeby właśnie przez to, że my żyjemy coraz mniej higienicznie, wydaje mi się. I wśród młodych ludzi ilość zaburzeń psychicznych wzrosła o ponad 100% w ciągu dekady. To są zatrważające informacje, więc tych specjalistów no, powinno być więcej, no, ale no, jest tak, jak jest.
1: Wsparcie psychologiczne to jest jeden z benefitów bardzo oczekiwany przez młodych pracowników. Choć bez względu na wiek, pracownicy często powtarzają, że praca ma wpływ na ich zdrowie psychiczne. Większość pracowników popiera stanowisko, że to dobry pomysł, aby firma zapewniała konsultacje z psychologiem bądź terapeutą. I co ciekawe i ważne, takiego samego zdania jest też większość pracodawców. Zgodnie z badaniem prowadzonym przez Światową Organizację Zdrowia, można stwierdzić, że produktywność i wydajność pracowników jest uzależniona od poziomu ich zdrowia psychicznego. Szacuje się, że z uwagi na obniżoną produktywność, która jest wynikiem problemów z kondycją psychiczną pracowników, firmy tracą rocznie około 1 biliona dolarów. Są też zwolnienia lekarskie i według WHO wypalenie jest jedno która wymagać może wizyty u lekarza, a koszty zwolnień lekarskich z tego powodu wzrosły. Według danych organizacji rocznie pracownicy wykorzystują około 400 milionów dni roboczych na zwolnienia lekarskie z powodu złego stanu psychicznego. No a takiej sytuacji wiadomo, zdecydowanie lepiej jest zapobiegać. W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem o zdrowiu psychicznym. Większość z nas ma świadomość tego, jak ważne jest ono również w pracy. Gdzie zatem i kiedy szukać pomocy, jeśli firma nie proponuje nam konsultacji z psychologiem czy też terapeutą? A gdzie szukać pomocy, jak tak nagle, pilnie, no jest środek nocy, ja już naprawdę nie mogę sobie poradzić. To co wtedy?
2: Tutaj też trzeba rozróżnić, co się dzieje, bo pilna pomoc w środku nocy to jest stan...
1: No nie mówię o tym, że boli mnie brzuch, tylko że boli mnie dusza.
2: To jest stan zagrożenia życia. Jeżeli jest stan zagrożenia życia, czyli są myśli samobójcze, ktoś naprawdę już ma tak, że za chwilę coś sobie zrobi, my to widzimy, to wtedy no, albo się wzywa pogotowie, już mówię o takich naprawdę pilnych sprawach, albo można z pacjentem pojechać na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego. I na izbie przyjęć pomoc zostanie udzielona niezależnie od pory dnia i roku. Natomiast jeżeli jest coś takiego, że no, źle się czuję, ale mam potrzebę natychmiastowej skorzystania z pomocy, to nie. Bo to jest tak, żeby też nie, jakby nie nadużywać tego systemu, bo on też nie jest z gumy, no to wtedy warto albo się umówić do lekarza psychiatry, czy do psychologa, czy w gabinecie prywatnym, czy w poradni zdrowia psychicznego na Narodowy Fundusz.
1: A wie pan, ile się czeka na taką wizytę?
2: No niestety wiem. No niestety wiem. I no, no bez komentarza. No co ja mam powiedzieć? Nie jestem częścią systemu, w sensie nie zarządzam tutaj w tych sprawach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: to dla nich przede wszystkim ucieczka od samotności. W programie Miasto Młodości dziś o alkoholu, o narkotykach, o lekach, po które coraz częściej sięgają bardzo młode osoby. Beata Korzeniowska, zapraszam. Jakiś czas temu mieliśmy aferę dotyczącą tak zwanych alkotubek. Producent szybko zabrał ze sklepowych półek kolorowe opakowania, w których znajdowały się wysokoprocentowe napoje. Alkotubki wywołały oburzenie i natychmiast w całym kraju rozgorzała dyskusja o tym, czy takie napoje powinny być droższe, czy powinny być sprzedawane przez całą dobę, czy na stacjach benzynowych, w jakich ilościach i tak dalej. Okazuje się bowiem, że coraz więcej bardzo młodych osób sięga po alkohol. Z badań wynika, że najbardziej popularnym środkiem odurzającym wśród nastolatków jest to właśnie alkohol. Z badań przeprowadzonych w ramach europejskiego projektu na grupie 15, 16 i 17, 18-latków wynika, że w tej młodszej grupie aż 80% dzieci chociaż raz próbowało alkoholu. Wśród tych starszych nastolatków, 17-18-latków, alkoholu próbowało blisko 92%. Ba, okazuje się, że dosłownie 30 dni przed tym badaniem prawie połowa młodszych dzieci piła alkohol, a wśród tych nieco starszych blisko 80%. Alkohol jest najpopularniejszym środkiem odurzającym, po jaki sięgają dzieci. Na drugim miejscu są papierosy. Jeśli chodzi o substancje niedozwolone, to także leki i narkotyki. A młodzież zdobywa je na rynku nielegalnym. Z ulicy, albo kupując przez internet, albo podbierając na przykład alkohol czy leki rodzicom. W programie Miasto Młodości o młodych, uzależnionych i coraz większych problemach nastolatków z uzależnieniem. A moim gościem jest dr Robert Rejniak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, nagrodzony za działalność na rzecz przeciwdziałania narkomanii w Polsce w 2019 roku. Z badań wynika, że najpopularniejszym środkiem odurzającym, po który sięgają nastolatki, jest alkohol, potem są papierosy, ale potem są też leki i narkotyki. Co jest w tej chwili takim najpopularniejszym, a jednocześnie też najbardziej niebezpiecznym środkiem, po jaki sięgają młode osoby?
3: Narkotyki syntetyczne z grupy katynonów, które pojawiły się od kilku lat w ogóle na polskim rynku w formie tak zwanego kryształu. To są klefedrony, mefedrony, metafedrony. Trudno tutaj jakby wymieniać już nazwy takie chemiczne, bo one są bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę to, co je łączy, to to, że jest to syntetyczny stymulant w swoim działaniu podobnym do amfetaminy. Pojawiają się różne hybrydy, czy różne mieszaniny tych narkotyków, ale nawet metamfetamina występuje dziś w postaci kryształu z racji tego, że ta forma staje się bardzo efektywna w swoim działaniu, czyli te drobinki przypominające szkło bardzo szybko nacinają naczynia krwionośne, więc dostaje się bardzo szybko do krwiobiegu ten narkotyk i daje taki szybki efekt, który jest bardzo kuszący w swoim działaniu, bo gdzieś tam jest przypływ takiej energii, euforii. No i te osoby, które tego doświadczą, mają ochotę powtórzyć to doświadczenie, ten eksperyment. I stąd jest takie niebezpieczeństwo, że no, młodzi ludzie bardzo pożądają tego narkotyku, a popyt daje podaż. I ostatnie informacje, które nasze służby, czy to Centralne Biuro Śledcze Policji, czy Policja Kryminalna, w zasadzie nie ma tygodnia, wystarczy zajrzeć na stronę policji, że znalezienie kilograma czy dwóch kilogramów narkotyków w jakimś mieszkaniu przygotowane do sprzedaży, to już są drobne rzeczy traktowane przez policję, bo skoro znajduje się na przykład 60 kilogramów narkotyków w jakimś garażu, właśnie tych syntetycznych katynonów przygotowane do sprzedaży na naszym tutaj lokalnym rynku, to znaczy, że jest na to zapotrzebowanie. Że w ubiegłym roku pod Świeciem chyba znaleziono 2,5 tony syntetycznych narkotyków. Wiecie państwo, jeżeli to się podzieli na chociażby jednogramowe porcje, to są tysiące, dziesiątki tysięcy odurzeń. I wiadomo, że jak osoba bierze to coraz bardziej regularnie, to potrzebuje coraz większe dawki, więc wydaje na to coraz więcej pieniędzy. I to też są takie sygnały, sygnały, na które mogą zwracać rodzice, nie? Że dziecko chce coraz więcej na przykład pieniędzy, bo gdzieś tam jedzie i tak dalej, żeby też mieć taką rękę na pulsie. Tych substancji jest masa. Oczywiście, że ta marihuana jest ciągle taką królową popularności, tak brzydko powiem, bo mamy takie właśnie, to nazywamy trochę tutaj z kolegami terapeutami, że to są takie narkotykowi celebryci, tak? Czyli mamy tą marihuanę, która jest królową, mamy księcia w postaci amfetaminy, mamy tutaj całą świtę właśnie w postaci tych różnego rodzaju kryształów. No i to wciąż jest rozwijająca się, ponieważ my zauważamy, że w zasadzie co 3 tygodnie tworzymy grupę w programie FRED. I tak jak był moment, że było to raz w miesiącu, raz na 1,5 miesiąca, było to 6-8 osób, czy to trafiało przez rodziców, to teraz grupy mają 10-12 osób. W zasadzie wczoraj się zaczęła grupa, już mamy 3 osoby na kolejną. No i kieruje właśnie i policja, i szpital, i właśnie pedagodzy, nauczyciele, którzy też ujawniają takie sytuacje podczas różnych właśnie, jest okres wycieczki szkolnych, gdzie też ta czujność nauczycieli musi być większa, ponieważ też to jest okazja do różnych tam eksperymentów.
1: W jakim wieku są te dzieciaki, ta młodzież, która do was trafia?
3: No do nas trafia młodzież tak przeważnie między 13 a 16 rokiem życia. Kiedyś głównie było to 16, 18, 19, ale od 2-3 lat to jakby to się ten wiek się przesuwa.
1: Ale 13 lat to jest która klasa? 6, 7?
3: 7. Siódma klasa.
1: Dzieci.
3: No, dzieci, ale tylko dlatego, że ten program zaczyna się od 13 roku życia, bo pedagodzy kierują do nas również 12-11-latków, których mają podejrzenia lub sytuacje ujawnione, gdzie ten młody człowiek używał alkoholu. No ale też coraz częściej tym problemem jest właśnie nikotyna, te snusy, te różne formy przyjmowania nikotyny doustne. No, że to są też takie sytuacje, które ujawniają, że to dziecko na przykład używa nikotyny, ale jak rozmawiamy z nim, to on już miał kontakty z różnymi innymi substancjami i kto wie, czy nie będzie trzeba przygotować interwencyjnego programu skierowanego do 10-12-latków, tak? Bo się okazuje, że to jest też już grupa zagrożona bezpośrednim używaniem substancji psychoaktywnych.
1: Czy na przestrzeni lat to się zmieniło? Ten wiek faktycznie tych dzieciaków sięgających po raz pierwszy po używki się obniżył?
3: Znaczy z moich obserwacji tak to wynika. No jeżeli na przykład teraz mam też podopiecznego, który ma 15 lat, mam z nim kontakt od kiedy wrócił po terapii w Monarze, w ośrodku, gdzie był cały rok. Ale żeby trafić do takiego ośrodka, musiał mieć też sporo doświadczeń, no to on w wieku 12,5 roku spełniał wszystkie kryteria uzależnienia. I on w wieku 13 lat trafił na rok na terapię. Ale rzeczywiście ta interwencja wówczas była na tyle skuteczna, że on w tej chwili cały czas tak utrzymuje abstynencję. Po pobycie w takim ośrodku też ma cały czas sprecyzowane jakieś swoje cele, poglądy na temat używek. Zdarzyło się, że dwóm, trzem swoim kolegom podpowiedział, że mogą też skorzystać gdzieś z pomocy, bo widzi, że z nimi działo się już też bardzo poważnie. No i tak, nasze obserwacje są takie, że ta inicjacja jest coraz wcześniejsza.
1: Powiedzmy jeszcze rodzicom, gdzie dokładnie mają szukać pomocy?
3: Jeżeli rodzice zauważą ten fakt albo ujawnią to, że ich dziecko, czy znajdą jakieś rzeczy akcesoryjne, foliki, resztki proszku, albo wręcz sprawdzą to testem na przykład na narkotyki, że ich dziecko miało do czynienia, to mogą zgłosić się właśnie do programu, czy do terapeutów prowadzących program wczesnej interwencji FRED.
1: Tu na moment się zatrzymajmy, bo najłatwiej znaleźć wszystkie informacje na temat tego programu na stronie internetowej programfred.pl. To jest strona, na której znaleźć można wszystkie placówki, które w całej Polsce prowadzą ten program. Program skierowany do grupy w wieku 13-19 19 lat, przyłapanych na przykład przez policję czy nauczycieli w szkole na zażywaniu narkotyków albo dopalaczy. To jest też program, do którego zgłosić mogą się same młode osoby, które no, wiedzą już, że mają problem z zażywaniem środków niedozwolonych czy piciem alkoholu. Udział w tym projekcie jest bezpłatny. Często dzwoni ten telefon?
3: No jeżeli nie dzwoni, to umawiamy się też na SMS-y, no bo jeżeli prowadzimy tam jakieś zajęcia, to nie zawsze może ten dyżurujący terapeuta odebrać.
1: Chodziło mi bardziej o to, czy on dzwoni kilka razy dziennie, czy kilka razy w tygodniu.
3: No kilka razy w tygodniu. Razy w tygodniu. Może to być, że jest kilka razy dziennie, bo czasem są jakieś sytuacje, że odbyła się jakaś impreza, koncert i gdzieś tam policja zawinęła, jak to się mówi, grupę nastolatków. Są w różnych komisariatach i rodzice, jeżeli nie dostaną informacji z policji, bo to jest program takiej jednej szansy, bo policja też nie traktuje takich sytuacji, że to ma być interwencja, zdarzenie, podejrzany sprawca, statystyka, tylko specjaliści z sekcji do spraw nieletnich są pedagogami, wychowawcami, którzy traktują ten program jako wsparcie dla siebie, żeby ten nastolatek nie wrócił nigdy już do kartotek policyjnych i też jakby od nich wiemy, że obserwują coś takiego, że przynajmniej 8 osób na 10, które oni wiedzą, że skierowali do programu FRED i który ten program ukończyli, do nich już trafia, tak, że wiedzą, że te sprawy się potoczyły pomyślnie dla młodych ludzi. Paradoksalnie my sobie też życzymy, żebyśmy nie musieli tych grup aż tyle zbierać, nie? Żeby to była sytuacja rzeczywiście taka rzadsza i żeby no właśnie to profilaktyczne podejście rodziców było bardziej efektywne niż to, że trzeba podejmować interwencję.
1: Może my wciąż za mało o tym mówimy. My, rodzice, my, dziennikarze, może więcej jakichś takich spotkań powinno się odbywać. Ja wiem, że też jeździsz po szkołach i rozmawiasz z nauczycielami i z młodzieżą. Może takich spotkań też powinno być jeszcze więcej.
3: No i tu jest kolejny, fajnie by było tak zakończyć, ale no właśnie, nawet jak się odbywają takie zajęcia w szkołach, no to ile na nich są nauczyciele, to z rodzicami jest trudniej, bo jeżeli to jest spotkanie na przykład z jakimś specjalistą, terapeutą, który miałby rodzicom opowiedzieć o zagrożeniach i o sposobach przeciwdziałania, no to mówiąc szczerze, z reguły dyrekcja jest rozczarowana, bo tutaj stara się zaprosić i przychodzi na przykład z kilkunastu rodziców w szkole, która ma prawie 1000 uczniów, więc to jest taki apel, żeby rodzice z tego też korzystali, tak? Ale są też różne inne formy edukacyjne, strony internetowe, warto z tego wszystkiego skorzystać, żeby być czujnym i żeby dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci.
1: Poza zażywaniem środków psychoaktywnych mamy też problemy związane z nałogowym wykonywaniem określonych czynności, na przykład ucieczką w świat, jaki oferują media społecznościowe. Cały czas mówimy o grupie nastolatków, tych 15, 16, 17, 18-latków. Zdarza się też, że zażywanie używek idzie w parze albo wymiennie z uzależnieniem behawioralnym. Dziecko, które zatapia się w świat wirtualny, może mieć problem z odnalezieniem się w życiu realnym. I wtedy sięga po używki, które dodają mu pewności siebie i sprawiają, że jest mu po prostu łatwiej, jest bardziej wyluzowany. Według najnowszego ogólnopolskiego badania Państwowego Instytutu Badawczego NASK nastolatki 3.0, to z roku 2022, aż 8,3% ankietowanych miało bardzo wysoki poziom problematycznego używania internetu. W poprzedniej edycji tego badania problem ten dotyczył nieco ponad 3% młodych osób. Internet i świat wirtualny dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych, może być niebezpieczny. Z drugiej strony, to tam można też szukać informacji o tym, jak z uzależnienia wyjść, jak poradzić sobie z problemem uzależnienia od nowoczesnych technologii, ale też od używek takich jak papierosy, alkohol czy narkotyki. Bo przypomnę, że coraz częściej w grupach terapeutycznych, na których młode osoby próbują wyleczyć się z uzależnienia albo przekonać samych siebie, że jednak po narkotyki i inne środki niedozwolone nie warto sięgać, pojawiają się coraz młodsze osoby. Jeszcze kilka lat temu w takich grupach na terapiach dominowały osoby w wieku 16-19 lat. Dziś coraz więcej tam 13 czy 14-latków. A moim gościem w programie Miasto Młodości był dr Robert Rejniak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Coraz więcej szkół w Polsce jest otwartych i tolerancyjnych. Wiemy to, bo jest ranking takich szkół przyjaznych i bezpiecznych. I mówimy tutaj o bezpieczeństwie, takim bezpieczeństwie, jakiego każdy rodzic oczekuje dla swojego dziecka. Takiego, że nikt nie zrobi naszemu dziecku krzywdy, zwłaszcza kiedy to dziecko jest inne, wyjątkowe. Takich szkół szukają też sami uczniowie, zwłaszcza ci, którzy przez całe życie mierzą się ze swoim własnym problemem. Wygląda jak chłopak, ale czuje, że jest dziewczyną. Jak do takiej osoby mają się zwracać nauczyciele? Z jakiej szatni na lekcjach WF-u ma korzystać ta osoba? Z jakiej łazienki?
2: Dla tej konkretnej osoby to jest temat ogromnie ważny, bo na przykład ona czy on czuje się upokorzony.
1: Z wiekiem te problemy wcale nie są mniejsze.
2: Jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest. To jest upokarzające.
1: W programie Miasto Młodości dziś o tych bardzo trudnych dla wielu osób tematach, ale też pięknych, bo taka osoba wreszcie odzyskuje siebie. Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest psychiatra, seksuolog, do niedawna także biegły sądowy w bardzo trudnych sprawach dotyczących zmiany płci, dr Maciej Klimarczyk.
3: Panie doktorze, pan uczestniczył w takim spotkaniu z nauczycielami. To było bardzo ważne, a z drugiej strony chyba takie trudne tematycznie spotkanie dotyczące uczniów transpłciowych.
2: Tak, zostałem zaproszony przez Radę Pedagogiczną do przeprowadzenia takiego szkolenia właśnie dotyczącego transpłciowości jako zjawiska i przede wszystkim pomocy uczniom transpłciowym. No bo tacy uczniowie są, istnieją, oni są wykluczani, hejtowani, no i nauczyciele też chcą zdobyć jakieś umiejętności, żeby no, lepiej im pomagać, no bo niezależnie od światopoglądu, prawda, naszym obowiązkiem jest pomoc. I takie spotkanie się odbyło, takie szkolenie z Radą Pedagogiczną i ono było bardzo pomocne, były bardzo ciekawa dyskusja i myślę, że nauczyciele, mam nadzieję, byli zadowoleni. Nauczyciele zaczynają dostrzegać problem, co jest niezwykle ważne. Bardzo mnie to cieszy.
3: Problem w sensie takim, że nie do końca wiedzą, jak postępować.
2: Tak, chcą się szkolić. Chcą wiedzieć, w jaki sposób pomagać swoim uczniom, którzy borykają się z problemem transpłciowości.
3: No bo pan w swojej praktyce zawodowej zajmuje się takimi osobami i pan się z nimi spotyka.
2: Tak, pracuję z pacjentami transpłciowymi. I co ciekawe, jak zaczynałem pracę z pacjentami transpłciowymi, co było około 10 lat temu, to przychodziły osoby 30+, najczęściej. Teraz przychodzą już nastolatkowie ze swoimi rodzicami, z obojgiem rodziców. I rodzice mówią, niech pan pomoże naszemu dziecku, żeby ono się nie zabiło. Bo jest tak, no, tak jest hejtowane, czy ma taki problem, czy chcemy mu pomóc.
3: Ale myśli pan, że przychodzą coraz młodsi, bo coraz wcześniej ujawniają się, czy coraz wcześniej potrzebują tej pomocy, bo sobie sami nie radzą?
2: Jest to ewidentnie kwestia pewnej odwagi coming outu. Bo jak rozmawiałem z tymi właśnie pacjentami 30+, parę lat temu, to zawsze była podobna relacja. Ja dawno wiedziałam, że jestem osobą transpłciową, że to nie jest moje ciało, że ja się czuję mężczyzną czy kobietą nie w swoim ciele, ale byłam paraliżowana strachem, obawą przed odrzuceniem nawet przed bliskimi. Teraz te relacje jakby są inne. Jestem osobą transpłciową, rozmawiałam z rodzicami i uzyskałem pomoc tych rodziców. I ci rodzice razem z tym pacjentem przychodzą do seksuologa, dobrze robią, że przychodzą do seksuologa i no oczywiście na początku jest diagnoza, od tego zaczynamy. Więc coś się zmienia, co mnie bardzo cieszy, dlatego, że za tym idzie mniej cierpienia, więcej pomocy tym pacjentom.
3: Z czym zmagają się takie osoby? Z jakimi problemami?
2: Przede wszystkim zmagają się z dysforią płciową. Proszę sobie wyobrazić, ja zawsze mężczyznom tłumaczę, bo mężczyźni są bardziej... Matki biorą swoje dzieci takie, jakie są. Najczęściej. Ojcowie zawsze mają problem, w 90%. Ja zawsze tłumaczę, niech pan się ubierze w suknię jakąś i pójdzie na miasto. I jak się pan będzie czuł? Jak pan będzie widział te spojrzenia? No nie, no jakże to? Jak? No właśnie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że osoba transpłciowa tak się czuje od rana do wieczora. Nie jest w swoim ciele. Ubiór, który mu się narzuca, czy role, które mu się narzucają, ci pacjenci mówią, to nie jestem ja. Czasami takie relacje są dramatyczne. Na przykład pacjent mi mówi, ja wolę się zabić, wolę zginąć i nie istnieć, niż funkcjonować dalej tak, bo już dłużej nie mogę. Moją rolą i rolą chyba nas wszystkich jest nie dopuścić do tego, więc pomóc. No i zaczynamy od diagnozy. Czy to rzeczywiście jest transpłciowość, czy to jest jakiś inny problem? Może być problem zaburzeń osobowości, może być problem jakiejś choroby psychicznej. No i po diagnozie, jeżeli już dochodzimy do diagnozy, tak, jest to osoba transpłciowa, czyli w ciele męskim jest mózg kobiecy, albo w ciele kobiecym jest mózg, czyli tożsamość męska, no to rozpoczynamy proces leczenia, czyli tranzycji, czyli zmiany. Nie wymienimy mózgu, ale spowodujemy, że ciało zmaskulinizujemy czy sfeminizujemy za pomocą leczenia.
3: Ale nie leczymy na zasadzie, że jeśli to jest mężczyzna, a czuje się kobietą, to chcemy go przekonać do tego, żeby był mężczyzną.
2: Nie, bo to się nie uda. To znaczy psychoterapia taka, że proszę sobie wybić z głowy swoją tożsamość, którą masz, czy pani, czy pan ma, i przybrać tą, którą mówi ciało, to się nie uda. Naprawdę to się nie uda. Istotne jest też to, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że transpłciowość taka właśnie nieleczona, hejtowana, to ci pacjenci bardzo często targają się na swoje życie. I to rzeczywiście ja potwierdzam. I mi to pacjent mówi wprost. Ja mam do wyboru albo przejść tranzycję i jakby być sobą, albo nie istnieć. I co wtedy lekarz ma na to powiedzieć? I to nie wynika z choroby psychicznej. To nie wynika właśnie z jakichś innych uwarunkowań, tylko po prostu z tego, że no, natura popełniła błąd. Natura popełnia błędy. Rodzą się osoby z różnymi cechami pośrednimi. Na przykład rodzą się osoby, które mają i członek, i wargi sromowe. Rodzi się takie dziecko. No i jaką nadać mu płeć? No tak natura, gdzieś jakiś w rozwoju został popełniony błąd i również dotyczy to transpłciowości, czyli rodzi się osoba, która ma genitalia niezgodne z tym, jak później ona się czuje.
3: Jak pan sobie radzi z takimi pacjentami, którzy przychodzą? Albo pan mi pomoże, albo się zabije.
2: To też nie wchodzimy w taki szantaż. To znaczy, ja rozumiem te problemy i staram się wspierać tych pacjentów, natomiast nigdy pacjent też nie może mnie zaszantażować. Niech pan mi da hormony, bo inaczej się zabije. To nie, to mówię, to coś tutaj nie gra. Ale jeżeli jest postawiona diagnoza, która jest stawiana nie przez jednego specjalistę w Polsce, to jest ważne i to jest pomocne też dla mnie. I jest w takim procesie diagnostycznym seksualnym jest psychiatra i jest psycholog-seksuolog. No ponieważ ja jestem i psychiatrą, i seksuologiem, więc jeszcze psycholog-seksuolog. Tych spotkań jest kilka, robimy dodatkowe badania, więc ta diagnoza, my się do niej przykładamy. To nie jest diagnoza na jednej wizycie po półgodzinnej rozmowie. Jeżeli ta diagnoza jest postawiona, rzeczywiście mamy problem transpłciowości, to ja pacjentowi tłumaczę, jakie są opcje terapeutyczne. Czyli co my możemy zrobić, żeby on za jakiś czas powiedział, odzyskałem siebie.
3: Pojawia się ten moment wymiany dokumentów i tej takiej oficjalnej zmiany. Tutaj też te osoby mierzą się z ogromnymi problemami przecież.
2: Tak, no bo jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest upokarzające. A więc te osoby przeprowadzają, my to nazywamy korektę metryki, bo to jakby płeć metrykalna została źle ustalona przy porodzie i tutaj akurat powiem, że sądy dość sprawnie to robią. Nawet muszę pochwalić. Powołują biegłego seksuologa i to dobrze, jakiś biegły niezależny, a więc jeszcze kolejna opinia niezależnego specjalisty, który nie miał do czynienia z diagnozą tego pacjenta, wydaje swoją opinię. Na tej opinii sąd koryguje metrykę urodzenia i wtedy już osoba funkcjonuje prawnie.
3: Ale zaczęliśmy od młodych osób, zaczęliśmy od uczniów, od licealistów. No i właśnie tutaj się pojawiają te problemy. Sam pan powiedział, że to nauczyciele prosili o takie spotkanie, o takie szkolenie. No bo jak traktować takiego ucznia?
2: No właśnie, no nauczyciele, jeżeli mają ucznia i ten uczeń ewidentnie jest transpłciowy i prosi, żeby zwracać się do niego imieniem, którego, nie imieniem nadanym, tylko imieniem, którego on używa. No nie jest to Katarzyna, tylko na przykład inne imię już męskie. No to przecież nauczyciel dobrze, że pyta, co ja mam robić. Transpłciowość stała się tematem politycznym i to bardzo źle, bo wszystko, co się staje tematem politycznym, traci na merytoryce. My musimy odrzucić emocje. Mnie obchodzi pacjent, mnie obchodzi pomoc, a nie polityk jakiś, który rechocze na spotkaniach, wyśmiewając się. To jest jakby takie czyste zło, no, wyśmiewanie się z tych ludzi. Więc ja się bardzo cieszę i jak dostałem taki telefon od dyrekcji, od dyrektora szkoły, czy bym nie przeprowadził takiego szkolenia, od razu powiedziałem, że tak. Więc myślę, że coś się zmienia, bo nauczyciele też chcą wiedzieć, czyli jak ja mam się zachowywać. Padały konkretne pytania. Jak ja mam się zwracać? Jak ja mam pomóc? Jak ja mam rozmawiać z rodzicami? I myśmy rozmawiali na konkretnych przypadkach. Nauczyciele podawali konkretne przypadki. Tacy uczniowie istnieją i rolą nauczyciela, niezależnie od światopoglądu, jest to, żeby nie doprowadzić do samobójstwa tego ucznia, tylko żeby mu pomóc.
3: Żeby on się dobrze czuł.
2: Żeby on się dobrze czuł.
3: No, takie pytania mogą się rodzić na przykład u łazienki w szkole.
2: Tak.
3: Albo szatnia przy sali gimnastycznej.
2: To są błahe tematy dla kogoś, kto w ogóle się tym tematem nie

0: A jak młodzież reaguje na takie osoby? No nauczyciele pytają, co robić, a jak koledzy ze szkoły, koledzy z klasy reagują na takie osoby?
1: Młodzież jest bardziej otwarta niż to pokolenie starsze, powiem. I to też dobrze, bo ja zawsze pytam, czy jest hejt, czy jest jakieś formy agresji. I zdarza się, ale środowisko rówieśnicze bywa, a przynajmniej to, gdzie obraca się ta osoba, i mówią, że często jest akceptowany właśnie przez tych najbliższych przyjaciół. To wręcz jest w diagnozie istotne, bo ja mówię, czy ty funkcjonujesz już na przykład jako dziewczyna do osobnika, który no, przyszedł jako mężczyzna metrykalny. Mówi, tak, moi znajomi wszyscy używają mojego imienia żeńskiego, ja funkcjonuję jak dziewczyna. Gorzej jest z babcią, gorzej jest z tatą, gorzej jest z nauczycielem jakimś tam panem czy panią, która się uwzięła.
0: Czyli tej tolerancji to my powinniśmy się uczyć właśnie od naszych dzieci, od tych młodszych osób. Oni jakoś chyba łatwiej do tego podchodzą, tak?
1: Tak, dzieci są otwarte. Tylko, że dzieci obserwują rodziców i biorą ten przykład. Jeżeli ktoś powie, ach, co to jest za, i padają jakieś epitety, to dziecko natychmiast to przejmuje jako własne stanowisko. Natomiast ja powiem, że no nie jest aż tak tragicznie, jeśli chodzi o to środowisko, czy studenci na przykład. To już w ogóle, jak ktoś robi, zdaje maturę i już funkcjonuje jako osoba o tożsamości właśnie tej, którą odczuwa, to już tam raczej problemów nie ma w tym środowisku takim koleżeńskim.
0: Powiedział pan, że coraz częściej młodzi ludzie przychodzą do pana z rodzicami. I ci rodzice sobie radzą z tym od samego początku, czy ci rodzice też potrzebują pomocy, bo jednak sobie nie radzą z tym, że ich dziecko jest transpłciowe?
1: To jest cios dla rodziców, no bo każdy chce mieć piękną córkę, pięknego syna, żeby wszystko było pięknie i cudownie. Bardzo dobrze, i mamy swoje oczekiwania i marzenia, a nagle dziecko dokonuje coming outu i córka mówi, że jest synem. No to nie jest tak, że mama czy ojciec powie, aha, no dobrze. Nie. To są bardzo trudne emocje. Rodzice przychodzą zapłakani. Rodzice pytają. Ja czasami tłumaczę, jak wygląda proces rozwoju ciąży, embriologia. To nie jest takie proste. Tysiące czynników od tego zależą. Natomiast pewna praca powoduje, że rodzic zaczyna akceptować stan rzeczy. Najczęściej kobiety szybciej. No bo mówi mi matka, no co ja mam zrobić? No to jest moje dziecko. Ja je kocham takie, jakie ono jest. Nie zgłaszam reklamacji. I niech ono będzie szczęśliwe. Ojcami jest trudniej.
0: Dlaczego?
1: Mężczyźni są prostsi, to znaczy bardziej zero-jedynkowi, czyli jest tak, jak jest, i inaczej bardziej wojskowi. Ja bym powiedział, ten mają mniej empatii. Z reguły, takie mamy mózgi po prostu, jako mężczyźni. Bardziej widzą świat uporządkowany. Natomiast często dla mężczyzn jest to jakiegoś rodzaju może porażka jako mężczyzny, bo ja rozmawiam też z tymi ojcami i właśnie więcej pracy wymaga to. Są mężczyźni tacy, którzy powiedzą, absolutnie nie akceptuje i woli zerwać kontakt. To jest takie smutne, ale też się zdarza. Natomiast po pewnym czasie jest takie albo takie milczące przyzwolenie, ale też zdarzają się później ojcowie, którzy kocham moje dziecko. No Piotr Jacoń na przykład robi wielką akcję, fantastyczną. To jest taki wzór ojca, który po prostu akceptuje, kocha swoje dziecko i jeszcze działa, korzystając, że jest znanym dziennikarzem i robi ogromnie dobrą robotę.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A naszym gościem był dr Maciej Klimarczyk, psychiatra i seksuolog, od lat pracujący z osobami transpłciowymi.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103.9 FM.
0: Pokolenie Z, nazywane również pokoleniem C, od angielskiego słowa connected, czyli połączeni, co nawiązuje do ich stałego korzystania z internetu i mediów społecznościowych. To osoby urodzone po 1995 roku. Przedstawiciele pokolenia Z od najmłodszych lat otoczeni byli internetem i cyfrową technologią, co nie pozostało bez wpływu na podejście tej grupy do życia, pracy czy relacji z innymi ludźmi. Doskonale radzą sobie z obsługą nowoczesnych urządzeń, wyszukiwaniem informacji czy komunikacją internetową. Pokolenie Z to też pierwsze pokolenie, dla którego granica między światem realnym i wirtualnym zaciera się. Wydarzenia czy znajomości z internetu miewają dla ludzi z pokolenia Z takie samo znaczenie jak wydarzenia i znajomości w świecie realnym. O świecie wirtualnym, realnym i tym jednym wspólnym dla pokolenia Z będziemy dziś rozmawiać w programie Miasto Młodości. Beata Korzeniowska, zapraszam, a razem ze mną socjolożka, wykładowczyni akademicka, obserwatorka internetowego świata, Anna Kokocińska. Pracujesz ze studentami, przebywasz

0: z tymi młodymi osobami na zajęciach, ale też na pewno obserwujesz, jak oni się zachowują w przerwach między jednym przedmiotem a drugim. Czy studenci też chodzą wszędzie z telefonami komórkowymi w ręce?
1: Oczywiście, niczym się nie różnią od całej reszty grup wiekowych. Wszyscy chodzimy z telefonami w ręku.
0: No właśnie, dzisiaj bez tego telefonu trudno sobie wyobrazić życie tak naprawdę, bo w pracy sprawdzamy maile, dzwonimy do kogoś albo ktoś dzwoni do nas. Ba, nim wyjdziemy do pracy, to trzeba się obudzić i ten telefon nas budzi. Bardzo często zaraz po przebudzeniu do tej porannej kawy przeglądamy sobie tam, scrollujemy w social media. No i tak jak robimy my dorośli, tak robią też nasi ci mniejsi współlokatorzy. Dzieciaki też mnóstwo czasu z telefonami w rękach spędzają. No i co potem? Bo kiedy taki młody człowiek zaczyna dzień w trakcie dnia i kończy dzień z telefonem i obserwując ten wirtualny świat, jak to na niego wpływa?
1: No, trzeba się zastanowić i wydaje mi się oddzielić dwie rzeczy. Jak wpływa sama technologia i jak wpływa treść tego, co jest za pośrednictwem mediów, przede wszystkim mediów społecznościowych, bo pewnie do tego gdzieś będziemy dążyć, przekazywane. I w momencie, w którym no, jest to po prostu zastąpienie jakiegoś innego nośnika tym smartfonem w tym momencie, no to jasne, możemy sobie mówić o jakichś kwestiach takich biologicznych, boli nas kark, jak się za bardzo pochylamy. Niebieskie światło, które emitują smartfony, też na pewno nie wpływa dobrze na nasz wzrok, ale też z drugiej strony producenci, specjaliści od technologii starają się wyeliminować różne takie właśnie techniczne, powiedzmy, rzeczy, które wpływają na nas źle. No a tą drugą kwestią jest to, co my przyjmujemy przez media, co nam oferuje, przede wszystkim, co nam oferują te kanały takie jak YouTube, takie jak TikTok, takie jak Instagram, Facebook, wszystkie, powiedzmy, te, podejrzewam, że nie wymieniłam takich jeszcze innych najpopularniejszych.
0: Być może ich nie znamy.
1: Być może ich w ogóle nie znamy, tak, bo to też jakby różne grupy wiekowe mają swoje ulubione. Tak, młodsi bardziej TikTok, tak, jeszcze młodsi to jednak YouTube, bo tam są takie jakieś piosenki, jakieś krótkie filmiki, jest to dużo bardziej zabawne. Starsi to jednak Instagram, jeszcze starsi Facebook, także dla każdego coś miłego. No i też oczywiście one są tak bardzo zróżnicowane wewnętrznie, że no z jednej strony oczywiście możemy poszukiwać rzeczy, które w jakiś sposób nas interesują i je sobie profilujemy, ale z drugiej strony no jest też święty algorytm, który nam podpowiada, a dzisiaj zobacz to, może ci się spodoba. No i zazwyczaj jednak tam jakaś iskierka uwagi jest przykuta i ona bardzo często roznieca się też w iskrę. No i jest faktycznie też obserwowane to, że pochłaniają nas media. Jest to wygodne, tak? No bo właśnie smartfon fantastycznie pasuje do ręki, wszędzie go można zabrać, z drugiej strony też można się za nim ukryć, tak? Jakby pozorując na przykład, że a, tutaj ktoś do nas pisze, z kimś rozmawiamy. Chociaż chcę powiedzieć, że też bardzo często tak jest, no my się jednak komunikujemy za pomocą tego smartfona, tak? No dzwonimy między sobą, wysyłamy sobie SMS-y. Jednak ta komunikacja bardzo często jest za pomocą smartfona z realnymi ludźmi, których też znamy w rzeczywistości, tak? To są nasi koledzy ze szkoły, nasi koledzy z grupy zajęciowej właśnie, jeżeli mówimy o studentach. Także no to jest to przeniesienie właśnie na inny kanał tych znajomości, które mamy w realnym świecie, można by powiedzieć. Chociaż też jak tutaj posłużę się ustaleniami NASK-u, tej Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, gdzie naukowcy tam zrzeszeni ustalili, że jednak spędzamy tego czasu no, stosunkowo jakby na tyle dużo, że zwłaszcza młodsze grupy nie dzielą już świata na realny i na wirtualny. To jest jakby jedna całość. Co dla takich osób w wieku, które się no, nie wychowały się jeszcze tak na tym, że internet był cały czas, jest dosyć trudne do zrozumienia. Bo jakby starsze grupy dosyć mocno oddzielają ten świat wirtualny od realnego. Ta granica jest dla nich dużo wyraźniejsza niż w młodszych grupach.
0: Dwudziestokilkulatką nawet trudno sobie wyobrazić świat bez internetu, bez telefonów komórkowych, a przecież tych 20 parę lat temu właśnie tak było. A dzisiaj oni się już urodzili w świecie, gdzie internet jest, komputery są, ba, wszyscy mamy te komputery w kieszeni. pani. My umówiłyśmy się na spotkanie bardzo tradycyjnie, dzwoniąc do siebie, tak, korzystając z numeru telefonu, a nie z konta, tak, gdzieś tam w mediach społecznościowych.
1: Tak właśnie było.
0: Tak, ale no gro osób już nie dzwoni do siebie, już po prostu oni tylko pach, pach, pach, coś tam napiszą, wysyłam wiadomość.
1: Jak
0: już
1: wiele osób w ogóle nie zna dzwonka swojego telefonu, bo mają telefon.
0: Numeru nie zna.
1: Do numeru, to tak, właśnie. No jest to w jakiś sposób też memiczne teraz, tak, że jak pokolenia, różne pokolenia odbierają telefon, tak, że najstarsze pokolenie bez problemu, te trochę młodsze, no zastanawiają się, o to jest nieznany numer, podczas gdy najmłodsze w ogóle ignorują fakt przychodzącego połączenia. Także te różnice są bardzo dostrzegalne, tak, że to jest jakby dla nas, można powiedzieć, ten telefon też stanowił takie poczucie bezpieczeństwa, tak, my się mogliśmy skontaktować zawsze na przykład z bliskim i to był taki element, kiedy faktycznie telefony komórkowe stawały się popularne, no to też dla rodziców to był taki element bezpieczeństwa dziecka. Będę wiedzieć, gdzie jesteś, zawsze mogę do ciebie zadzwonić, ty możesz do mnie zadzwonić, jak coś się będzie działo. No w tym momencie...
0: Dzieci się ukrywają na przykład, no, przecież.
1: W drugą
0: dzieci
1: stronę.
0: Robią, ustawiają tam sobie tryb jakiś prywatny i się nie dodzwonisz.
1: Tak. Inna sprawa, że też jakby druga strona wytacza działa w postaci śledzenia na przykład aparatu. To też pokazuje, jak bardzo różnie jednak podchodzimy do tego sprzętu i do technologii, do możliwości, które nam serwuje technologia na pewno. No, ale jakby wydaje mi się, że jednak mimo wszystko taką ciekawszą sferą jest to, co mamy zaoferowane przez media. No, przede wszystkim myślę, że media społecznościowe, bo media tradycyjne, nawet jeżeli funkcjonują w internecie, no bo też oczywiście mają swoje serwisy i jednak korzystamy z nich bardzo, bardzo dużo też właśnie poszukując informacji, chociażby, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku nie mówię też o swoim pokoleniu, tak, które poszukuje informacji w tradycyjnych mediach, mając do nich jakieś zaufanie na przykład, tak, mając to poczucie, że no są tam źródła, jest wiarygodność, jest fact-checking i to jest właśnie takie naturalne źródło informacji, podczas gdy myślę, że dla młodszych pokoleń już wcale może niekoniecznie to jest takie ważne, no to one są dużo mniej wciągające jednak. Tak? Dużo mniej wciągające niż media społecznościowe, które są takim z jednej strony odbiciem nas, ale z drugiej strony jakąś taką kreacją czy wzorem. A to przyciąga. To przyciąga, bo widzimy, no właśnie, tak, niby siebie, ale nie do końca siebie. Coś innego jednak.
0: Mhm, no i właśnie, zaczęłyśmy o tych młodych osobach, o dzieciach, o młodzieży, o studentach, którzy mnóstwo czasu spędzają właśnie scrollując te tablice w internecie. Jak bardzo ten internetowy świat wpływa na te młodsze pokolenia? No już powiedziałaś, że to jest przerażające trochę być może dla niektórych, że dla tych młodych osób nie ma już tych dwóch światów, tak? Nie ma świata wirtualnego i tego realnego, to jest jakby całość.
1: Tak, zwłaszcza też, że przeszliśmy dosyć szybko od tego, że internet, który był takim miejscem, powiedzmy, kreacji jakiejś takiej dodatkowej, czy jakiejś takim miejscem ekspresji, na przykład związanym z hobby, związanym z pasjami, związanym z jakąś właśnie twórczością, kreatywnością, on no teraz jest też miejscem pracy. To, co funkcjonowało też bardzo często jako takie właśnie no, ekspresja, jakiś taki indywidualny wyraz swojej osobowości za pomocą różnego rodzaju blogów, czy właśnie, nie wiem, kanałów na YouTubie, czy jakichś innych serwisach, no to w tym momencie jest to faktycznie praca, tak, dla ludzi, którzy udostępniają tę swoją działalność. Ja pamiętam jeszcze, no już ponad 20 lat temu właśnie na blogach były takie, przerzucali się blogerzy tym, że kto tutaj się nie sprzedał, bo nie ma reklam na swoim blogu.
0: Tak? Tym pisanym blogu.
1: Tak, tym pisanym, oczywiście tym pisanym blogu, gdzie ewentualnie jak pojawiało się jakieś zdjęcie, to było takie, powiedzmy, zaproszenie do tego świata właśnie twórcy internetowego i te społeczności były takie, powiedziałabym, dużo bardziej ekskluzywne z jednej strony, ale z drugiej strony też no zamknięte, tak, no bo trzeba było ten blog znaleźć, to się musiało faktycznie wpisywać w jakieś zainteresowania, no i pamiętam jakieś takie tłumaczenie, że no skoro piszę tutaj, dzielę się czymś, no to ta reklama na blogu niech wisi, niech coś ja z tego mam też, tak, no podczas gdy w tym momencie mamy w drugą stronę też, nie chcę powiedzieć, że przegięcie, no ale tak to po prostu wygląda, że mamy wręcz działalność dość takich, no też nazywanych pejoratywnie przez społeczność internetową niektórych twórców, nazywanych wręcz słupami reklamowymi. Tak? No i tutaj też jest kolejne niebezpieczeństwo, no bo to nam, zwłaszcza że też w takich młodszych grupach, bardzo napędza jednak właśnie konsumpcję, to myślenie w kategoriach kupujemy nowe rzeczy, że pracujemy, robimy po to, żeby coś mieć, żeby... To jest też, myślę, bardzo kolejny, jakby osobny wątek w tym, jak funkcjonują właśnie współcześnie media przede wszystkim społecznościowe, bo w tradycyjnych znowu, tak przynajmniej jeszcze odnosimy wrażenie, jest czas na reklamę.
0: Tak, jest dżingiel, reklama,
1: dżingiel, reklama i wtedy. I jakby wiemy, że możemy wyjść do kuchni, zrobić sobie kawę na przykład, tak, w czasie filmu, albo no, możemy zrobić coś innego, to jest czas, który możemy poświęcić na reklamę, ale nie musimy. A tutaj znowu nam się zaciera ten podział, tak, bo dostajemy tą reklamą, mimo tego, że one są bardzo często oznaczane, chociaż są sytuacje, w których nie są oznaczane. Ale oczywiście tak jest cała rzesza twórców, którzy no, oznaczają wszystko, tak, jest to, no ich praca taka, więc jest to legalne, też uprzedzają, no więc jest to etyczne, tak, nikt nikogo nie oszukuje. Ale jednak, no właśnie mamy to poczucie, że funkcjonujemy cały czas w jakimś takim, no, spocie reklamowym, tak, że coś nas napędza do tego, żeby jednak coś kupić. I to mi się, to akurat dobrze też widać po dzieciakach, które są bardzo podatne na tego typu właśnie też sugestie, przeróżnego rodzaju kanały, właśnie chociażby na YouTubie z zabawkami, czy z jakimiś różnymi przedmiotami, tak, do użytku wszelakiego. Ale jest mnóstwo takich rzeczy, które rozbudzają właśnie tę chęć jednak posiadania.
0: Tak? A potem rodzice muszą walczyć z takim dzieckiem, tłumaczyć. Nie wszystko można mieć, poczekaj, to nie dla ciebie, nie mam kasy.
1: Tak.
0: Później rodzą się z tego też pewnie konflikty i inne nieprzyjemne sytuacje, bo ona widzi w internecie, że dziewczynki te zabawki mają, a ja nie.
1: Tak, i to jest na pewno problem. Z drugiej strony też w tym samym internecie, to w jakiś sposób też mnie fascynuje, bo paradoksalnie jest taki drugi nurt, który mówi o tym, że nie rób tak, walcz z tym, że tak nie można, tak wyloguj się. W ogóle takie hasło też gdzieś przetoczyło się przetacza może lepiej, powiem, że to, bo to cały czas jest proces, wyloguj się do życia. Nawet swego czasu była taka kampania też, w której brali udział z sportowcy, tak namawiający do tego, żeby rzucić smartfona, wyjść na rower. I oczywiście cele jakby tutaj
0: jak
1: są...
0: Jak to wyjść na rower bez smartfona? Przecież on liczy kilometry i spalane kalorie.
1: Prawda? Więc to w ogóle nie ma sensu. A poza tym pierwszą taką dosyć zabawną rzeczą jest to, że oczywiście namawia się do tego przez kampanię internetową, a drugą jest to, że jak to się ma liczyć, takie wyjście na zewnątrz, jeżeli ja nie będę mogła tego pokazać właśnie w swoich kanałach społecznościowych, tak? W swoich mediach społecznościowych. No to przecież to nie istnieje, jak to nie zostanie pokazane. To w ogóle jakby nie miało racji bytu, tak? Jeżeli ja się tym w jakiś sposób nie pochwalę, no to ten przymus właśnie obecności w internecie, z jednej strony właśnie takiego śledzenia, który też opisywany jest właśnie jako FOMO, to fear of missing out, że coś nas ominie, że na świecie się dzieje tyle rzeczy, że my musimy być na bieżąco, więc ten smartfon jest takim przedłużeniem w ogóle naszej percepcji. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony jest jeszcze to, że o kurczę, ale jak mnie nie ma tak może w internecie, to czy ja w ogóle faktycznie istnieję jeszcze? No, zwłaszcza, że ten świat jest jeden.
0: A moim gościem w programie Miasto Młodości była Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka, ale też obserwatorka internetowego świata. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. To definicja mobbingu zawarta w kodeksie pracy. Mobbing w polskim prawie jest zakazany. Pokrzywdzony pracownik może udać się ze swoim zgłoszeniem albo do najbliższej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy albo bezpośrednio do Sądu Pracy. Tyle, że pracownik musi udowodnić, że mobbing wobec niego był stosowany. Pracownik, u którego mobbing wywołał pogorszenie stanu zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedzialności.